0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła.

zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogate.

boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie.

0: Myszcie je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myszcie
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Tadeusz Woźniakowski, kłaniam się.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać. It was

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrody, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
2: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych. Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
3: Historia, którą warto poznać.
2: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie sto kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
1: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
2: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
1: A gdzie teraz idziemy?
2: To chodźmy na pierwsze piętro.
1: Możemy windą czy schodami? Schodami.
2: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
1: A tutaj ogromne okna i widzimy...
2: Tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
1: Mamy kondycję.
2: Zamek jest tutaj, schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
3: Zwiedzaj z nami Poznań.
1: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
2: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. To myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
1: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
2: Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przeszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który, jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, bo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
1: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
2: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe i tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
1: Poznański zamek robi ogromne wrażenie na wielu poznaniakach, ale też turystach, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale oprócz zamku jest dziedziniec.
2: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach, a u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
1: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
2: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
4: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy Dom Kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrody w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca. Postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować, to było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na Osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z Fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy, czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
5: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
4: Tak, życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim Państwa słuchamy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z Was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. A właśnie miejsce takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
5: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie. Taka jedna wielka rodzina tam na Winogradach.
4: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki Wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
5: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
4: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą Wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że ciężko to sobie wyobrazić. Ale też staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także zapraszam, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
5: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
6: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
5: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania.
6: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy, ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia. Graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
3: Historia, którą warto poznać.
6: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od Placu Wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, do której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami, no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
5: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
6: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. Nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdy razowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no, to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe, ale nie narzekamy. Znaczy, to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
3: To warto wiedzieć.
6: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy, no a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
1: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres teatru 8 dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
7: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
7: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa, uwypuklając miejsca, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory. Walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
1: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
7: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski, wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
5: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
7: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
3: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
7: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z piastem, który stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby Ognisko pod Dębem 8 lutego w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów. Jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą, od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
5: To warto zobaczyć. O tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią

0: Górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
1: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
0: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
1: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę Państwa i moim gościem dziś był
0: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
3: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
3: Poznań ma się czym pochwalić. Ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
1: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
3: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego Rogala. A więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
1: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale Rogalowe Muzeum i Rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
3: Tak, sława Rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego Rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest Rogalowe Muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego Rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
4: Muzea w Poznaniu.
1: A jakie są reakcje turystów tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
3: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują Rogala Świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów, czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie, no i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek. taki cukierniczy.
1: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
3: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy

0: prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazuje mi też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
1: Kulinaria w Poznaniu.
0: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia i to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć w wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
2: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
0: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas. Bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum, chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
2: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
0: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala? Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach. Do tego jest ten posmak orzechowy i aromatu migdałowego, który powoduje, że mamy tych nut smakowych bardzo wiele, które są pomiędzy, a właściwie wcale nie są ani makowcem, ani marcepanem, ani niczym innym, tylko właśnie rogalem świętomarcińskim. Chciałbym powtórzyć, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
1: To warto wiedzieć.
2: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
0: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie. A teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej porcjować i spożyć razem.
2: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że rogal świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
0: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w Rogalowym Muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny, w trakcie rozmowy. Dzisiejszy świat jest na tyle przesycony multimediami i to dotyczy zarówno codziennego życia, pracy, ale też atrakcji turystycznych, że okazuje się, że prawdziwy kontakt z człowiekiem, narracja, pewnego rodzaju opowieść, możliwość dialogu, zaskakujące sytuacje, które są stwarzane w trakcie pokazu, że to jest to, co wytwarza atmosferę, w której ludzie chcą być, która pozwala im się odprężyć i lepiej przyswajać informacje w sposób taki niewymuszony.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Blisko mieszkańców.
2: A teraz w naszym programie coś kulinarnego. Będzie o tym, co chętnie pijemy. Zadam takie pytanie. Czy kompoty nadal cieszą się popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
3: Kompoty wpisane są na ministerialną listę, wielkopolskie kompoty, ministerialną listę tego dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować. A żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
1: To warto wiedzieć.
3: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu. To ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu, jak jako deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się nad czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty, jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
2: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i Wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
1: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
2: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. Jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
4: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tym populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał. Kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, na jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem. To jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową. I to, co przypieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale także szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego, co wiemy, od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego jako, i w ogóle na żółwia jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat. Także można sobie tutaj wyobrazić, powiedzieć, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały, a do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu, te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łód szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
2: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna. Mają tam doskonałe warunki.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz onkobaza
1: blisko mieszkańców.
6: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny Szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3:1.
2: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
6: Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie Szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przyszpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitala MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co 2 tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
1: To warto wiedzieć.
6: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep Szpiku albo będące w takim stadium już krytycznym, na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi. Wiadomo, że płytek krwi nie zamrozimy, trzeba je zużyć w ciągu tygodnia. Natomiast, żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytek krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
2: I można to zrobić przez cały rok.
6: Można to zrobić przez cały rok.
1: Blisko mieszkańców.
6: Choroba nie wybiera. Mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują i jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew, osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
2: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
6: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
7: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować i staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre. I towarzyszę w tym, co trudne.
2: A onkobaza znajduje się przy ulicy 27 grudnia 3A, wejście w bramie.
1: Zmieniamy temat.
2: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śremu.
8: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
1: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
8: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
2: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
8: A to jest niesamowite i fantastyczne. No wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej. No w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy. I te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie. Ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
1: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
8: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej. W ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz. Wielkie dzięki za to.
2: Przyjeżdżają do Was poznaniacy, ale Wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
8: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań. I tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienia, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych. Emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie często, nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
8: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: To warto wiedzieć.
2: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
9: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
1: O tym się mówi.
9: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
2: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
9: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną powinno prowadzić? Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
1: Ważne porady dla Poznania.
9: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze i myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
2: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZKZL.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Została ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
2: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego pierwszego stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
4: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
2: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
5: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
6: No pewnie, że jest lepiej.
2: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
7: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
2: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
2: Przed południem w wielu regionach gęste mgły, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze, do 22 na południu kraju.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Po nocy fatalnie spędzonej Rzecki obudził się dopiero o 6:45. Własnym oczom nie chciał wierzyć, patrząc na zegarek, ale w końcu uwierzył. Uwierzył nawet w to, że wczoraj był nieco podchmielony, o czym zresztą wymownie świadczył lekki ból głowy i ogólna ociężałość członków. Wszystkie te jednak chorobliwe objawy mniej trwożyły pana Ignacego, aniżeli jeden straszny symptom, oto nie chciało mu się iść do sklepu. Co gorsze, nie tylko czuł lenistwo, ale nawet zupełny brak ambicji. Zamiast bowiem wstydzić się swego upadku i walczyć z próżniaczymi instynktami, on, Rzecki, wynajdywał sobie powody do jak najdłuższego zatrzymania się w pokoju. To zdawało mu się, że Ir jest chory, to, że rdzewieje nigdy nieużywana dubeltówka, to znowu, że jest jakiś błąd w zielonej firance, która zasłaniała okna, a nareszcie, że herbata jest za gorąca i trzeba ją pić wolniej niż zwykle. W rezultacie pan Ignacy spóźnił się o 40 minut do sklepu i ze spuszczoną głową przekradł się do kantorka. Zdawało mu się, że każdy z panów, a jak na złość wszyscy przyszli dziś na czas, że każdy z najwyższą wzgardą patrzy na jego podsiniałe oczy, ziemistą cerę i lekko drżące ręce. Gotowi jeszcze myśleć, że oddawałem się rozpuście, westchnął nieszczęsny pan Ignacy. Potem wydobył księgi, umaczał pióro i niby to zaczął rachować. Był przekonany, że cuchnie piwem jak stara beczka, którą już wyrzucono z piwnicy, i zupełnie serio począł rozważać, czy nie należało podać się do dymisji po spełnieniu całego szeregu tak haniebnych występków. Spiłem się, późno wróciłem do domu, późno wstałem, o 40 minut spóźniłem się do sklepu. W tej chwili zbliżył się do niego Klein z jakimś listem. Było na kopercie napisane bardzo pilno, więc otworzyłem, rzekł mizerny subjekt, podając papier Rzeckiemu. Pan Ignacy otworzył i czytał. Człowieku głupi czy nikczemny, pomimo tylu życzliwych ostrzeżeń kupujesz jednak dom, który stanie się grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego majątku. Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu. List był anonimowy. Spojrzał na kopertę. Miała adres Wokulskiego. Czytał dalej. Jaki zły los postawił cię na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało nie zabiłeś męża, a dziś chcesz jej wydrzeć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka. I po co to robisz? Dlaczego płacisz, jeżeli prawda, aż 90 000 rubli za kamienicę nie wartą 70 000? Są to sekreta twojej czarnej duszy, które kiedyś sprawiedliwość boska odkryje, a zacni ludzie ukarzą pogardą. Zastanów się więc póki czas. Nie gub swej duszy i majątku i nie zatruwaj spokoju zacnej damie, która w nietulonym żalu po stracie córki tę jedną ma dziś pociechę, że może przesiadywać w pokoju, gdzie nieszczęśliwe dziecię oddało Bogu ducha. Upamiętaj się, zaklinam cię, życzliwa. Skończywszy czytanie, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł, chociaż bardzo wątpię o życzliwości tej damy. Klein lękliwie obejrzał się dookoła sklepu, a widząc, że ich nikt nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał Klein głową. Ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie, a że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. Gość przybyły do sklepu z zamiarem kupienia parasola oderwał Klejna od Rzeckiego. Panu Ignacemu zaczęły krążyć po głowie bardzo szczególne myśli. Jeżeli ja, mówił do siebie, Przez zmarnowanie jednego wieczora narobiłem tyle zamętu w sklepie, to niby jakiego zamętu w interesach narobi Stach, który marnuje dziś dnie i tygodnie na teatry włoskie i zresztą nawet nie wiem na co. W tej chwili przypomniał sobie jednak, że w sklepie z jego winy zamęt jest niewielki, prawie go nie ma i że interes handlowy w ogóle idzie świetnie. Nawet co prawda to i sam Wokulski, pomimo dziwnego trybu życia, nie zaniedbuje obowiązków kierownika instytucji. Ale po co on chce uwięzić 90 tysięcy rubli w murach? Skąd się i tu znowu biorą ci Łęccy? Czyliżby... Stasiek taki głupi nie jest. Swoją drogą niepokoiła go myśl kupna kamienicy. Zapytam się Henryka Szlangbauma, rzekł wstając od kantorka. W oddziale tkanin mały, zgarbiony Szlangbaum z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na twarzy kręcił się jak zwykle, skacząc po drabince albo nurzając się między sztukami perkalu. Tak już przywykł do swojej gorączkowej roboty, że choć nie było interesantów, on ciągle wydostawał jakąś sztukę, odwijał i zawijał, ażeby następnie umieścić ją na właściwym miejscu. Zobaczywszy pana Ignacego, Szlangbaum zawiesił swoją jałową pracę i otarł pot z czoła. Ciężko, co? Rzekł. Bo po co pan przekładasz te graty, skoro nie ma gości w sklepie? Odparł Rzecki. Ba, gdybym tego nie robił, zapomniałbym, gdzie co leży. Stawy zaś nie działyby w członkach, zresztą jużem przywykł. Pan ma jaki interes do mnie? Rzecki stropił się na chwilę. Nie, tak chciałem zobaczyć, jak panu tu idzie, odpowiedział pan Ignacy, rumieniąc się, o ile to było możliwe w jego wieku. Czyżby i on mnie posądzał i śledził? Błysnęło w głowie Szlangbaumowi i gniew go ogarnął. Tak, ma ojciec rację. Dziś wszyscy huzia na Żydów. Niedługo już trzeba będzie zapuścić pejsy i włożyć jarmułkę. On coś wie, pomyślał Rzecki i rzekł głośno. Podobno, szanowny ojciec pański kupuje jutro kamienicę pana Łęckiego. Nic o tym nie wiem, odpowiedział Szlangbaum, spuszczając oczy. W duchu zaś dodał, mój stary, kupuje dom dla Wokulskiego, a oni myślą i pewnie mówią, odpatrzajcie, znowu Żyd lichwiarz zrujnował jednego katolika i pana z panów. Coś wie, tylko gadać nie chce, myślał Rzecki. Zawsze Żyd. Pokręcił się jeszcze po sali, co Szlangbaum uważał za dalszy ciąg posądzeń i śledzenia go i wrócił do siebie wzdychając. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów aniżeli do mnie. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Tak się lękał uwięzienia w murach 90 tysięcy rubli gotówki, że cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klein, dolicytuje go do 90 tysięcy rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. W południe wpadł do sklepu Wokulski i zaczął rozmawiać z Rzeckim, wypytując go o wczorajszy teatr i o to, dlaczego uciekł z pierwszego rzędu krzeseł, a album kazał doręczyć Rossiemu przez Piwkego. Ale pan Ignacy miał w sercu tyle żalów i tyle wątpliwości co do swego kochanego Stacha, że odpowiadał mu półgębkiem i z nachmurzoną twarzą. Więc i Wokulski umilknął i opuścił sklep z goryczą w duszy. Wszyscy odwracają się ode mnie, mówił sobie, nawet Ignacy, nawet on. Ale ty mi to wynagrodzisz, dodał już na ulicy, patrząc w stronę Alei Ujazdowskiej.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po wyjściu Wokulskiego ze sklepu Rzecki ostrożnie wypytał się panów, w którym sądzie i o której godzinie odbywają się licytacje domów. Potem uprosił Lisieckiego o zastępstwo na jutro, między 10 z rana a 2 po południu, i z podwójną gorliwością zabrał się do swoich rachunków. Machinalnie, choć bez błędu, dodawał długie jak nowy świat kolumny cyfr, a w przerwach myślał: dzisiaj zmarnowałem blisko godzinę, jutro zmarnuję z 5 godzin, a wszystko dlatego, że Stach więcej ufa szlangbaumom, aniżeli mnie. Na co jemu kamienica? Po jakiego diabła wdaje się z tym bankrutem Łęckim? Skąd mu strzeliło do łba latać na włoski teatr i jeszcze dawać kosztowne prezenta temu przybłędzie Rossiemu? Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: panie Ignacy, to ja! Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. E? Spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. No co słychać? Ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. Co z polityki? Nic nowego, odparł Mraczewski. Kongres w Berlinie robi swoje, Austriacy wezmą Bośnię. No, żarty. A o małym Napoleonku co słychać? Uczy się w Anglii w szkole wojskowej i podobno kocha się w jakiejś aktorce. Zaraz kocha się, powtórzył drwiąco pan Ignacy. A do Francji nie wraca? Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko, zawołał Rzecki, wesoło uderzając go w ramię. Kiedyżeś przyjechał? A, to cała historia, odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem o 11:00. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej. Pyszna kobieta, co? Stawska? Przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę. Co to się tak podobała panu? A ta, wiem, nie mnie się podobała, westchnął Rzecki. Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha. Paradny pan jesteś, roześmiał się Mraczewski. Przecież ona ma męża. Męża? Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzili go o zabicie tej... Ach, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą, jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień...

szybsza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Jeszcze zarobiłby z 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał? Zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie. Ale cóż, kiedy tak już zgłupiał? No, panie Mraczewski. Zgromił go pan Ignacy. Ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak? Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu. Prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesa. No, ma, wtrącił Rzecki. No tak, ma, przedrzeźniał go Mraczewski. Największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek, dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej. Oburzał się Mraczewski. Pan Ignacy otworzył usta, lecz przygryzł je. O mało, że się nie wygadał w tej chwili, iż Wokulski kupuje dom Łęckiego i że tak wielkie prezenta daje Rossiemu. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Nieszczęście, myślał. Dlaczego pan Stach nie jedzie darmo do Paryża i jeszcze zniechęca do siebie Suzina? Jaki zły duch spętał go z tymi Łęckimi? Czyżby... przecież on aż tak głupim nie jest. A swoją drogą, szkoda tej podróży i 10 000 rubli. Mój Boże, jak się to ludzie zmieniają. Schylił głowę i posuwając palcem z dołu do góry albo z góry na dół, sumował kolumny cyfr długich jak Nowy Świat i krakowskie przedmieście. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna... Ach, do diabła, omyliłem się. Wyrzeka się. Gardzi 10 000 rubli, on, który 8 lat temu musiał pożyczać ode mnie po 10 rubli na miesiąc, ażeby za to wykarmić się jak nędzarz. A teraz rzuca w błoto 10 000 rubli, pakuje w kamienicę 90 000, robi aktorom prezenta po 50 rubli. Jak mi Bóg miły, nic nie rozumiem. I to niby jest pozytywista? Człowiek realnie myślący. Mnie nazywają starym romantykiem, ale przecież takich głupstw nie robiłbym. No, chociaż jeżeli zabrną w politykę. Na tych medytacjach upłynął mu czas do zamknięcia sklepu. Głowa go trochę bolała, więc wyszedł na spacer, na nowy zjazd i wróciwszy do domu wcześnie spać się położył. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Jeżeli Szlangbaum kupi dom Łęckiego i da 90 000 rubli, to znaczy, że go naprawdę Stach podstawił i już jest skończonym wariatem. A może też Stach nie kupuje kamienicy? Może to wszystko plotki? Zasnął i śniło mu się, że w oknie jakiegoś wielkiego domu widzi pannę Izabelę, do której stojący obok niego Wokulski chce biec. Na próżno zatrzymuje go pan Ignacy, aż pot oblewa mu całe ciało, Wokulski wyrywa mu się i znika w bramie kamienicy. Stachu, wróć się! Krzyczy pan Ignacy, widząc, że dom poczyna się chwiać. Jakoż dom zawala się, panna Izabela uśmiechnięta wylatuje z niego jak ptaka, Wokulskiego nie widać. Może wbiegł na podwórko i ocalał, myśli pan Ignacy i budzi się z mocnym biciem serca. Nazajutrz pan Ignacy budzi się na kilka minut przed 6, przypomina sobie, że to dziś właśnie licytują kamienicę Łęckiego, że ma przypatrzeć się temu widowisku i zrywa się z łóżka jak sprężyna. Biegnie boso do wielkiej miednicy, oblewa się cały zimną wodą i patrząc na swoje patykowate nogi mruczy, zdaje mi się, że trochę utyłem. Przy skomplikowanym procesie mycia się pan Ignacy robi dziś taki zgiełk, że budzi ira. Brudny pudel otwiera jedyne oko, jakie mu pozostało i snać, dostrzegłszy niezwykłe ożywienie swego pana, zeskakuje z kufra na podłogę.
przeciąga się,

0: Ziewa, wydłuża w tył jedną nogę, potem drugą nogę, potem na chwilę siada naprzeciw okna, za którym słychać bolesny krzyk zarzynanej kury i zmiarkowawszy, że naprawdę nic się nie stało, wraca na swoją pościel. Jest przy tym tak ostrożny, czy może rozgniewany na pana Ignacego za fałszywy alarm, że odwraca się grzbietem do pokoju, a nosem i ogonem do ściany, jak gdyby panu Ignacemu chciał powiedzieć: już ja tam wolę nie widzieć twojej chudości. Rzecki ubiera się w okamgnieniu i z piorunującą szybkością wypija herbatę, nie patrząc ani na samowar, ani na służącego, który go przyniósł. Potem biegnie do sklepu jeszcze zamkniętego, przez 3 godziny rachuje bez względu na ruch gości i rozmowy panów i punkt o 10 mówi do Lisieckiego: panie Lisiecki, wrócę o 2. Koniec świata, mruczy Lisiecki. Musiało trafić się coś nadzwyczajnego, jeżeli ten Safan Duła wychodzi o takiej porze do miasta.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Stanąwszy na chodniku przed sklepem, pan Ignacy dostaje ataku wyrzutów sumienia. Co ja dziś wyrabiam, myśli. Co mnie obchodzą licytacje choćby pałaców, nie tylko kamienic. I waha się, czy iść do sądu, czy wracać do sklepu. W tej chwili widzi na Krakowskim przejeżdżającą dorożkę, a w niej damę, wysoką, chudą i mizerną w czarnym kostiumie. Dama właśnie patrzy na ich sklep, a Rzecki w jej zapadłych oczach i lekko posiniałych ustach spostrzega wyraz głębokiej nienawiści. Dalibóg, że to baronowa Krzeszowska, mruczy pan Ignacy. Oczywiście jedzie na licytację. Awantura. Budzą się w nim jednak wątpliwości. Kto wie, czy baronowa jedzie do sądu? Może to wszystko plotki? Warto sprawdzić. Myśli pan Ignacy, zapomina o swoich obowiązkach dysponenta i najstarszego subiekta i poczyna iść za dorożką. Nędzne konie wloką się tak powoli, że pan Ignacy może obserwować wehikuł na całej przestrzeni do kolumny Zygmunta. W tym miejscu dorożka skręca na lewo, a Rzecki myśli, rozumie się, że jedzie baba na miodową. Taniej kosztowałaby ją podróż na miotle. Przez dom Rezlera, który przypomina mu onegdajszą pijatykę i część senatorskiej, pan Ignacy dostaje się na miodową. Tu przechodząc obok składu herbaty Nowickiego, wstępuje na chwilę, ażeby powiedzieć właścicielowi dzień dobry i szybko ucieka dalej mrucząc, co on sobie pomyśli, zobaczywszy mnie o tej godzinie na ulicy. Naturalnie pomyśli, że jestem najpodlejszy dysponent, który zamiast siedzieć w sklepie, łajdaczy się po mieście. Oto los. Przez pozostałą część drogi do sądu trapi pana Ignacego sumienie. Przybiera ono postać olbrzyma, z brodą, w żółtym, jedwabnym kitlu i takichże spodniach, który dobrodusznie, a zarazem ironicznie, patrząc mu w oczy, mówi: powiedz mi pan, panie Rzecki, jaki to porządny kupiec wałęsa się o tej porze po mieście? Pan jesteś taki kupiec jak ja, baletnik. I pan Ignacy czuje, że nie może nic odpowiedzieć surowemu sędziemu. Rumieni się, potnieje i już chce wracać do swoich ksiąg, w taki jednakże sposób, ażeby go zobaczył Nowicki, gdy nagle widzi przed sobą dawny pałac Paca. Tu będzie licytacja, mówi pan Ignacy i zapomina o skrupułach. Olbrzym, z brodą, w żółtym, jedwabnym kitlu rozpływa się przed oczyma jego duszy jak mgła. Rozejrzawszy się w sytuacji, pan Ignacy przede wszystkim spostrzega, że do gmachu sądowego prowadzą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi. Następnie widzi cztery różnej wielkości gromady starozakonnych z minami bardzo poważnymi. Pan Ignacy nie wie, dokąd iść. Idzie jednak do tych drzwi, przed którymi stoi najwięcej starozakonnych, domyślając się, że tam właśnie odbywa się licytacja. W tej chwili przed gmach sądu zajeżdża powóz, a w nim pan Łęcki. Pan Ignacy nie może pohamować czci dla jego pięknych, siwych wąsów i podziwu dla jego humoru. Pan Łęcki bowiem nie wygląda tak jak bankrut, któremu licytują kamienice, ale jak milioner, który przyjechał do rejenta, ażeby podnieść drobną sumę 100 kilkudziesięciu tysięcy rubli. Pan Łęcki wysiada uroczyście z powozu, triumfalnym krokiem zbliża się do drzwi sądowych, a jednocześnie z drugiej strony ulicy przybiega do niego dżentelmen, mający wszelakie pozory próżniaka, który jednakże jest adwokatem. Po bardzo krótkim, a nawet niedbałym powitaniu pan Łęcki pyta dżentelmena: cóż, kiedyż? Za godzinkę, może trochę dłużej, odpowiada dżentelmen. Wyobraź pan sobie, mówi z dobrotliwym uśmiechem pan Łęcki, że przed tygodniem jeden mój znajomy wziął dwakroć za dom, który go kosztował 150 tysięcy, a że mój kosztował mnie 100 tysięcy, więc powinienem wziąć w tym stosunku ze 125. Mruczy adwokat. Będzie się pan śmiał, ciągnie pan Tomasz, z tego co powiem, bo wy lubicie żartować z przeczuć i snów, a jednak dziś śniło mi się, że mój dom poszedł za 120 tysięcy. Mówię to panu przed licytacją, uważasz? Za parę godzin przekonasz się, że nie należy śmiać się ze snów. Są rzeczy na niebie i ziemi, odpowiada adwokat i obaj panowie wchodzą w pierwsze drzwi gmachu. Chwała Bogu, myślał pan Ignacy. Jeżeli Łęcki weźmie 120 tysięcy za swój dom, to znaczy, że Stach nie zapłaci za niego 90 tysięcy rubli. Wtem ktoś lekko dotyka jego ramienia. Pan Ignacy ogląda się i widzi za sobą starego szlangbauma. Czy może pan mnie szuka? Pyta sędziwy Żyd, bystro patrząc mu w oczy. Nie, nie, odpowiada zmieszany pan Ignacy. Pan nie ma do mnie żaden interes? Powtarza szlangbaum, mrugając czerwonymi powiekami. Nie, nie. Git, mruczy szlangbaum i odchodzi między swoich współwyznawców. Panu Ignacemu robi się zimno. Obecność szlangbauma w tym miejscu budzi w nim nowe podejrzenie. Aby je rozproszyć, pan Ignacy pyta stojącego przy drzwiach woźnego, gdzie odbywają się licytacje. Woźny wskazuje mu schody. Pan Ignacy biegnie na górę i wpada do jednej sali. Uderza go tłum starozakonnych, słuchających z największym skupieniem jakiejś mowy. Rzecki poznaje, że w tej chwili toczy się tu sprawa przed sądem, że przemawia prokurator i że chodzi o grube oszustwo. W sali jest duszno. Mowę prokuratora tłumi nieco hałas dorożek. Sędziowie wyglądają, jakby drzemali, adwokat ziewa, oskarżony ma minę, jakby chciał oszukać sąd najwyższej instancji. Starozakonni przypatrują mu się ze współczuciem, a oskarżenia słuchają z uwagą. Niektórzy przy każdym silniejszym zarzucie prokuratora krzywią się i syczą – aj, waj! Pan Ignacy opuszcza salę. Nie dla tej sprawy tu przyszedł. Znalazłszy się w przedsionku, pan Ignacy chce iść na drugie piętro. Jednocześnie omija go schodząca stamtąd baronowa Krzeszowska w towarzystwie mężczyzny, który ma powierzchowność znudzonego nauczyciela języków starożytnych. Jest to jednak adwokat, o czym świadczy srebrny znaczek przypięty do klapy bardzo wytartego fraka. Szaraczkowe zaś spodnie kapłana sprawiedliwości są na kolanach tak wytłoczone, jak gdyby ich właściciel, zamiast bronić swoich klientów, nieustannie oświadczał się bogini Temidzie. Więc jeżeli dopiero za godzinę, mówi jękliwym głosem pani Krzeszowska, w takim razie pójdę teraz do kapucynów. Nie sądzi pan? Nie sądzę, żeby wizyta pani u kapucynów wpłynęła na przebieg licytacji, odpowiada znudzony adwokat. Gdyby jednak pan mecenas szczerze chciał, gdyby pobiegał... Mecenas w wytłoczonych spodniach niecierpliwie potrząsa ręką. Ach, pani dobrodziejko, mówi. Ja już tyle nabiegałem się w sprawie tej licytacji, że choćby dzisiaj należy mi się spoczynek. W dodatku mam za kilka minut urzędówkę o zabójstwo. Widzi pani te piękne damy? Wszystkie idą słuchać mojej obrony. Efektowna sprawa. Więc pan mecenas opuszcza mnie? Wykrzykuje baronowa. Ależ będę na sali, przerywa jej adwokat. Będę przy licytacji, tylko niech mi pani zostawi choć parę minut do pomyślenia o moim zabójcy. I wpada w otwarte drzwi, nakazując woźnemu, ażeby nikogo nie wpuszczał. O Boże, mówi baronowa na cały głos. Nędzny zabójca ma obrońcę, ale biedna, samotna kobieta na próżno szuka człowieka, który by ujął się za jej honorem, za jej spokojem, za jej mieniem. Ponieważ pan Ignacy nie chce być tym człowiekiem, więc spiesznie ucieka na dół, potrącając młode, piękne i eleganckie kobiety, które przypędziła tu żądza wysłuchania sławnego procesu o zabójstwo. To lepsze aniżeli teatr, aktorzy bowiem urzędowego widowiska grają, jeżeli nie lepiej, to z pewnością realniej od dramatycznych. Na schodach wciąż rozlegają się lamentacje pani Krzeszowskiej i śmiechy młodych, pięknych i eleganckich kobiet, śpieszących na oglądanie zabójcy, pokrwawionej odzieży, siekiery, którą zabił swoją ofiarę i spoconych sędziów. Pan Ignacy ucieka z sieni aż na drugą stronę ulicy. Na rogu Kapitulnej i Miodowej wpada do cukierni i kryje się w tak ciemnym kącie, w którym nie mogłaby już poznać go nawet pani Krzeszowska.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
0: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
6: Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
7: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
6: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
8: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
6: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17:30 trening, a jutro o 20:45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
2: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
6: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.

0: Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Rzecki każe sobie podać filiżankę pienistej czekolady, zasłania się podartą gazetą i widzi, że w tym małym pokoiku znajduje się drugi, jeszcze ciemniejszy kąt, w którym mieści się pewien okazałej tuszy jegomość i jakiś zgarbiony Żyd. Pan Ignacy myśli, że okazały jegomość jest co najmniej hrabią i właścicielem wielkich dóbr na Ukrainie, a Żyd jego faktorem. Tymczasem zaś słucha toczącej się między nimi rozmowy. Panie dobrodzieju, mówi zgarbiony Żyd, żeby nie to, że pana dobrodzieja nikt nie zna w Warszawie, to ja bym panu za ten interes nie dał nawet 10 rubli. A tak zarobi pan dobrodziej 25. I wystoje się z godzinę w dusznej sali, odmrukuje jegomość. Prawda, ciągnie dalej Żyd, że w naszym wieku ciężko stoić, no ale takie pieniądze to też nie chodzą piechotą. A jaką pan będzie miał reputację, kiedy się dowiedzą, że pan dobrodziej chciał kupić kamienicę za 80 tysięcy rubli? Niech będzie, ale 25 rubli gotówką na stół. Niech Bóg zabroni, odpowiada Żyd. Pan dobrodziej dostanie do ręki 5 rubli, a 20 pójdzie na dług tego nieszczęśliwego Seliga Kupferman, co już przez 2 lata grosza od pana nie widział, choć ma wyrok. Okazały pan uderza ręką w stół marmurowy i chce wychodzić. Zgarbiony Żyd chwyta go za połę surduta, znowu sadza na krześle i ofiaruje 6 rubli gotówką. Po kilkuminutowym targu strony godzą się na 8 rubli, z których 7 będą wypłacone po licytacji, a rubel natychmiast. Żyd opiera się, ale majestatyczny pan jednym argumentem rozcina jego wahania. Przecież do diabła muszę oddać za herbatę i ciastka. Żyd wzdycha, z zatłuszczonej portmonetki wydobywa najbardziej podarty papierek i wyprostowawszy go kładzie na marmurowym stole. Następnie wstaje i leniwie opuszcza ciemny pokoik, a pan Ignacy przez dziurkę gazety poznaje w nim starego szlangbauma. Pan Ignacy spiesznie dopija czekoladę i ucieka z cukierni na ulicę. Już obrzydła mu licytacja, której ma pełne uszy i pełną głowę. Chce w jakiś sposób przepędzić zbywający mu czas i spostrzegłszy otwarty kościół kapucynów, kieruje się do niego, będąc pewnym, że w świątyni znajdzie spokój, przyjemny chłodek, a nade wszystko, że tam przynajmniej nie usłyszy o licytacji. Wchodzi do kościoła i istotnie znajduje ciszę i chłód, a nadto nieboszczyka na katafalku, otoczonego świecami, które się jeszcze nie palą i kwiatami, które już nie pachną. Od pewnego czasu pan Ignacy nie lubi widoku trumny, więc skręca na lewo i widzi klęczącą, na posadzce, w czarnym stroju, kobietę. Jest to baronowa Krzeszowska. Kornie zgięta ku ziemi, bije się w piersi i co chwilę podnosi chustkę do oczu. Jestem pewny, iż modli się o to, ażeby dom Łęckiego poszedł za 60 tysięcy rubli, mówi pan Ignacy. Lecz, że i widok pani Krzeszowskiej nie wydaje mu się ponętnym, więc cofa się na palcach i przechodzi na prawą stronę kościoła. Tu znajduje się tylko parę kobiet. Jedna półgłosem odmawia różaniec, druga śpi. Zresztą nikogo więcej, tylko spoza filaru wychyla się średniego wzrostu mężczyzna, energicznie wyprostowany, pomimo siwych włosów, i szepczący modlitwę z zadartą głową. Rzecki poznaje w nim pana Łęckiego i myśli: jestem pewny, że ten prosi Boga, ażeby jego dom poszedł za 120 tysięcy rubli. Potem spiesznie opuszcza kościół, zastanawiając się, w jaki też sposób dobry Bóg zadowolni sprzeczne żądania pani baronowej Krzeszowskiej i pana Tomasza Łęckiego. Nie znalazłszy, czego szukał, ani w cukierni, ani w kościele, pan Ignacy zaczyna spacerować po ulicy niedaleko sądowego gmachu. Jest bardzo zmieszany. Zdaje mu się, że każdy przechodzień patrzy mu drwiąco w oczy, jakby mówił: nie wolałbyś to, stary łobuzie, pilnować sklepu? I że z każdej dorożki wyskoczy który z panów, donosząc mu, że sklep spalił się lub zawalił. Więc znowu myśli, czy by nie lepiej było dać za wygraną licytację, a wrócić do swoich ksiąg i kantorka, gdy nagle słyszy rozpaczliwy krzyk. To jakiś Żydek wychylił się przez okno sali sądowej i coś wrzasnął do gromady swoich współwyznawców, którzy na to hasło rzucili się do drzwi, tłocząc się, potrącając spokojnych przechodniów i tupiąc niecierpliwie nogami jak spłoszone stado owiec w ciasnej owczarni. Aha, już zaczęła się licytacja, mówi do siebie pan Ignacy, idąc za nimi na górę. W tej chwili czuje, że ktoś pochwycił go z tyłu za ramię i odwróciwszy głowę widzi owego majestatycznego pana, który od szlangbauma dostał w cukierni rubla zadatku. Okazały pan widocznie bardzo się spieszy, gdyż obu pięściami toruje sobie drogę pośród zbitej masy ciał starozakonnych, wołając: na bok, parchy, kiedy ja idę na licytację! Żydzi wbrew swoim zwyczajom usuwają się i patrzą na niego z podziwem. Jakie on musi mieć pieniądze, mruczy jeden z nich do owego sąsiada. Pan Ignacy, który jest nieskończenie mniej śmiałym, aniżeli okazały jegomość, zamiast pchać się jak on, zdaje się na łaskę i niełaskę losu. Prąd starozakonnych ogarnia go ze wszystkich stron. Przed sobą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję. Za sobą czuje zapach świeżej cebuli. Z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, a z lewej silny łokieć uciska mu rękę aż do ścierpnięcia. Gniotą go, popychają, szarpią za odzież. Ktoś chwyta go za nogi, ktoś sięga do kieszeni, ktoś uderza go między łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy sądzi, że połamią mu klatkę piersiową. Podnosi oczy do nieba i widzi, że jest we drzwiach. Już zaduszą go. Nagle czuje przed sobą puste miejsce. Uderza głową w czyjeś wdzięki, niedosyć starannie zasłonięte połą surduta i jest w sali. Odetchnął. Za nim rozlegają się krzyki i wymyślania licytantów, a od czasu do czasu upomnienia woźnego. Czego panowie tak się tłoczą? Cóż to panowie, są bydło czy co? Nie wiedziałem, że tak trudno dostać się na licytację, wzdycha pan Ignacy. Mija dwie sale, tak puste, że nie widać w nich ani krzesła na podłodze, ani gwoździa w ścianie. Sale te tworzą przysionek jednego z wydziałów sprawiedliwości, lecz są widne i wesołe. Przez otwarte okna wlewają się tu potoki słonecznych blasków i gorący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami. Pan Ignacy słyszy świergot wróbli i nieustanny turkot dorożek i doznaje dziwnego uczucia dysharmonii. Czy podobna, mówi, ażeby sąd wyglądał tak pusto jak niewynajęte mieszkanie i tak wesoło? Zdaje mu się, że zakratowane okna i szare ściany, połyskujące wilgocią, a obwieszone kajdanami, nierównie lepiej odpowiadałyby sali, w której skazują ludzi na wieczne lub doczesne więzienia. Ale otóż i sala główna, do której biegną wszyscy starozakonni i gdzie skupia się cały interes licytacji. Jest to pokój tak rozległy, że można by w nim tańcować we 40 par mazura, gdyby nie niska bariera, która dzieli go na dwie części. Cywilną i licytacyjną. W części cywilnej znajduje się kilka wyplatanych kanap, w części licytacyjnej estrada, a na niej duży stół, mający formę rogala pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan Ignacy trzech dygnitarzów, mających łańcuchy na szyi i senatorską powagę na obliczach. Są to komornicy. Na stole przed każdym dygnitarzem leży stos papierów, reprezentujących wystawione na sprzedaż nieruchomości. Zaś między stołem i barierą, tudzież przed barierą, tłoczy się ciżba interesantów. Wszyscy oni mają zadarte głowy i patrzą na komorników ze skupieniem ducha, którego mogliby im pozazdrościć natchnieni asceci przypatrujący się świętym wizjom.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: W sali, pomimo otwartych okien, unosi się woń środkująca między zapachem hiacyntu i starego kitu. Pan Ignacy domyśla się, że jest to woń hałatów. Wyjąwszy turkotu dorożek, w sali jest dosyć cicho. Komornicy milczą, zatopieni w swoich aktach, licytanci również milczą, zapatrzeni w komorników, reszta zaś publiczności zebrana w cywilnej połowie izby i podzielona na grupy wprawdzie szemrze, ale po cichu. Nie mają interesu, ażeby ich słyszano. Tym więc głośniej rozlega się jęk baronowej Krzeszowskiej, która trzymając swego adwokata za klapy fraka mówi z gorączkowym pośpiechem: „Błagam pana, nie odchodź, no dam panu wszystko, co zechcesz”. „Tylko pani baronowo bez żadnych pogróżek”, odpowiada adwokat. „Ja przecież nie grożę, ale nie opuszczaj mnie pan”, deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa. „Przyjdę na licytację, ależ teraz muszę iść do mego zabójcy”. „Tak, więc nędzny morderca więcej budzi w panu współczucia, aniżeli opuszczona kobieta, której mienie, honor, spokój”. Nagabany adwokat ucieka tak szybko, że jego spodnie wydają się jeszcze bardziej wytłoczonymi na kolanach, aniżeli są w istocie. Baronowa chce za nim biec, lecz w tej chwili pada w objęcia jakiegoś jegomości, który używa bardzo szafirowych okularów i ma fizjonomię zakrystiana. „O co pani chodzi, droga pani?” mówi słodko jegomość w szafirowych okularach. „Żaden adwokat nie podbije pani ceny domu. To ja jestem od tego. Desz pani 1% od każdego 1000 rubli wyżej nad sumę początkową i 20 rubelków na koszta”. Baronowa Krzeszowska odskakuje od niego i wygiąwszy się w tył jak artystka grająca tragiczną rolę, odpowiada mu jednym tylko wyrazem: „Szatanie!”. Jegomość w okularach poznaje, że źle trafił i cofa się skonsternowany. Jednocześnie zabiega mu drogę inny jegomość, mający minę skończonego łajdaka i coś mu szepcze przez kilka minut z bardzo ożywioną gestykulacją. Pan Ignacy jest pewny, że ci dwaj panowie pobiją się, oni jednak rozchodzą się bardzo spokojnie, a jegomość z miną łajdaka zbliża się do baronowej Krzeszowskiej i mówi półgłosem: „Jeżeli pani baronowa coś zaryzykuje, możemy nie dopuścić nawet do 70 000 rubli. „Zbawco!” woła baronowa. „Widzisz przed sobą kobietę skrzywdzoną i osamotnioną, której mienie, honor i spokój”. Co mi tam

ostrzega o parę kroków od siebie pana Łęckiego z jego adwokatem, który widocznie nudzi się i chciałby gdzieś iść. Gdyby choć 115, no 110 tysięcy, mówi pan Łęcki. Przecież pan adwokat, musisz znać jakie sposoby. Hom, hom, mówi adwokat, tęsknie spoglądając na drzwi. Pan żąda zbyt wysokiej ceny. 120 tysięcy za dom, za który dawano 60. Ależ panie, on kosztował mnie 100 tysięcy. Tak, trochę pan przepłacił. Ja też, przerywa mu pan Łęcki, żądam tylko 110 i zdaje mi się, że kiedy jak kiedy, ale w tym razie powinien by mi pan adwokat dopomóc. Są przecież jakieś sposoby, których ja nie znam, nie będąc prawnikiem. Mruczy adwokat. Na szczęście jeden z kolegów, odziany również we frak ze srebrnym znaczkiem, wywołuje go z sali. W minutę zaś później zbliża się do pana Łęckiego jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana i mówi: o co panu chodzi, panie hrabio? Żaden adwokat nie podbije panu ceny domu, od tego ja jestem. Dasz pan hrabia 20 rubli na koszta i 1% od każdego tysiąca nad 60 tysięcy. Pan Łęcki patrzy na zakrystiana z wielką pogardą, kładzie nawet obie ręce w kieszenie spodni, co jemu samemu wydaje się dziwnym, i mówi: dam 1% od każdego tysiąca wyżej nad 120 tysięcy rubli. Zakrystian w szafirowych okularach kłania się, poruszając przy tym lewą łopatką, i odpowiada: przepraszam pana hrabiego. Stój, przerywa pan Łęcki, wyżej nad 110. Przepraszam. Nad 100. Przepraszam. Niech was pioruny, więc ile chcesz? 1% od sumy wyższej nad 70 i 20 rubelków na koszta, mówi kłaniając się do ziemi zakrystian. 10 rubli weźmiesz? Pyta fiołkowy z gniewu pan Łęcki. Ja i rubelkiem nie pogardzę. Pan Łęcki wydobywa wspaniały pugilares, z niego cały pęk szeleszczących 10 rublówek, i jedną z nich daje zakrystianowi, który schyla się do ziemi. Zobaczy jaśnie, wielmożny pan, szepcze zakrystian. Obok pana Ignacego stoi dwóch Żydów. Jeden wysoki, śniady, z brodą tak czarną, że wpada w kolor granatowy, drugi łysy, z tak długimi faworytami, że walają mu klapy surduta. Dżentelmen z faworytami na widok 10 rublówek pana Łęckiego uśmiecha się i mówi półgłosem do pięknego bruneta: pan widzisz te pieniądze u ten szlachcic? Pan słyszysz, jak one klaskają? One tak cieszą się, że mnie widzą. Pan to rozumiesz, panie Cynader? Łęcki jest pański klient? Pyta piękny brunet. Dlaczego on nie ma być mój? Co on ma? Mówi brunet. On ma siostrę w Krakowie, która, rozumiesz pan, zapisała dla jego córki... A jeżeli ona nic nie zapisała? Dżentelmen z faworytami na chwilę tropi się. Tylko mi pan nie mów takie głupie gadanie. Dlaczego siostra z Krakowa nie ma im zapisać, kiedy ona jest chora? Ja nic nie wiem, odpowiada piękny brunet. Pan Ignacy przyznaje w duchu, że tak pięknego mężczyzny nigdy jeszcze nie widział. Ale on ma córkę, panie Cynader, mówi niespokojnie właściciel bujnych faworytów. Pan zna jego córkę, tę pannę Izabelę, panie Cynader? Ja sam dałbym jej, no bez targu, 100 rubli. Ja bym dał 150, mówi piękny brunet. Ale swoją drogą Łęcki to niepewny interes. Niepewny? A pan Wokulski to co? Pan Wokulski, no to jest wielki interes, odpowiada brunet. Ale ona jest głupia i Łęcki jest głupi i oni wszyscy są głupi. I oni zgubią tego Wokulskiego, a on im nie da rady. Panu Ignacemu pociemniało w oczach. Jezus Maria, szepcze. Więc już nawet przy licytacjach mówią o Wokulskim i o niej. I jeszcze przewidują, że go zgubi. Jezus Maria. Około stołu zajętego przez komorników robi się mały zamęt. Wszyscy widzowie pchają się w tamtym kierunku. Stary Szlangbaum również zbliża się do stołu, a po drodze kiwa na zniszczonego Żydka i nieznacznie mruga na okazałego pana, z którym niedawno rozmawiał w cukierni. Współcześnie wbiega adwokat pani Krzeszowskiej, nie patrząc na nią, zajmuje miejsce przed stołem i mruczy do komornika: prędzej, panie, prędzej, bo dalibóg nie ma czasu. W kilka minut zaś po adwokacie wchodzi do sali nowa grupa osób. Jest tam para małżonków, należących, zdaje się, do profesji rzeźniczej. Jest stara dama z kilkunastoletnim wnukiem i dwóch panów. Jeden czerstwy i siwy, drugi kędzierzawy, wyglądający na suchotnika.
Obaj mają potulę.

0: wspólne fizjonomie i podniszczone odzienia, lecz na ich widok Żydzi poczynają szemrać i pokazywać palcami z wyrazem podziwu i szacunku. Obaj stają tak blisko pana Ignacego, że ten mimowoli musi wysłuchać rad, jakich siwy jegomość udziela kędzierzawemu. Rób, mówię tobie, Ksawery, jak ja. Ja nie spieszę się, jak Boga kocham. Już 3 lata, mówię tobie, chcę kupić niewielki domik, od taki sobie za 100, za 200 tysięcy na stare lata, ale nie spieszę się. Wyczytuję ja sobie, które chaty idą na licytację, ogląduję ja ich sobie powoli, kalkuluję ja sobie w głowie, a potem zachodzę ja sobie tu i słucham, co ludzie dają. I kiedy, mówię tobie, już nabrałem doświadczenia i w tym roku chciałem już co kupić, ceny jak raz w niepraktykowany sposób skoczyły, psia krew, i muszę na nowo kalkulować. Ale jak we dwu poczniem się przysłuchiwać, to mówię tobie, ubijemy interes. Cicho! Zawołano od stołu.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest.
1: Reklama. WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W sali ucichło, a pan Ignacy słucha opisu kamienicy położonej tu i tu, mającej 3 oficyny i 3 piętra, plac, ogród i tak dalej. W trakcie tego ważnego aktu pan Łęcki robi się na przemian blady i fioletowy, a pani Krzeszowska co chwilę podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej oprawie. Znam ten dom! Wykrzykuje nagle jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana. Znam ten dom z zamkniętymi oczami wart 120 tysięcy rubli. Co pan zawracasz? Odzywa się stojący obok baronowej Krzeszowskiej pan z fizjonomią łajdaka. Co to za dom, rudera, trupiarnia? Pan Łęcki robi się bardzo fioletowy. Kiwa na zakrystiana i pyta go szeptem, kto jest tamten łotr? Tamten? Pyta zakrystian. To szubrawczyna, niech pan hrabia nie zważa na niego. I mówi na cały głos. Słowo honoru, za ten dom śmiało można dać 130 tysięcy. Kto jest ten nikczemnik? Pyta baronowa jegomościa z łajdacką miną. Kto jest ten w niebieskich okularach? Tamten? Odpowiada zapytany. To znany szubrawiec, niedawno siedział na pawiaku. Niech pani na niego nie zważa. Plunąć nie warto. Cicho tam! Woła urzędowy głos od stołu. Zakrystian mruga na pana Łęckiego, uśmiechając się familiarnie i pcha się do stołu między licytantów. Jest ich czterech. Adwokat baronowej, okazały pan, stary szlangbaum i zniszczony Żydek, obok którego staje zakrystian. 60 500 rubli, mówi cicho adwokat pani Krzeszowskiej. Dali Bóg, więcej nie warto, wtrąca jegomość z miną łajdaka. Baronowa triumfalnie spogląda na pana Łęckiego. 65, odzywa się majestatyczny pan. 65 100 rubli, bełkocze blady Żydek. 66, dodaje szlangbaum. 70 000, wrzeszczy zakrystian. Ach, ach, ach, wybucha płaczem baronowa, upadając na wyplataną kanapkę. Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bronić zabójcy. 75 000, woła okazały pan. Umieram, jęczy baronowa. W sali robi się ruch. Stary Litwin chwyta pod rękę baronową, którą odbiera mu Maruszewicz, nie wiadomo skąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosząca się od płaczu baronowa, sparta na Maruszewiczu, opuszcza salę, złorzecząc przy tym swemu adwokatowi, sądowi, licytantom i komornikom. Pan Łęcki uśmiecha się blado, a tymczasem zniszczony Żydek mówi 80 100 rubli. 85, wtrąca szlangbaum. Pan Łęcki cały zamienia się we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega już tylko trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana. 88 000. 88 100 rubli, mówi mizerny Żydek. Niech będzie 90, kończy stary szlangbaum, uderzając ręką w stół. 90 000, mówi komornik. Po raz pierwszy. Pan Łęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla się do zakrystiana i szepcze mu, licytujże pan. Co się pan tak skrobiesz? Pyta zakrystian zniszczonego Żydka. A co się pan rozbijasz? Odzywa się do zakrystiana drugi komornik. Kupisz pan dom, czy co? Wynoś się pan. 90 000 po raz drugi, woła komornik. Pan Łęcki robi się szary na twarzy. 90 000 rubli po raz trzeci, powtarza komornik i uderza małym młotkiem o zielone sukno. Szlangbaum kupił, odzywa się jakiś głos na sali. Pan Łęcki toczy dokoła błędnym wzrokiem i teraz dopiero spostrzega swego adwokata. A, panie mecenasie, mówi drżącym głosem, tak się nie godzi. Co się nie godzi? Nie godzi się, to jest nieuczciwie, powtarza wzburzony pan Łęcki. Co się nie godzi? Odpowiada już nieco podrażniony adwokat. Po spłaceniu hipotecznych długów zyskuje pan 30 000 rubli. Ale mnie ten dom kosztował 100 000, a mógł był pójść, gdyby lepiej pilnowano, za 120 000. Tak, potwierdza zakrystian, dom wart ze 120 000. O, słyszy pan, panie mecenasie? Mówi pan Łęcki. Gdyby się dopilnowano... Ależ panie, proszę mi nie mówić impertynencji. Słucha pan rad pokątnych doradców, łotrów z Pawiaka. O, bardzo proszę, odpowiada obrażony zakrystian. Nie każdy jest łotrem, kto siedział na Pawiaku. A co do udzielania rad? Tak, dom był wart 120 tysięcy. Odzywa się całkiem nieoczekiwanie sprzymierzeniec w osobie jegomościa z łajdacką miną. Pan Łęcki patrzy na niego szklanymi oczyma, ale jeszcze nie może zorientować się w sytuacji. Nie żegna się z adwokatem, nakłada w sali kapelusz i wychodząc mruczy: straciłem przez Żydów i adwokatów ze 30 tysięcy rubli. Można było dostać 120 tysięcy. I stary Szlangbaum już wychodzi. Wtem zastępuje mu drogę pan Cynader, ów piękny brunet, któremu równego nigdy nie widział pan Ignacy. Co to pan za interesa robi, panie Szlangbaum? Mówi piękny brunet. Ten dom można było kupić za 71 tysięcy. On dziś więcej nie wart. Dla jednego nie wart, dla drugiego wart. Ja zawsze robię tylko dobre interesa, odpowiada zamyślony Szlangbaum. Nareszcie i Rzecki opuszcza salę, w której odbywa się inna licytacja i gromadzi się nowa publiczność. Pan Ignacy zwolna schodzi ze schodów i myśli: a więc dom kupił Szlangbaum i to za 90 tysięcy, jak przepowiedział Klein. No, ależ Szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. I z tą panną Izabelą farsa. Plotki. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu, zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu w porze największego ruchu interesantów? A nuż w dodatku stało się jakie nieszczęście? I co za satysfakcja włóczyć się po ulicach w upał, wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów? Istotnie, dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy. Chodniki i kamienie ziały żarem, blaszanych szyldów ani latarniowych słupów nie można było dotknąć ręką, a z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia. Gdybym był panem Bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową, właśnie mijał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona. Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie? Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się. Diabli wezmą budę jak amen w pacierzu.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

Rada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu.

0: stópek z niższych klas.
1: Ada, Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadł

0: dobry. Proszę Państwa, jest 10:00, niedziela. Zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach, co? I po prognozie pogody.
1: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
3: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
1: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: Aby dawno powinien spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
1: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
6: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
1: Najpogodniej na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Zaczynamy koncert życzeń, czyli program wypełniony po brzegi, tylko i wyłącznie dobrymi słowami, wzruszeniami, wyznaniami miłości, przyjaźni. Jeśli chcecie dołączyć do naszego programu, to piszcie do mnie na robert@radiopogoda.pl. Możecie do mnie dzwonić 22 444 4004. Ja nie odbiorę, Albasia odbierze i tam trzeba się nagrać. No i już, mam jeszcze formularz na naszej stronie. Różne są możliwości, więc korzystajcie. Zaczynamy. Nie wierzę piosence. Śpiewa Hanna Skarżanka.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: chcę. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do babci Heni spróbujemy zadzwonić.
2: Słucham.
1: Panie Heniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, panie Heniu, bo były pani urodzinki ostatnio.
2: Tak.
1: Akurat nie zdążyłem zadzwonić, bo no, nie wszystko się zmieści, ale tu mam takie piękne życzenia od pani wnuków z okazji tych urodzin. Chciałem pani przeczytać.
2: Proszę bardzo.
1: Napisała, podpisała Karolinka, Agatka, Michał, Damian i Piotruś.
2: Wnuczki wszystkie.
1: Wszystkie, dokładnie. Kochana babciu, piszą. W dniu urodzin życzymy ci dużo zdrówka, spokoju, długich lat życia, pełnych pociechy z bliskich, dobrego humoru, energii i dziękujemy ci za twoją miłość, którą zawsze wyrażasz, robiąc dla nas od dziecka przepyszne pierożki, zupę zacierkową, szarlotki, makowce, ciasta drożdżowe, kruche ciasteczka, dżemiki, soczki malinowe na przeziębienie, racuszki, naleśniczki, frytki i wiele innych pysznych dań. Wiedz, że nigdzie tak wszystko nie smakuje jak u ciebie i nikt tak nie wysłucha i nie doda otuchy jak ty. Kochamy cię bardzo, twoje wnuczęta.
2: Dziękuję.
1: Proszę, takie krótkie dziękuję, ale to dużo to znaczy, prawda? Pięknie napisały dzieci. Kochają panią, to najważniejsze. Pozdrawiam pani Heniu bardzo.
2: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Ja czuję, że pani Henia się wzruszyła i może tak po prostu tylko to dziękuję, ale takie strasznie dużo znaczące. Dziękuję. Saragossa Band teraz za badak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia, co u ciebie?
2: Sławek, kochanej mamusi Teresie w dniu jej 77 urodzin wszystkiego naj od kochających synów Sławka i Mareczka.
1: No, widzisz, mamusiu, Tereska? Synkowie nie zapominają, nie, bo to są synkowie mamusi. No. Mamusia zawsze ma synków, a tatusiowie mają córeczki, nie? Musi mówić córeczka tatusia, bo synek mamusi. Może tak to było. No w każdym razie nieważne. Ważna jest pamięć i słowo, bo to są rzeczy, które zostają w naszej głowie na długo, na zawsze. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Autopromocja. Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do kuzyneczki Beatki teraz zadzwonię.
2: Halo?
1: Pani Beato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, bo były twoje urodzinki.
2: Były.
1: Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Jakie fajne te urodziny.
2: Super.
1: Jakie fajne. Słuchaj, wreszcie. Beata, wreszcie. Czekałaś na to, czy co? Czekałaś, czy nie chciałaś do tego dopuścić?
2: Nie, no nie mam wpływu, nie muszę dopuścić.
1: No tak.
2: Fajnie jest i myślę, że będzie jeszcze fajnie.
1: No to pewnie, dobrze,
2: że... Teraz wszystko już mogę.
1: Absolutnie, bo ja też dopuściłem to szóstkę z przodu. Mówię, kurczę, ale czad jest w ogóle.
2: Tak jest.
1: Naprawdę.
2: Cieszmy się chwilą.
1: Absolutnie tak. Wiesz, kto wymyślił życzenia dla ciebie, nie?
2: Nie.
1: Jest was pięć.
2: Jest.
1: No właśnie, no.
2: Super. Tu,
1: no poczekaj, kto tu?
2: Fajna.
1: Ela, Sylwia, Beatka i Kinga. To dwie Beaty są w waszej piątce.
2: Tak, mamy taką grupkę. Nie, pięć.
1: I one piszą tak. Dzień dobry, panie Robercie. Zaczniemy od tego, że jest nas pięć. Pięć kuzynek, bo nasi ojcowie to bracia.
2: Tak.
1: Razem zwiedzamy Polskę, chodzimy do teatru, jeździmy rowerami. I właśnie w poniedziałek jedna z nas, Beatka, obchodzi szóstkę z przodu i chcemy jej zrobić niespodziankę, żeby pan zadzwonił i złożył życzenia od nas, żebyś się dalej spełniała i swoje marzenia.

0: robiła wszystko to, co ci przynosi radość i szczęście. Elżbietka, Sylwia, Beatka i Kinga. O, fajną paczkę macie.
1: Pięknie, wczoraj żeśmy piękny dzień miałam. Piękny z moją grupą, między innymi też. No. Cudny dzień.
0: Słuchaj, cudny, także ale, naprawdę. A jesteście trochę rozrzucone, domyślam się, po Polsce, czy nie?
1: Nie. Właśnie mieszkamy w jednej miejscowości pod Poznaniem.
0: Co ty powiesz?
1: I dlatego myślę, ten kontakt jest łatwiejszy i łatwiej nam cokolwiek
0: zrobić razem.
1: Tak, robić razem, dokładnie tak.
0: No to tak musiało być.
1: Tak, i to jest bezcenna wartość, myślę.
0: Absolutnie.
1: Bezcenna.
0: Boże, ale czad.
1: Każdemu życzę takiej grupki, żeby można było realizować takie swoje małe marzenia.
0: Dobrze, ja ci gratuluję szóstki z przodu, bo jest pięknie. Jest pięknie, tak Beatko. Jest.
1: Dziękuję.
0: Pa.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pa. Odrobinę szczęścia w miłości. Zaśpiewał Dolores Łukasz, szkoda, że nie ja.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochana Agnieszko, tutaj teraz czytam coś fajnego. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech się spełniają twoje marzenia, niech nigdy nie brakuje ci energii do realizowania tego, co lubisz, oraz czasu na małe i duże przyjemności. Życzymy ci spokoju, radości, samych dobrych ludzi, jak najwięcej pięknych chwil. Bądź zawsze taka, jaka jesteś, wyjątkowa. Poczekajcie, wszystko, tylko kto to pisze? Paweł, Martyna i Artur, kochana Agnieszko. I też nie wiem, z jakiej okazji, ale po prostu może tak bez okazji, że jesteś taka super. No to świetnie. No to przeczytaliśmy, jesteśmy zadowoleni i czekamy na kolejne dedykacje.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
10: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
9: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
0: Została ostatnia reklama.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Reklama.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
0: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Reklama. Jest niedzielna jeszcze przed południem, proszę Państwa. Dopiero godzinka przed nami, to teraz szybko wiadomości i prognozy pogody poproszę.
10: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
10: Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
11: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
10: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
12: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
10: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finał singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6. Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
7: Pogoda.
10: Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. No i tam najwięcej słońca, na północnym wschodzie może padać deszcz.
13: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Dzień dobry Państwu. Koncert życzeń, godzinka kolejna rozpoczęta. Od razu zacznę od wiadomości, który napisał Sylwester dla Renatki, mojej kochanej żonie, z okazji 60. urodzin. Proszę, pięknie. Dużo zdrowia, żebyś była taka, jaka jesteś od lat. Taka czuła, taka wyrozumiała. Wow. Pomocną dłoń w każdym aspekcie naszego życia będę wyciągał do ciebie. Zawsze kocham cię. Od naszych dzieci, wnusi. Renatko, ale jesteś wspaniała. Sylwester zwariował na twoim punkcie. Już tyle lat to trwa. Niech trwa. A zaśpiewa dla was Cliff Richard, The Young Ones.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia dla pani Jadzi, dla babci Jadzi, które przesyłają wnuczka Ola i prawnuczka Zuzia. Dzisiaj szczególne pozdrowienia, panie Robercie, kierujemy dla naszej babci, która obchodziła swoje urodziny niedawno. Babciu, przepraszamy, że nie mogłybyśmy być z tobą wtedy, ale oczywiście pamiętałyśmy i mocno cię ściskamy. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrówka, dużo radości, spokoju, samych pięknych dni, jak najwięcej powodów do uśmiechu. Niech każdy kolejny rok będzie pełen miłych chwil, rodzinnego ciepła i powodów do dumy ze swoich wnuczek i prawnuczek. Z pewnością tak jest. Ola, Zuśka, czyli wnuczka Ola i prawnuczka Zuzia się podpisały. Z najlepszego, Jadziu, wszystkiego dla ciebie. 100 lat, 100 lat. A zaśpiewa Andrzej Rybiński. Od jutra już.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia chciała coś powiedzieć ustami czyimi i o czym?
2: Dzień dobry, serdecznie witam panie Robercie. I za pana pośrednictwem pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej córce Katarzynie. Jeżeli to jest tylko możliwe, chciałam złożyć również dużo buziaków dla Szymona, wnuków moich i Dawidka, zięcia Daniela. Serdecznie pozdrawiam, babcia Ania.
1: No, dziękujemy bardzo. Pięknie, że się państwo tak nagrywacie. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie Crédit Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska.
0: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

luną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pana Michała. Będziemy dzwonić. Panie Michale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Same niespodzianki dzisiaj, panie Michale. Bo a propos pańskich urodzin, tutaj mam życzenia dla pana. Oraz jeszcze dodatkową niespodziankę, ale to powiem na końcu. Napisały Aga i Zuzia, czyli żona i córka, dobrze kombinuje?
2: Bardzo dobrze.
1: Dobrze. Także,
2: jestem bardzo zaskoczony, bo myślałem, że to nie pan, ale tak słucham dalej.
1: A że po głosie pan mnie jednak poznał.
2: Nie, poznałem pana po głosie, ale myślałem, że to jakiś automat dzwoni.
1: No super, nie automat. Możemy się uszczypnąć, panie Michał.
2: Nie, wierzę.
1: Drogi mężu i tato, życzymy ci samych pogodnych dni, wszystkich spędzonych z nami, aby te urodziny były lepsze od poprzednich, a następne jeszcze lepsze i tak dalej. Kochamy cię bardzo, ale też wiemy, że kochasz Andrzeja Rosiewicza. Jak nam przykro, że nigdy nie został puszczony twój ulubiony utwór. Może na te 41 urodziny się uda. Zjadłem sąsiada, czyli dobry apetyt. Słuchaj, ja odkopałem dziś tę piosenkę specjalnie dla ciebie do tych życzeń, żeby ona się znalazła jednak z tym. Ale Michał, 41, no jak ci? Bo to już masz, nie, już się przyzwyczaiłeś, co, że 40, że masz czwórkę z przodu.
2: Tak, wie pan, ja myślę, że dużo za mną ma jeszcze więcej przede mną, więc jak patrzę na starszych kolegów, znajomych, to myślę, że jeszcze dużo przede mną dobrego.
1: No samo dobre. Słuchaj, ty wystarczy tylko mieć zawsze pod ręką Radio Pogoda. Tutaj nigdy niczego złego nie usłyszysz na żaden temat, na żaden. To mi się podoba, że jesteśmy takim miejscem, które obdarowuje tylko pozytywną energią ludzi. No i sam przed chwilą dostałeś takiej energii sporo od swojej żony i od swojej córki. Po to wszystko jest wymyślone. Dobrze. A dlaczego ten dobry apetyt?
2: To jest taka piosenka w zasadzie rodzinna, która gdzieś znaleziona przy starych winylach wziętych od rodziny. Znalazła się i bardzo podobała się córce, więc następnie została puszczana i jakoś przez córkę jest odbierana lekko, satyrycznie, więc się to podoba i stąd się bierze, że jest to puszczane.
1: Córka to Zuzia, tak, Michał?
2: Tak.
1: A Zuśka ile ma lat już?
2: 8, skończone.
1: No więc to teraz Zuśka, cześć. Macham do ciebie z radia, ale to nie widać. Ta piosenka, którą nie wiem, czy ty wymyśliłaś, czy mama, za chwilę dla waszego taty, ukochanego twojego tatusia, zabrzmi. Ja was serdecznie pozdrawiam.
2: Serdecznie dziękuję. Dzięki. Cześć.
1: No to ten dobry apetyt, którego ja nie znam, ale chętnie posłucham razem z państwem, śpiewa Andrzej Rosiewicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Wysoki sądzie, przyznać wypada, owszem zeznaję, zjadłem sąsiada, lecz grzech odpuszczam w sumieniu własnym, bo sąsiad mój był strasznie żelasty, żeby sądowi wyroku prościć.

jeden, czy czekać miałem aż do pierwszego? Czasem zjeść trzeba coś konkretnego. Niech sąd wysoki coś mi poradzi, zanim się nowy sąsiad wprowadzi. Miałem w procesie wiele powodów, by zaspokoić prawo do głodu. Choć nic nie jadłem jeszcze od wczoraj, jednak nie tknąłem prokuratora. Taki był różowiutki.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia dla Marii i jej męża od przyjaciół. 34. rocznicę ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił do pokonywania trudów życia. No jakoś te siły mamy, co? Pokonujemy ciągle te trudy życia, pokonujemy. Człowiek jak Feniks jest. Zgody, jedności wam życzymy i miłości. Wiolka z Jarkiem. Dla Marii i jej męża. Mąż nie dostał imienia dzisiaj w tych życzeniach, tylko Maria. Maria i jej mąż. Życzę Wioletka z Jarkiem. Pomogła się podpisać Wioleta z mężem. Dla Marii z mężem. No chłopaki, nie dajcie się tak. Dobra, przepraszam bardzo, za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
4: Garść inspiracji.
5: Szczypta ciekawostek.
4: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: W Media Expert taniej masz. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Została ostatnia reklama.
22: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Reklama.

0: otyłowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: Została ostatnia reklama.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Godzina 12. Już 12. Wow. Za chwilkę wiadomości i prognoza pogody i dalsza część naszego koncertu życzeń.
9: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
9: Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
10: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
9: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
11: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
9: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
12: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
9: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam też najcieplej, 22-23 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju 19, na północy 16-17 i tam może pokropić deszcz.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
8: Dzień dobry, proszę Państwa, Robert Janowski. Mam nadzieję, że niedzielny koncert życzeń Państwa satysfakcjonuje dzisiaj. Czekam na Państwa telefony w dalszym ciągu 22 444 4004. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl, a nasza strona radiopogoda.pl czeka też na wypełnienie formularzy przez Państwa. Halina Kunicka śpiewa: To były piękne dni.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Elżbiety dzwonię.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Elżbieto.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Dzwonię, bo były urodzinki, prawda? Czy nie? Będą.
2: Nie, będą.
1: No Boże, co ja gadam. Ale
2: 60
1: będą...
2: plus.
1: No wiem. Wow.
2: No.
1: To już mu trzeba szarfę szykować, szykować dom, baloniki dmuchać, świeczki kupować. Bo będziesz imprezę robiła, Ela, na pewno.
2: No będę, będę.
1: No będziesz. Wiesz, że się Grzesiu kocha, nie?
2: No wiem.
1: No, ile lat on już cię kocha?
2: 38.
1: Wow, a ty go też, nie?
2: 38 to po ślubie.
1: A wcześniej byliście, jeszcze chodziliście ze sobą?
2: Prawie dwa, także 40 lat prawie się znamy.
1: Kurczę.
2: No,
1: ten Grzesiu,
2: się kochamy.
1: No wiem, że się kochacie, bo to Grzesiu pisze: kochane Eluniu, w dniu twoich 60 urodzin życzę ci kolejnych tak pięknych, wspólnych dni. Wspominam naszą wspólną czerwcową 60.
2: Tak,
1: no ale wiesz,
2: była.
1: Twoje prawdziwe urodziny są później. Życzę tobie i troszkę sobie, aby kolejne lata mijały nam w zdrowiu, w podróżach, w słuchaniu pięknej muzyki, w wspólnych wyjazdach na koncerty i próbowaniu wspaniałych win. I bardzo cię kocham, Grześ.
2: No właśnie, no. Bardzo mnie kocha. I wina też kochamy.
1: Wiem.
2: Szczególnie węgierskie.
1: Widać z tego, co pisze, że rzeczywiście dużo czasu spędzacie razem. W różnych okolicznościach.
2: Tak,
1: i lubicie
2: tak,
1: to.
2: Tak. Lubimy się pomilczeć razem, lubimy, gadamy, słuchamy muzyki różnej. Radia Pogoda przede wszystkim.
1: No, dziękujemy. Nie musicie przede wszystkim, ale miło, że nas słuchacie. Ale...
2: Nie, no, odpalamy tylko Radio Pogoda. Zresztą jesteśmy w klubie Pogodnych Ludzi.
1: O Jezu, powiem. Jak fajnie. To jesteśmy rodziną, Elka.
2: Tak jest. I tak trzymać, Robert. Tak trzymać.
1: Tak będziemy trzymać. My po 66 z przodu musimy się trzymać razem.
2: Tak,
1: no.
2: Tak.
1: Elunia, całuję cię, pozdrów Grzesia i lecę dalej.
2: Dziękuję bardzo. Pa.
1: Marek Rechuta zaśpiewa jeszcze Muzę Pomyślności dla Elżbiety i dla Grzegorza.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
4: To dusza.
3: Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
4: To ciało.
3: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: więcej sił.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Wiadomość dla pani, od pani Gabrysi, przepraszam. To są życzenia dla wnuczki Mai. Majeczka dzisiaj obchodzi drugie urodziny. Wow. Może ktoś jej nagra, to będzie miała niespodziankę. I z tej okazji życzymy jej z dziadkiem dni pełnych zabawy i śmiechu. Niech każdy twój dzień, Majeczko, będzie kolorowy i wesoły i pełen przygód. Pozdrawiamy babcia Gabrysia i dziadek Zbyś. No właśnie, tak pomyślałem o tym nagrywaniu. Pewnie nie zdążyliście wcisnąć niczego, żeby nagrać teraz to, co mówiłem, ale są przecież takie podcasty na naszej stronie radiopogoda.pl, gdzie wszystkie telefony, które do państwa wykonuję, wszystkie nasze wspólne rozmowy są do znalezienia, do posłuchania jeszcze raz na nowo. Mamy tam naszą wewnętrzną bibliotekę, z której się obecności bardzo, bardzo wiem, że się państwo cieszycie. Ja również. Więc pozdrawiamy Maję w imieniu Gabrysi.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Karoliny dzwonimy, prawda? Prawda.
2: Tu poczta głosowa. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
1: Pani Karolino, Robert Janowski, Radio Pogoda. Mam dla pani życzenia od pana Jakuba, twojego męża. Tutaj pięknie napisał dla ciebie i czytam: moja ukochana żono, na wstępie chcę ci podziękować za wsparcie, za ciepło oraz miłość, którą mi ofiarujesz. Są one poparte nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami i gestami, które świadczą o tym, że uczucia z twojej strony są szczere i personalnie skierowane do mnie. Radość i spokój, które wnosisz do mojego życia, sprawiają, że jestem innym człowiekiem. To nasza pierwsza rocznica papierowa, która oznacza delikatność, kruchość, czystą kartkę, ale nasza kartka już nie jest pusta. Zaczynamy na niej pisać własną historię, historię naszej miłości i naszej rodziny. Jesteś kobietą, z którą spędzić chcę resztę życia, moja wybranko. Napisał dla ciebie Jakub. Jak pięknie. Proszę państwa, i do tych życzeń to już dla nas wszystkich Bee Gees, mój ukochany. How deep is your love?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

wzajemnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobineczkę biodro już rzężą rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sobie.

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz czas na wiadomość z mojego maila. Życzenia dla mamy od córki Joanny z okazji 76. urodzin. Najlepsze życzenia. Składa kochanej mamusi, córka Asia z mężem Adamem. Dużo zdrówka, pogody, ducha, uśmiechu na twarzy. Klasyka, nie? Krótko, węzłowato, po żołniersku. Więc kochana mamusiu od Asi i Adama. To było dla ciebie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mhm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy nic.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Czas na wiadomości, proszę Państwa, bo jest 13 na zegarze i prognozę pogody i jeszcze mamy godzinkę przed sobą.
13: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy, na co uważać. Będzie też, jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
14: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
13: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
15: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek, właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
13: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Aleks de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz. Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
13: Maksymalnie 17 stopni na Podlasiu, 19 w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Lubelszczyźnie, 21 w Małopolsce, 22 na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może padać deszcz. Wieczorem pojawią się gęste mgły.
16: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Dzień dobry Państwu, przed nami ostatnia godzina koncertu życzeń w niedzielnego, w ten pierwszy piękny październikowy weekend. Ja zapomniałem troszkę o dzisiejszych solenizantach. Już się poprawiam. Dzisiaj najserdeczniejsze życzenia ślemy do Franciszka, do Konrada i do Piotra. A wczoraj były trzy panie, patrzcie, a dzisiaj trzech panów. Super. Zaśpiewa dla was Irena Jarocka, piosenka Spod Welonu.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia, spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Telefon do pani Wandzi wykonuję.
3: Słucham.
2: Dzień dobry, pani Wando.
3: Dzień dobry.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
3: Dziękuję bardzo.
2: Z okazji pani urodzin. Piękna cyferka, 80 nadeszła, wspaniała.
3: Dziękuję bardzo.
2: I życzenia są następujące. Kochany Wandeczko, życzymy ci z okazji 80 urodzin zdrowia, morza miłości od rodziny i przyjaciół, nieustającej weny poetyckiej oraz tego, by twój niezwykły czar, piękno i ciepło niezmiennie zachwycały wszystkich wokół. Wandziu, Wandeczko, Wanduniu, żyj nam 100 lat i jeszcze dłużej. A te życzenia, pani Wando, składają pani przyjaciele, pani Krysia i pan Tadeusz.
3: Dziękuję, serdeczne dzięki.
2: O, ale co z tą poezją? To takie rzadkie, pani Wando, teraz.
3: No, tak się zdarza. Akurat teraz już po prostu nie piszę, bo no niestety rękę, mam drżenie.
2: Oj.
3: Ręki, nie piszę, ale to, co napisałam, myślę, że tu wydała już jedna z pani nauczycielek.
2: Masz to,
3: taką
2: swój tomik.
3: Krótką poezję.
2: Aha.
3: 5 moich wierszyków. Mhm. Jednej pani 3, drugiej pani 3. I taką małą książeczkę.
2: To może...
3: Niemniej, no, myślę, że moje dzieci się pewnie tym zajmą. Może kiedyś, jak mi nie braknie.
2: Może wydadzą tomik poezji twoją. A ty pamiętasz
3: pewnie
2: jakiś...
3: Tak,
2: pamiętasz,
3: tak myślę.
2: Pamiętasz jakiś wiersz? Mogłabyś nam kawałek zarecytować?
3: Na przykład taki. Dobrze pamiętam, gdy po raz pierwszy stawiałam kroki w tej szkole. Jak wychowawca uczył mnie wierszy, ja powtarzałam z mozołem. To pierwsza szkoła i nauczyciel, co uczył pierwszych literek. Kiedy dorośniesz, zrozumiesz, jak od nich zależy wiele. No a dalej musiałabym niestety spojrzeć.
2: A jak ładnie. No, bardzo mi się podobało. A wzruszające to było, Wandeczko.
3: No właśnie, to takie w podzięce nauczycielom jeszcze z podstawówki.
2: No ale zrozumiałaś, jak ważna jest ich rola.
3: No ale dziękuję bardzo. Życzenia bardzo miłe.
2: Dziękuję.
3: Też bardzo serdecznie dziękuję moim dzieciom i panu również.
2: Dziękuję pani Wandeczko i dla pani jeszcze za chwilkę dołączę piosenkę. Ja panią serdecznie pozdrawiam. Zaśpiewa dla pani Eleni Nasz najpiękniejszy dzień.
3: Serdecznie dziękuję.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz ktoś się nagrał, posłuchajmy.
2: Panie Robercie, prosimy o nadanie życzeń dla naszej sąsiadki Heni Amendy, która obchodzi 87. urodziny. Życzymy jej dużo, dużo zdrowia, takiej werwy życiowej i takiego oddania dla ludzi do 100 lat. Wanda, Grażyna, Ala.
1: Wanda, Grażyna i Ala dla pani Heni, co ma 87 lat, ale macie fajną klatkę schodową, bo nie wiem, czy pewnie w bloku mieszkacie. No to nieźle, niezłe z was sąsiadeczki, ale fajnie, trzymajcie się razem, spotykajcie się na kawce, jedzcie sobie ciasteczka, rozpuszczajcie się wzajemnie. My was kochamy, serdecznie was pozdrawiamy, dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Została ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Do pani Beaty dzwonimy.
4: Słucham.
3: Pani Beatko, dzień dobry. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ mam życzenia od pani siostry, od Krysi.
4: Ojej.
3: I ona pisze tak, Krysia pisze tak. Panie Robercie, chciałabym złożyć życzenia mojej ukochanej siostrzyczce Beatce w dniu urodzin, której życzę dużo zdrówka, by wszystkie nadchodzące dni dawały jej dużo szczęścia i radości, by udało się znaleźć stałą pracę, która da ci satysfakcję, byśmy mogły się częściej widywać i spędzać razem super wieczorki pełne śmiechu, choć wiem, że to trudne, bo mieszkam daleko. I kochana siostrzyczko, niech się spełniają wszystkie twoje marzenia, te duże i te maleńkie. Życzy twoja siorka z mężem, Krysia.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Zaskoczona jesteś?
4: No tak, jestem zaskoczona.
3: O.
4: Nie spodziewałam się tego.
3: No właśnie, a to fajnie, że jesteś zaskoczona, ale mile, prawda?
4: Bardzo miło, no. Bardzo miło naprawdę, że tak w sumie siostra pamięta.
3: No a to po raz pierwszy, czy zawsze pamięta?
4: No, zawsze pamięta.
3: No właśnie.
4: Tylko po raz pierwszy po prostu
3: przez
4: tak.
3: Radio?
4: Tak, dokładnie.
3: A może masz jakąś okrągłą rocznicę, czy urodziny, czy nie?
4: Nie, 54.
3: No? A, to no, jaka ty młoda jesteś, Boże, Beatko.
4: Dziękuję.
3: Bo ty, Krysia pisze, że daleko, gdzie ona mieszka, gdzie ty?
4: No prawie w Gdańsku, a ja w Małopolsce.
3: A, no to przez całą Polskę trzeba jechać.
4: No dokładnie.
3: No tak.
4: Także
3: no,
4: kawałek.
3: No tak, lecz no, życzę wam, żebyście się spotykały jak najczęściej. Żeby to nie było tak jak w każdych rodzinach, na ślubach albo na pogrzebach, tylko wiesz, po
4: no
3: prostu
4: nie.
3: Też tak. No wiem to po sobie, że jak gdzieś się widujemy z rodzinie, no to zawsze właśnie z takiego powodu albo radosnego, albo mniej radosnego.
4: No właśnie.
3: Ale Bartko, no to wspaniale, no to wszystkiego dobrego od nas też przyjmij.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Niech ci się wiedzie, tobie i twojemu mężowi. I pozdrów Krysię, bo pewnie będziesz do niej dzwonić w tej sprawie.
4: Oczywiście, zaraz właśnie to
3: dobra,
4: zrobię.
3: Dobra, to dzwoń. Pa, trzymaj się.
4: No, dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję bardzo. Ray Charles zaśpiewa przepięknie. I can't stop loving you.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólny, piękny weekend. Tych weekendów przed nami jeszcze będzie sporo i w tym roku, i jeszcze w przyszłym. Więc okazji też nie zabraknie. Z pewnością byście przekazywali sobie wzajemnie piękne słowa, a ja będę je z wielką przyjemnością przekazywał. Więc spotkamy się, nie, usłyszymy się już za tydzień, za dzisiaj i za wczoraj. Dziękuję i zapraszam po 14 na moje najpiękniejsze melodie. To oczywiście Asia Kruk będzie rozmawiała z jednym z członków naszego Klubu Pogodnych Ludzi. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
10: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Reklama.
9: Radio Pogoda, dzień dobry. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Mamy niedzielę, a przy niedzieli pyszne rozmowy o najpiękniejszych melodiach słuchaczy Radia Pogoda. Za chwilę taką rozmowę zaczynamy, ale najpierw wiadomości.
10: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują: montujmy w domach czujki czadu.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
10: Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
11: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalij Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 000 000 000 euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
10: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
12: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
10: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
13: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
10: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.
13: Radio Pogoda.
5: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
9: Moje najpiękniejsze melodie pierwsze październikowe. Bardzo miło spotkać się z panem Piotrem. Dzień dobry panu.
14: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie.
9: Może pan mówić do mnie pani Asiu albo Asiu, pani redaktor, to tak, dobra?
14: Dobrze, pani Asiu, poprawię się.
9: Świetnie. Panie Piotrze, jest pan oczywiście członkiem Klubu Pogodnych Ludzi, bardzo serdecznie gratuluję. I jest pan z Torunia, z tego co słyszałam.
14: Tak, zgadza się, z Torunia.
9: Muszę panu się do czegoś przyznać, nigdy nie byłam w pana mieście.
14: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwiedziła pani nasze miasto, bo naprawdę jest warto i trzeba sobie zarezerwować, skromnie mówiąc, 2-3 dni, żeby te najciekawsze rzeczy zobaczyć i poczuć klimat naszego miasta. Także serdecznie zapraszam już teraz.
9: Powiedział to ambasador swojego miasta, super miasta Torunia, pan Piotr. No fajnie, dobrze, zachęcił mnie pan, na pewno odwiedzę. A co pan w tym Toruniu porabia?
14: Z wykształcenia jestem grafikiem, natomiast również moją specjalnością i pracą, którą wykonywałem jeszcze niedawno i pewnie będę wykonywał, jest praca przy obiektach zabytkowych, czyli konkretnie przy ich remontach, a że Toruń no, słynie z zabytków, tak. I to nie tych tylko tej klasy najwyższej. Mhm. Mamy masę pięknych kamienic, które jeszcze wymagają remontów i inwestycji, bo oczywiście część z nich już jest pięknie odnowiona, szczególnie na Starówce, ale jeszcze jest dużo pracy. No i są firmy, które kupują takie obiekty, remontują je i potem oczywiście sprzedają, więc z racji moich zainteresowań, a od dzieciaka generalnie interesuję się historią, architekturą, nie tylko oczywiście Torunia, no ale z racji tego, że mieszkam w tak pięknym mieście, jest to ze mną od dawna i praktycznie te moje zainteresowania miejscem, w którym żyję i tym wszystkim, co mnie otacza i od dziecka pamiętam, no próbuję gdzieś tam realizować w życiu zawodowym.
9: Zawodowym, no pracy panu na pewno nie zabraknie. Fajnie,
14: tak, to
9: bardzo ciekawe. No może trochę o historii muzyki, ale nie w taki sposób encyklopedyczny, tylko w sposób bardzo emocjonalny sobie porozmawiamy za chwileczkę w Radiu Pogoda.
5: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie z panem Piotrem z Torunia rozmawiamy i pan Piotr wybrał sobie 6 swoich ulubionych piosenek, a numer 1, chociaż nie wiem, czy to ta najlepsza, czy po prostu taka się ułożyła kolejność, Piotr Szczepanik, Goniąc kormorany, panie Piotrze.
2: Rzeczywiście to jest numer 1 tych moich 6 utworów, aczkolwiek nie ukrywam, że kiedy usłyszałem, że ma być ich tylko 6, to naprawdę to była ciężka batalia.
1: Jest problem.
2: Bo mam mnóstwo polskich utworów, które bardzo lubię, z którymi związane są jakieś moje przeżycia, wspomnienia. Natomiast tak, Piotr Szczepanik to zdecydowanie jest numer 1 i nie ukrywam, że ten utwór jest ze mną od dzieciństwa, ponieważ ta przygoda z tym utworem zaczęła się od moich starszych sióstr, które po prostu na adapterze słuchały płyty, gdzie był ten utwór.
1: Pamiętam, dużo starsze siostry?
2: No, 10 i 12 lat.
1: No, więc, to sporo.
2: Więc one już były na tym etapie właśnie gramofonu czy adapteru i płyt muzycznych pocztówek. Ja byłem brzdącym, który namiętnie im na każdym kroku przeszkadzał. Natomiast wiele utworów, które do dziś pamiętam, właśnie usłyszałem po raz pierwszy za pośrednictwem moich sióstr, a ten utwór jakoś szczególnie utkwił mi w pamięci, bo oczywiście mając na uwagę oczywiście piękny głos pana Piotra, to ten utwór, mimo że wiele jest bardzo pięknych jego utworów, to Goniąc kormorany jest moim ulubionym, dlatego że tak naprawdę to jest piękna opowieść o przyrodzie, która otacza w tym wypadku śpiewającego. No ja zawsze sobie wyobrażałem pana Piotra siedzącego na plaży nad jakimś pięknym jeziorem, czy to mazurskim, czy innym. I te wszystkie słowa, które płyną w tej piosence, plus oczywiście świetna muzyka, utożsamiała jakby opowieść o pięknej przyrodzie i o tym, jak wspaniale człowiek się czuje, obcując z nią.
1: A to pięknie pan mówi obrazami, jak to się w radiowym języku nazywa. A proszę mi powiedzieć, panie Piotrze, no bo rozumiem, że Toruń pięknie położony, czy wychodzi pan nad rzekę, no patrzy na kormorany i zamyśla się?
2: Kormoranów niestety w Toruniu nie widziałem, ale jest wiele innych pięknych ptaków i mamy też przyrodę oprócz zabytków. I nie ukrywam, że zdarza mi się, kiedy mam chwilę wolnego czasu, a często jeżdżę też rowerem po Toruniu, zdarza mi się usiąść na bulwarach, właśnie nad Wisłą.
1: No właśnie.
2: I postarać się, bo po to siadam i patrzę na tą Wisłę, żeby się na chwilę wyłączyć od wszystkiego i po prostu popatrzeć, jak ta rzeka płynie.
1: A, widzi pan, to mamy tak samo. Ja też uwielbiam patrzeć na wodę i to też mnie odrywa od wszystkiego. Goniąc kormorany zaśpiewa Piotr Szczepanik specjalnie dla pana dzisiaj. Za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia, a teraz słuchamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii, a właściwie do najpiękniejszych melodii pana Piotra. Pewnie się państwo zastanawiają, jak pan Piotr słucha najpiękniejszych melodii w Toruniu. Oczywiście, że przez internet. Aplikacja do słuchania Radia Pogoda służy właśnie do tego, żeby odbierać najpiękniejsze melodie, gdziekolwiek państwo są na świecie, pod malutkim waruneczkiem trzeba mieć dostęp do internetu, ale to chyba dzisiaj nie problem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
1: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
1: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
7: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Z panem Piotrem rozmawiam dzisiaj o pana Piotra najpiękniejszych melodiach. Tu jest taka piosenka, która jest ważną piosenką z ważnego polskiego filmu. No to pan stawia bardziej na film, czy na to wykonanie Nim stanie dzień Edmunda Fettinga?
2: Oj, to trudne pytanie, bo w mojej opinii film jest świetny, no, o czym za chwilkę opowiem kilka słów. Natomiast ta ballada to jest coś, co powoduje za każdym razem, kiedy ją słyszę, ciarki, bo pan Edmund Fetting, oczywiście genialny aktor, to jego tembr głosu w momencie, kiedy nie mówi na ekranie, tylko śpiewa, w tym wypadku ten utwór Nim stanie świt, powoduje, że człowiek naprawdę przez chwilę zatrzymuje się i musi wysłuchać jej do końca.
1: Są to ciarki, to prawda.
2: Są ciarki. A no tylko wystarczy wspomnieć, że muzykę napisał Krzysztof Komeda, a słowa Agnieszka Osiecka, a wykonanie Edmunda Fettinga, no to po prostu to jest klasa premium całego utworu.
1: To jest trójca premium, nawet bym powiedziała, twórców.
2: Dokładnie.
1: I wykonawcy. No
2: dokładnie.
1: Fajnie.
2: A co do samego filmu, to nie ukrywam, że jestem też bardzo sentymentalnie z nim związany, ponieważ zdjęcia powstawały w Toruniu, co prawda w 64 roku, gdzie jeszcze mnie na świecie nie było, ale z opowiadań moich rodziców, a szczególnie mojej mamy, która mieszkała wtedy na Starówce i pamiętała kręcenie tego filmu. Trochę informacji mam od mojej mamy, natomiast jako również fan polskiego kina, a szczególnie filmu, który był kręcony w Toruniu, no bardzo dużo gdzieś tam spędziłem czasu na poszukiwaniach różnego typu ciekawostek związanych z kręceniem tego filmu. W tym filmie, który na pewno zarówno pani, jak i słuchacze oglądali, występuje pewien wózek, którym główne bohaterki w tym wózku wiozą swój cały dobytek. I ten wózek oczywiście, który znalazł odniesienie, bo w tej chwili stoi postument przedstawiający ten wózek na nowym rynku w Toruniu. Natomiast ja po wielu latach trafiłem na oryginalny wózek, który przetrwał do naszych czasów. Co prawda wymaga generalnego remontu, ale jednak się zachował dzięki kilku osobom, którym też był on bliski. I od kilku lat jestem w jego posiadaniu, natomiast nie dlatego, żeby go mieć, tylko szukam fachowca, który się nim pieczołowicie zajmie, bo chciałbym, żeby przekazać go miastu, żeby wyeksponowało go w jakimś fajnym miejscu z informacją, że jest to rekwizyt z filmu. Wózek w oryginale jest drewniany, z metalowymi detalami, bo to jest taki typowy drewniany wózek do przewożenia kiedyś węgla, kartofli, więc potrzebuje jakiegoś snycerza, czy cieśle, czy stolarza, który no sercem podejdzie.
1: A może się ktoś taki znajdzie wśród słuchaczy Radia Pogoda. Jakby coś, proszę dzwonić 22 444 4004, to ja dam kontakt do pana Piotra. Co za historia niesamowita. Gramy w takim razie Edmunda Fettinga. Za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, w którym słyszymy niesamowite historie od naszych słuchaczy i od pana Piotra dzisiaj też. No i niesamowite, najpiękniejsze melodie. I kolejna jest taka, przy której się zatrzymamy. Ja naprawdę coraz częściej zapowiadam tę piosenkę w pogodnym poranku Radia Pogoda takimi słowami, że to jest bardzo często piosenka wybierana do moich najpiękniejszych melodii. I pan tutaj jest w sporej grupie tych wyborców, można tak powiedzieć. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Już się uśmiechamy, bo będzie za chwilę Zbigniew Wodecki. Co pana łączy z tą najpiękniejszą melodią?
2: Bardzo się cieszę, że inni słuchacze również lubią i cenią ten utwór. Nie ukrywam, że Zbigniew Wodecki to jest skarbnica przepięknych utworów.
1: Tak.
2: Natomiast lubię wracać tam, gdzie byłem. Chyba jest moim ulubionym, mimo że rzeczywiście wybierając ten utwór miałem również dylemat, bo czy zacznie od Bacha, czy chociażby Chłupy zupełnie w innym klimacie, ale też są bardzo mi bliskie. Natomiast lubię wracać, to jest zdecydowanie numer jeden. Zbigniew Wodecki, ubolewam, że tak szybko od nas odszedł. Mhm. Całe szczęście, że pozostało wiele utworów. A jest też Zbigniew Wodecki związany troszeczkę z moim dzieciństwem, bo no pewnie jak wszyscy pamiętają, on wykonuje utwór Do pszczółki Mai.
1: Ten najważniejszy dla dzieci, tak.
2: To prawda, a ja jestem z tego pokolenia, kiedy tą wieczorynkę czy dobranockę niedzielną oglądałem.
1: Ja
2: i,
1: też.
2: I przygody pszczółki Mai to po prostu była rewelacja. Więc ten utwór, który rozpoczyna tę bajkę, do dzisiaj gdzieś mi z tyłu głowy gra. Natomiast już jako osoba dorosła lubię wracać. To jest utwór, który rzeczywiście jest bardzo ciepły, dobry, z pięknymi słowami i faktycznie za każdym razem, kiedy go słucham, to staram się skupić na tym, co ten utwór nam chce przekazać. A jeśli jadę samochodem i w naszym ukochanym Radiu Pogoda słyszę tę piosenkę, to bez względu na to, czy jestem już gdzieś u celu, to czekam, żeby wysłuchać go do końca.
1: Wie pan co, panie Piotrze, ja to sobie chyba wytnę fragment pana wypowiedzi i teraz tę piosenkę, od teraz tę piosenkę będę zapowiadać właśnie pana słowami. Pięknie pan to powiedział. Za chwileczkę
2: bardzo
1: Zbigniew
2: dziękuję.
1: Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. My do naszej rozmowy wracamy po godzinie 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, Xylogel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Xylogel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xylogel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert.
17: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. To jest Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Do 16 w moich najpiękniejszych melodiach będzie występował Pan Piotr, czyli jeszcze przez godzinkę. A teraz wiadomości o 15.
2: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa, chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii, są ofiary.
3: Radio Pogoda, wiadomości o 15.
2: Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
4: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
2: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
5: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
2: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
3: Radio Pogoda. Pogoda.
2: Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie w pierwszą niedzielę października. Raz jeszcze dzień dobry, panie Piotrze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie panią.
1: Już o panu wiemy, że pracuje pan przy ratowaniu toruńskich zabytków, że na bulwarach toruńskich sobie pan lubi siedzieć i gapić się w wodę, że jeździ pan rowerem. Mamy podobne zainteresowania, się okazuje. No właśnie, jakieś jeszcze kolejne pana zainteresowania?
6: Tak, jest ich trochę. Ta jazda rowerem to też jakby pasja do rowerów, ale takich trochę innych, nazywanych customowymi albo cruiserami. Łatwo je znaleźć w internecie. Są trochę innych kształtów, trochę inaczej się na nich jeździ, ale to mi się od wielu lat bardzo podoba, stąd poruszam się takim rowerem.
1: To musi pan mieć dużo siły, bo ciężko ruszać takimi rowerami. Ja jestem na to trochę za lekka, wiem o jakich modelach pan mówi.
6: To prawda, ale akurat ten, którym jeżdżę, jest bardzo łatwy w prowadzeniu i w ruszaniu, co potwierdziło wiele osób starszych również ode mnie, bo w zasadzie jest wielu chętnych, którzy chcą się na nim przejechać. Więc naprawdę jeździ się bardzo fajnie. Pozycja jest bardzo wygodna, więc można robić kilometry bez większego zmęczenia.
1: Ekstra.
6: I bez względu na pogodę, bo często jeżdżę również, kiedy tej fajnej pogody nie ma.
1: Jasne.
6: co mi wcale nie przeszkadza.
1: Pewnie, to wystarczy mieć dobrą pelerynę, dobre ubranie. Oczywiście, że tak. No ja do radia też dojeżdżam rowerem, bardzo sobie to chwalę. Czyli rozumiem, że jak już się wybiorę do Torunia, dzwonię do pana i pytam, panie Piotrze, da się pan karnąć na swoim customie? A pan, no jasne.
6: Czekam na ten telefon i na taką informację, naprawdę. Serdecznie zapraszam i służę swoją osobą, oczywiście z rowerem.
1: Fantastycznie. To my się jeszcze na ten temat dogadamy. Teraz państwo, słuchacze Radia Pogoda, na pewno czekają na kolejne pana najpiękniejsze melodie i one nastąpią już w najbliższym czasie.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Piotr opowiada o swoich ulubionych piosenkach i nie tylko na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj Irena Santor, Już nie ma dzikich plaż. Słucham.
2: Irena Santor to chyba dla każdego dźwięk tego nazwiska wywołuje bardzo pozytywne emocje, bo dla mnie jest to ikona polskiej muzyki, polskiej piosenki. Tak wiele przebojów, pięknych utworów, że tu też był bardzo poważny dylemat i tak naprawdę do samego końca zastanawiałem się, czy ma być to utwór Już nie ma dzikich plaż, czy Powrócisz tu, bo oba uwielbiam. Zdecydowałem się na Nie ma dzikich plaż, bo wracam do Piotra Szczepanika. Chyba jestem trochę duszą romantyczną, bo słuchając tego utworu przychodzi jakaś bardzo fajna i miła refleksja. W tym wypadku, w związku ze słowami, które pani Irena śpiewa w tym utworze, ląduję na jakiejś pięknej plaży nad naszym Bałtykiem i patrzę się na to nasze morze. I nie musi to być środek lata, to może być jesień albo wiosna, albo nawet zima. Więc nastraja mnie bardzo pozytywnie ten utwór. No, o głosie pani Ireny pewnie powiedziano już wszystko i podpisuję się pod tym, bo jest po prostu przepiękny, przecudowny. I nie ukrywam, że panią Irenę pamiętam z domu rodzinnego, bo moja mama bardzo ją lubiła i zawsze jak był koncert życzeń w telewizji, czy leciało to w radio, coś pani Ireny, no to było, o, Santorka śpiewa. Więc pani Irena Santor rzeczywiście towarzyszy mi od dzieciństwa i mówię, i było tak wiele przebojów, pięknych utworów, które się nie starzeją, co jest po prostu rzeczą genialną. Minęło tyle lat od ich premiery, a one cały czas po prostu lśnią pełnym blaskiem.
1: No wie pan, klasyka trzyma się mocno, to tak samo jak, nie wiem, z szanelkami czy smokingami. To po prostu jest, było i będzie. Już nie ma dzikich plaż, natomiast taki tytuł ma ta piosenka. Irena Santor przed nami w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Już za chwileczkę będzie kontynuacja naszej rozmowy z panem Piotrem. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na to, co będzie się działo od jutra w Radiu Pogoda. Proszę wstać rano i włączyć radio, dlatego że od jutra, oprócz szybkiej piątki naszego takiego tradycyjnego porannego konkursu, będzie też inny, związany z premierą filmu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. Premiera w tym tygodniu, 30 konkretnie do tego filmu, czy przy okazji z tego filmu powstała przepiękna książka, właściwie książka-album. Chcemy państwu sprezentować takie albumy w naszym konkursie od jutra. Proszę słuchać Radia Pogoda od samego rana.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: WSHiU. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda?
14: No.
15: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: No kto, no wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Kiciu,
18: a?
17: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
18: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
19: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
18: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
19: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
18: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
19: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
20: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Została ostatnia reklama.
21: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
22: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
2: Reklama.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Spotykamy się dzisiaj z panem Piotrem, klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda. O, pan Piotr opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Aleja Gwiazd, Zdzisława Sośnicka. To jest dopiero piosenka monument.
2: To prawda. I podobnie jak było z panią Ireną Santor, również pani Zdzisława Sośnicka, no to jest osoba, którą nie sposób pomylić z jakąkolwiek inną naszą wokalistką. Rewelacyjny głos. Nie ukrywam, że pamiętam, bo też tych utworów była cała masa, teledyski do tych utworów. Również mój wybór Alei Gwiazd jest trochę podyktowany tym, że często oglądam ten teledysk, bodajże z 87 roku on jest, więc stylizacja pani Zdzisławy. Cały teledysk, oczywiście na tamte czasy, no to był mega nowoczesny, również muzycznie, bo przecież tam są i riffy gitarowe, i syntezatory, takie charakterystyczne z lat 80., ale tempo, jakby dynamika, z jaką śpiewa pani Zdzisława ten utwór, genialny refren, no to jest naprawdę przebój, jeden z po prostu no niesamowitych spośród naszej muzyki rozrywkowej. Nie ukrywam też, że nie jestem osamotniony w sympatii dla pani Sośnickiej, ponieważ moja żona Ania również bardzo ją lubi i ten utwór też jest jednym z jej ulubionych, więc tym bardziej jest mi miło, że zabrzmi on w Radiu Pogoda. To jest coś takiego, co po prostu powoduje szybsze bicie serca za każdym razem.
1: Tak jest i raz jeszcze poczujemy to szybsze bicie serca. Właściwie to państwo poczują. Serdeczne pozdrowienia dla pani Anny i dla państwa z dedykacją mnóstwa miłości i wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda, Aleja Gwiazd.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, z panem Piotrem rozmawiamy o pana Piotra najpiękniejszych melodiach i to było tak dosyć monumentalnie, trochę poważnie, mocno sentymentalnie, a tymczasem na koniec piosenka, której uczą się już kolejne pokolenia, no nie wiem, osób, które wędrują na różnych obozach wędrownych. W każdym razie ja tę piosenkę poznałam właśnie na obozie wędrownym gdzieś tam pod koniec lat 80., chociaż piosenka ma dużo więcej lat, ale wiem też, że dzisiaj bardzo młode osoby ją śpiewają i te starsze też, czyli Halina Kunicka, Lato czeka.
2: To jest utwór, który, jeśli chodzi o mnie, kojarzy mi się zawsze z wakacjami, z latem. To jest taki synonim pięknej pogody. Kiedyś wakacji w szkole, teraz wakacji no, jako osoba dorosła.
1: Urlopu, no.
2: Ale nie ukrywam, że również ten utwór jest dla mnie ściśle związany z przecudownym filmem, jednym z moich ulubionych z dzieciństwa i takim on pozostał do dziś, czyli Szatanem z siódmej klasy. Ta wersja z 1960 roku z kreacją Poliraksy.
1: Ale przepraszam, bo tam tę piosenkę wykonywał chór chłopców, tak dobrze pamiętam?
2: Tak. Można odczuć takie wrażenie, że są to harcerze, którzy też występują w tym filmie. Mhm. Natomiast oczywiście w oryginale pani Halina Kunicka i ten utwór też na końcu filmu się pojawia już w tej oryginalnej wersji. Natomiast sam film, to dziś oglądamy jego całą rodziną, jeśli jest taka możliwość. Zaraziłem tą sympatią do tego filmu moje już w tej chwili dorosłe dzieci. Nawet w tym roku moja córka Zuzia podczas gdzieś tam rozmów o filmach stwierdziła, że jeszcze w tym roku nie oglądaliśmy Szatana z siódmej klasy. A biorąc pod uwagę, że... Dokładnie. A biorąc pod uwagę, że mamy ten film oczywiście od dawna w swojej filmotece, to po prostu, jeżeli nie leci w telewizji, a całe szczęście, że pojawia się przynajmniej raz w roku, to po prostu włączamy naszą wersję i oglądamy ten film wspólnie, bo naprawdę bawi nas i cieszy cały czas tak samo, bo w tym filmie jest wszystko, bo są też i piękne krajobrazy, jest przygoda, jest tajemnica, jest skarb, są świetne kreacje aktorskie, no i ta melodia Lato, no, która jest po prostu niezapomniana.
1: Film do przypomnienia, książka także, ja wolę wersję czytaną, też do przypomnienia, tak. No i muzyka, no, to akurat cały czas jest na antenie Radia Pogoda. Panie Piotrze, ślicznie panu dziękuję, to była super rozmowa.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło przedstawić niestety tylko 6 tych moich ulubionych utworów. Mam nadzieję, że również słuchaczom spodobały się te moje propozycje.
1: Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. Życzę panu dużo zdrowia, powodzenia w życiu, pozdrowienia dla rodziny także.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor, pani Asiu. Wszystkich radiosłuchaczy również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
8: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
7: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
9: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
13: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
14: A ile można upolować?
13: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę.
15: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
18: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
21: Skoda.
22: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
23: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
22: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
24: Została ostatnia reklama.
25: Marian, a po całym tygodniu pracy?
26: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: emocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: Wo, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
14: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
15: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
16: Każde usprawnienie wojska i kwestii związanych z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
14: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
13: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. Siedem książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
13: W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w kotlinach bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.

0: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wo, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko

0: tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.

0: szepczą cicho rozstaniu. Jesienne róże.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: O.
12: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
14: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
14: Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, między innymi szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
15: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą opłatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
16: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
14: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17.30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20.45. Radio
5: Pogoda. Pogoda.
14: O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły, widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury, i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
15: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
14: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Została ostatnia reklama.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Reklama.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Reklama.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
14: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych. Można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
13: Poznający chętnie chcą się uczyć?
14: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do Lasów Państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
13: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
14: A tak, nieustająco las nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
15: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
14: I tam dwa razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia. Są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać. To zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
13: Kiedyś będą wielkimi dębami.
14: trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 140 lat to już naprawdę będą solidne drzewa.
13: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
15: Ciekawy Poznań.
13: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
16: Warto odwiedzić poznańską wyspę katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w Bramie Poznań. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. No a potem wyposażeni w taką wiedzę przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim, możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę, możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych, no i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta. No i oglądamy właśnie to malownicze miejsce. Na rynku oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi, pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne, można zajrzeć do jedynego w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych, można odwiedzić Muzeum Poznańskiego Specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla. No i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie. Wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Piękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Rus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym swoją siedzibę ma najbardziej znany polski duch, czyli Biała Dama. Jeżeli Państwo będą mieli szczęście, może gdzieś ukaże się zwiedzającym. Przy okazji, oprócz samej wizyty w zamku, warto też przespacerować się po otaczającym zamek arboretu. No i teraz wracamy do Poznania, żeby zobaczyć imponujący dawny zamek cesarski, który znajduje się w tak zwanej dzielnicy zamkowej. Wspaniała rezydencja, najmłodszy zamek w Europie, który został zbudowany dla koronowanej głowy. Obecnie prężne centrum kultury zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.
13: A tych nieodkrytych miejsc w Poznaniu jest sporo.
15: Z mikrofonem przez Poznań.
13: A teraz chciałbym zabrać naszych słuchaczy w podróż. Znajdujemy się na wzgórzu Przemysła, a ze mną
17: Michał Błaszczyński, właśnie ze wzgórza z Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, kierownik tego muzeum.
13: Stoimy przed drzwiami.
17: Tak, wchodzimy do muzeum, do zamku. Tak, słyszycie Państwo taki lekki gwar muzealny. Wejście tutaj i wchodzimy do pierwszej sali, sali na parterze, która jest specjalnie poświęcona historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, Wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No, natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do rozbiorów, do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
13: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
17: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę Wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez splot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Ha, wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicia dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja. Nie wiem, jak wyglądała. Na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy. Stoimy w tej chwili w przyziemiu tej wieży. Pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
13: No właśnie widzimy tutaj. Niestety słuchacze nie widzą. Robi, powiem, ogromne wrażenie.
17: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był szlachta była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
13: Tak, tak. To metrów pod nami?
17: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z oś 6 metrów może.
13: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
17: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
13: To nie patrzymy, może przejdziemy sobie tutaj
17: dalej. Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysłu no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera. Po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje. Czy on to przywraca. Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemie polskie, ale Zamek Królewski w Poznaniu zostaje zamkiem. Znaczy, to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, to potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach króla elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI, no, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznański Zamek jest istotny? Bo to tu, w tym miejscu, dzięki Przemysłowi narodził się herb Królestwa Polskiego, herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
13: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
17: Pomnik Przemysła, króla Przemysła, właśnie. Pomnik konny stanu tutaj jest. Jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje. No i pamięć tego króla przypomina. I odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
13: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
17: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży, która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań. Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej starówkę i ratusz. To jest najładniejszy widok na ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, który można zobaczyć w Poznaniu i zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były, o układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
13: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
17: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości nie mówiących po polsku.
13: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Czas na poznańską wildę, a dokładnie zajrzymy teraz do poznańskiego Schronu Kultury Europa, a ze mną...
18: Tomasz Fałek, przedstawiciel Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
13: To jesteśmy
18: dokładnie pod piwnicami w prawdziwym schronie przeciwlotniczym, który obecnie pełni funkcję takiego lokalnego ośrodka kultury.
13: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
18: Tak, no historia tego miejsca no już liczy kilkadziesiąt lat.
15: Historia, którą warto poznać.
18: Na początku XXI wieku spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie znajduje się ten schron, spółdzielnia mieszkaniowa rolna, zaczęła się zastanawiać nad tym, co zrobić z tak dużą powierzchnią, która znajduje się pod piwnicami, i prezes zarządu spółdzielni, pan Roman Kawecki, główny inicjator, wpadł na pomysł, aby stworzyć taki lokalny dom kultury dla mieszkańców tej spółdzielni. No a z czasem to tak ewoluowało, że no, w chwili obecnej no, ta przestrzeń jest nie tylko dla mieszkańców, ale dla, nie tylko dla mieszkańców spółdzielni, ale także dla mieszkańców całego miasta Poznania.
13: Niestety słuchacze tego nie widzą, sobie tutaj spacerujemy. Powiem, że to miejsce robi ogromne wrażenie. Jest tu kolorowo, jest pełno sal.
18: Tak, no ta przestrzeń została w taki sposób zaaranżowana, że służy nam do różnego rodzaju wydarzeń, działań, warsztatów, które tutaj organizujemy, więc tak jak tutaj widzimy, mamy w wszystkich naszych salach obrazy malarskie i to wszystko są autorstwa pana Jerzego Łuczaka, który jest kierownikiem Schronu Kultury Europa. No gdzieś tam znajdują się różne nasze takie pochowane bibeloci, więc można tutaj znaleźć u nas różne starocie.
15: Czas wolny w Poznaniu.
18: No ale też to, co jest ważne, mamy biblioteczkę z grami planszowymi, no tutaj znajduje się scena, na której organizujemy koncerty. Mamy stół do ping-ponga, który można wyciągnąć i sobie pograć w wolnych chwilach, więc no, ta przestrzeń może pełnić wiele, wiele różnych funkcji.
13: I ta przestrzeń, wyjaśnijmy, łączy pokolenia.
18: Tak jest, zgadza się, bo w Schronie Kultury Europa prowadzimy i klub senioralny, ale też realizujemy wiele działań, które są otwarte na inne grupy odbiorców.
15: Blisko mieszkańców.
18: Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapraszamy młodych dorosłych, więc każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie takiego interesującego, co go pochłonie i będzie chciał tutaj jakby korzystać z tego miejsca.
13: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Schronie Kultury Europa na poznańskiej Wildzie, dokładnie przy ulicy Rolnej, a powiedzmy, czy każdy może tutaj przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy tylko mieszkańcy, mieszkanki Wildy?
18: Właśnie schron jest otwarty dla wszystkich. Nasz schron w zasadzie jest otwarty otwarty w godzinach od 16 do 20, od wtorku do soboty. To jest taki czas, kiedy ta przestrzeń zawsze jest otwarta, można przyjść i nawet jeżeli w danym dniu akurat nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, jakiegoś warsztatu, no to ta nasza przestrzeń zamienia się też w takie miejsce otwartej świetlicy. Czyli można sobie przyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tak jak wcześniej wspomniałem, wyciągnąć stół do ping-ponga i pograć ze znajomymi, albo wyciągnąć grę planszową z biblioteczki i też sobie pograć z rodziną czy z najbliższymi znajomymi.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
18: Odbywają się te zajęcia cykliczne i to jest taki szereg działań, no, adresowany do różnych grup, tak jak wspomnieliśmy.
4: To warto wiedzieć.
18: Mamy na przykład raz w miesiącu dyżury stolarskie. Przychodzi do nas Darek Stolarz, który pomaga osobom, które się do niego zapiszą na takim dyżurze, no, wykonać jakieś takie drobne prace naprawcze w drewnie. No, zawsze też mamy pracownię językową i wtedy na przykład odbywają się korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach klubu senioralnego na przykład organizujemy zajęcia na pływalni, jogę, czy też warsztaty związane z treningiem pamięci. No więc ta oferta jest bogata, jest ona zdecydowanie jeszcze szersza, no ale to są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, bo oczywiście trudno to wszystko spamiętać.
13: A kto nie był w tym wyjątkowym miejscu na poznańskiej Wildzie, powiedzmy, w jaki sposób można tu trafić?
18: To zacznijmy od adresu dokładnego. Znajdujemy się przy ulicy Rolnej 24. Nasze wejście jest od strony podwórza. Wystarczy właśnie kilka stopni schodów pokonać w dół. Najpierw widzimy piwnicę, a następnie nasz schron przeciwlotniczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Można do nas dojechać łatwo też komunikacją miejską, bo bardzo blisko na przykład znajduje się przystanek autobusowy, a niedaleko jest też przystanek tramwajowy Trauguta i Hetmańska.
4: Z mikrofonem przez Poznań.
13: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz Garbary, a dokładnie Stowarzyszenie Creo, a ze mną
19: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Creo. Stowarzyszenie Creo to dokładnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo. Zajmujemy się tematami przede wszystkim wolontariatu, niepełnosprawności oraz tematami senioralnymi. W jednym zdaniu powiedziałabym, że wolontariat w Wielkopolsce, to znaczy Stowarzyszenie Creo. Naszym hasłem przewodnim jest to, że patrzymy na świat z różnych perspektyw i właśnie tej postawy, tego spojrzenia chcemy uczyć wszystkich, wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola do seniorów.
13: Każdy poznaniak, poznanianka może do was zajrzeć?
19: Jak najbardziej. Zresztą nie tylko poznaniak czy poznanianka, bo oprócz tego, że prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, to prowadzimy też Wielkopolskie Centrum Wolontariatu. To znaczy, że osoby z całej Wielkopolski, z różnych miast, różnych powiatów mogą się do nas zgłosić w ramach Poznańskiego i Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu. Oferujemy między innymi dofinansowania na akcje wolontariackie, które można właśnie u nas uzyskać. Jeżeli ktoś może ma jakieś obawy, boi się zgłosić, czy nie wie, jak się za to zabrać, to Poznańskie i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu to jest nie tylko strona internetowa, nie tylko miejsce na mapie Poznania, ale przede wszystkim nasz zespół, który doradza, który przeprowadza przez te procesy, doradza zarówno wolontariuszkom, ale też samym organizacjom, uczelniom, seniorom, firmom. Także jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, społecznymi. Zajrzyjcie do nas i na pewno możemy nawiązać jakąś ciekawą współpracę.
13: A kto nie wie, to przypomnę, że Stowarzyszenie Creo znajduje się przy ulicy Kutrzeby w Poznaniu. Szukacie nadal wolontariuszy?
19: Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, wolontariat to jest właśnie nasza taka główna działka. Jeżeli ktoś chce działać z nami w Poznaniu i w Wielkopolsce, zapraszamy na naszą stronę centrum.creo.pl. Tam jest zakładka wolontariat, formularz do wypełnienia i po jego wypełnieniu koordynatorka wolontariatu, czyli ja, Ania, skontaktuje się z wami, umówimy się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie porozmawiamy właśnie o waszych oczekiwaniach, waszych ideach, waszych wartościach, tego, co chcecie uzyskać podczas wolontariatu, tego, co chcecie dać od siebie, też tego, jakie macie kompetencje. Natomiast chcę też zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest w wolontariacie zupełnie zielony, to będzie być może jego pierwszy raz, albo może to będzie obszar ten, w którym my działamy, czyli właśnie seniorzy, czy niepełnosprawność, w którym jeszcze nie miał doświadczenia, to oczywiście my do tych działań przygotowujemy.
4: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
19: Po pierwsze, prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenia zarówno dla osób, które są wolontariuszami, jak i koordynatorów wolontariatu, które dotyczą bardzo różnych obszarów. One są otwarte nie tylko dla wolontariuszy zrzeszonych u nas w Stowarzyszeniu KRO, dotyczą bardzo różnych tematów, zarówno takich konkretnych kompetencji, jak na przykład pierwsza pomoc dla zwierzaków, ale też bardziej miękkich, czyli na przykład komunikacja. Tematyka jest bardzo różnorodna. My jesteśmy otwarci oczywiście na feedback ze strony osób, które w tych szkoleniach uczestniczą. Cieszymy się, że one się cieszą dużą popularnością, tak jak mówię, są bezpłatne, więc ta tematyka się zmienia, social media, fotografia, gry terenowe, animacja społeczna, kontakt z seniorami, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście my jako Stowarzyszenie KRO już nie tylko jako Poznańskie Centrum Wolontariatu również prowadzimy szkolenia. Tak jak mówiłam, oprócz wolontariatu naszą taką drugą działką jest właśnie tematyka niepełnosprawności, zwłaszcza od strony edukowania, od strony dostępności. Jesteśmy innowatorami społecznymi. Podczas naszych działań korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też takich specjalnych sprzętów symulacyjnych, które osobom uczestniczącym w naszych warsztatach pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, jak na przykład asekurować osobę, która porusza się na wózku, ale wiemy, że empatię buduje przede wszystkim to doświadczenie, czyli wejście w sytuację osoby, która porusza się na wózku, osoby starszej dzięki kombinezonowi starości, osoby głuchej czy osoby niewidomej, pozwala lepiej zrozumieć sytuację takiej osoby, ale też lepiej pomagać, no bo już po prostu mamy to doświadczenie poruszania się w tej przestrzeni, powiedzmy, bez tego zmysłu wzroku, czy z jakimś ograniczonym właśnie dostępem do tych bodźców, czy to wizualnych, czy audio. Także te szkolenia również są często bezpłatne, także naprawdę każda grupa wiekowa i społeczna jest u nas zaopiekowana, bo pojawiamy się z takimi szkoleniami zarówno o wolontariacie, jak i niepełnosprawności, jak i seniorach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach, do pracowników firmy, z seniorami, z osobami dorosłymi oczywiście też.
15: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
19: Współpracujemy, także zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę. Te działania się dzieją zarówno w Poznaniu, jak i w regionie, niektóre nawet w całej Polsce, bo jeżeli chodzi o te szkolenie w zakresie niepełnosprawności, no to oprócz takich kompleksowych szkoleń, które już stricte przygotowują do tej pracy wolontariackiej, prowadzimy też taką działalność animacyjną. Pojawiamy się na różnych wydarzeniach, eventach z naszym mobilnym centrum dostępności między innymi, no ale też sami organizujemy różne wydarzenia, które promują aktywność osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie sam wolontariat, jak na przykład Poznański Maraton Wolontariatu, czy Trening Bez Barier. Także zapraszamy na nie już co roku i cieszą się one dużą popularnością, co bardzo nas cieszy.
13: Jednym słowem, prężnie działacie przez cały rok.
19: Zgadza się, prężnie działamy przez cały rok. Ten trzeci jeszcze taki filar naszej działalności, o którym nie wspomniałam, to są działania skierowane do seniorów. Oprócz tego, że pojawiamy się w domach pomocy społecznej w Poznaniu z takim projektem Innowacje w DPS-ach, gdzie korzystamy znowu z nowoczesnych technologii, ale prowadzimy też na przykład zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii, no to prowadzimy klub aktywności osób starszych Starszaki, który spotyka się raz w tygodniu na terenie Poznania i aktywizuje najstarszych mieszkańców naszego miasta. Nabór odbywa się przez cały rok, także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie seniorki do sprawdzenia naszej strony centrumkro.pl, kro piszemy przez C.
13: A tak a propos seniorów, to pozwolicie, to teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, a ze mną
20: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznańscy seniorzy i seniorki są bardzo otwarci. Są chętni do tego, aby wychodzić z domu, aby brać udział w wszelkiego rodzaju wydarzeniach, czy to w warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy z teatru, z śpiewu, czy chodzić na wykłady, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z zakresu zdrowia, takiego związanego z ciałem, ale też zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne, bo niestety wśród osób starszych dalej mocno można zauważyć problem samotności i dlatego też te wyjście do ludzi, przyjście na przykład do Centrum Inicjatyw Senioralnych, albo przyjście na jakieś warsztaty, pozwala właśnie uniknąć tego problemu samotności.
13: Poznaniacy mogą przyjść do Was, do to, co powiedziałem, do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, ale też mogą wziąć udział w różnych akcjach na terenie całego Poznania.
20: Tak, W mieście Poznań dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są skierowane stricte do seniorek i seniorów i jest ich naprawdę sporo. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy mogą po prostu w tym chaosie informacji być pogubieni. Dlatego jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o ofercie, to może albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść, napisać maila, albo przede wszystkim, co polecam, jeżeli ktoś korzysta z internetu, to odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam codziennie zamieszczamy jakieś informacje odnośnie tego, co się dzieje w mieście, żeby właśnie seniorzy mogli korzystać i czerpać z tych dobroci.
13: Poznańscy seniorzy, seniorki nie chcą siedzieć w domu, chcą wyjść do ludzi.
20: Chcą wyjść do ludzi i to obserwujemy codziennie, że coraz śmielej też do nas zaglądają, że codziennie spotykamy się z jakimś seniorem czy seniorką, którzy mówią, że są u nas pierwszy raz i że powrócą do nas, co nas najbardziej cieszy.
2: To warto wiedzieć.
13: A jak wygląda właśnie ten pierwszy raz u was, gdy chcą się zapisać, dowiedzieć czegoś? Jak zrobić ten pierwszy krok?
20: Trzeba do nas przyjść. My się znajdujemy blisko przystanku autobusowego na placu Cyryla, więc dojazd jest bardzo komfortowy i pierwsze, co można u nas spotkać, to pokój informacyjny. On jest od razu przy wejściu na prawo. Tam zawsze jest jakaś wolontariuszka albo, no nie, mamy same wolontariuszki, same panie w wieku senioralnym, które przywitają wszystkich seniorów i seniorki, którzy do nas zaglądają. Przywitają uśmiechem. One mają przeogromną energię i chęć do rozmawiania z ludźmi, więc nie trzeba do nas przyjść konkretnie w jakimś celu. Można po prostu przyjść sobie pogadać z naszymi wolontariuszkami, odetchnąć, napić się wody, usiąść, mamy wygodne fotele. I tam w tym pokoju informacyjnym są wszelkie informacje odnośnie też tego, co się dzieje w mieście. Są plakaty, ulotki. Dalej w gabinetach jesteśmy my, czyli pracownicy, którzy mamy też już, no nie będę ukrywać i może się też trochę pochwalę, że dużą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje w Poznaniu, gdzie przede wszystkim na przykład szukać pomocy, bo to też jest zawsze trudne dla seniorów, żeby odnaleźć takie informacje już bardziej specjalistyczne.
13: Przypomnę, przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też poznański wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa. Zagościła dziś u mnie
21: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
13: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
21: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
13: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
21: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
2: Ciekawy Poznań.
21: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
13: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem o każdej porze roku.
21: Zgadza się, coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć, ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
2: Eko Poznań.
21: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
2: To warto wiedzieć.
21: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały po dawnym dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł, warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb, i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców, poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
13: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy, niezależnie od pory roku.
21: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie, i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
13: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
21: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą, z orzechami, co jest ich przysmakiem.
13: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
21: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do Wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
13: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
21: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu takiego charakterystycznego symbolu cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
13: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
21: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
13: A jak my możemy im pomóc?
21: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
13: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
21: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę.

0: prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
2: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa? Bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkańcom.
3: To warto wiedzieć.
2: Oczywiście ten remont, w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania, często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
3: Blisko mieszkańców.
2: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski. Tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
1: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
2: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
1: Program Mieszkanie do Remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
3: Zmieniamy temat.
1: Będzie pytanie, co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
4: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, na biale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco.

0: z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepłe, zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
1: Kulinaria w Poznaniu.
0: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska, czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną. I ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej. No bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie. Więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
2: To jest nasza poznańska zupa.
0: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. Ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
2: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
0: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
1: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Z mikrofonem odwiedzam różne miejsca w Poznaniu, ale teraz zaproszę Was do Gaju. To niedaleko Śremu. Znajduje się tam wyjątkowe schronisko dla zwierząt.
4: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
5: No właśnie, to jest miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zwierząt, bo nad nimi się skupiamy, im pomagamy, im tworzymy taki starter życiowy. Coś, co w przyszłości da szansę na to, żeby mogły z nami, ludźmi, lepiej funkcjonować. Grzegorz Kałużny, behawiorysta z tegoż schroniska, ale to miejsce również tworzą ludzie. Tutaj padły słowa, że Gaj leży niedaleko Śremu. Ja myślę, że Gaj leży bardzo blisko Poznania. Poznań to nasza stolica naszego regionu i bardzo często podczas weekendów przyjeżdża mnóstwo ludzi z Poznania. Zachęcamy, zapraszamy tych poznaniaków i te osoby, które z całego regionu naszego, które nie były w schronisku w Gaju, do odwiedzin i jednakowoż bardzo dziękujemy tym, którzy bardzo sukcesywnie przyjeżdżają do nas do Gaju. My również współpracujemy z innymi schroniskami. Pamiętamy, w Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych schronisk. Schronisko poznańskie to też bardzo ważne miejsce, które powinno być na szlaku odwiedzin wszystkich poznaniaków. Nie robimy żadnej rywalizacji. To jest zawsze kwestia wspierania się wzajemnego. W każdym schronisku na całym świecie są zwierzęta, które wymagają pomocy, a my tą pomoc po prostu organizujemy. Psy i koty to są dwa gatunki, które czasami ucierpiały z naszej przyczyny, ludzkiej przyczyny, i my chcemy to naprawić. Chcemy zmienić perspektywę widzenia świata przez te zwierzęta, że człowiek nie jest zły. I to nam się udaje, fantastycznie udaje, właśnie dzięki Wam, odwiedzającym takie miejsce jak schronisko i schronisko w Gaju również.
1: A co z adopcją? Bo sporo osób decyduje się na to, by zabrać psa ze schroniska.
5: Adopcja jest oczywiście chyba tym najważniejszym filmem, finałem tego, co robimy wspólnie. Wspólnie to znaczy my pracownicy, niesamowici wolontariusze, o których zawsze mówię, że to są ludzie, którzy robią fantastyczne dobro, no i wszyscy odwiedzający i osoby, które myślą o adopcji, myślą w sposób przede wszystkim racjonalny, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i my w tym bardzo, bardzo pomagamy. Taka osoba, która przyjeżdża do nas i chce zaadoptować psa lub kota, ma ogromne wsparcie z naszej strony. Służymy temu, żeby przekazać wszelkie informacje o takim psie lub kocie, o historii życia tych zwierząt, oczywiście o tej części historii, którą znamy, i wspieramy podczas samego procesu adopcyjnego, jak i również poadopcyjnie, i to nam się fantastycznie udaje. Mamy mnóstwo przykładów tej adopcji pozytywnej, dobrej, takiej również ze strony poznaniaków. To są niesamowite historie, gdzie w pewnym momencie takiego połączenia się poprzez kontakt, adopcję, tworzymy taką wielką, gajową rodzinę, można powiedzieć. I co jest chyba bardzo znamienne, te osoby już po adopcji, szczęśliwej adopcji, gdzie często informują nas o tym, jak następują postępy w adaptacji do nowych warunków domowych, jak ten pies coraz lepiej po psiemu się uśmiecha, jak całym sobą emanuje radość tego, że znalazł nową rodzinę. I w pewnym momencie jest pytanie, czy możemy odwiedzić was w gaju. Mówimy, jak najbardziej. Bywa, że czasami są takie dylematy, a czy ten powrót nie będzie źle postrzegany przez psa? I ja wtedy osobiście mówię, absolutnie nie, bo zawsze do dobrego domu rodzinnego, a tak te nasze zwierzęta traktują schronisko w gaju, bo im często stwarzamy ten pierwszy właściwy dom, te powroty nigdy nie są negatywne. Drodzy poznaniacy, którzy zaadoptowaliście psa lub kota ze schroniska, nie bójcie się odwiedzać to miejsce. Również służy do tego, żeby tutaj być, wspólnie razem ze swoim psem i cieszyć się tym miejscem.
1: Sporo osób do was trafia z zamiarem adopcji. Jak to właśnie przebiega? Nagle jest jakaś interakcja?
5: Tak, jest ten strzał, jest ten błysk. Dzisiejsze czasy dają troszkę inne możliwości. Najpierw są media i najpierw sobie oglądamy strony internetowe, mamy bardzo szeroki zakres informacji medialnej. Wchodźcie na nasze przestrzenie społecznościowe, na nasze strony i tam możecie się dowiedzieć przede wszystkim o naszym schronisku, co robimy, jak robimy i o naszych zwierzętach. I bardzo często wtedy następuje pierwsze zainteresowanie. To jest ta droga, gdzie potem przyjeżdżając na miejsce oczywiście spotykamy się bezpośrednio z tym psem. My przekazujemy te informacje, o których tutaj wspominałem.
4: To warto wiedzieć.
5: I wtedy ta interakcja dopiero ma to niesamowite znaczenie, ten wymiar tej wartości bezpośredniej. Ale bywa również taka sytuacja, gdzie ktoś przyjeżdża oczywiście z przyszłym zamiarem adopcyjnym, jeszcze nie tu i teraz, i nagle następuje ten błysk. Nagle poprzez spacer przechodzimy koło kojczyka, gdzie jest taki pies, i nagle się zatrzymujemy. Wracamy, patrzymy sobie w oczy, pies i człowiek, i mówimy, tak, to jest to. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie ukrywam, ja tak samo miałem z moim pieskiem, no już nie pierwszym adoptowanym ze schroniska, to był pierwszy strzał.
1: A jeśli nie możemy mieć psa w domu, są różne tutaj przyczyny, na przykład ktoś jest uczulony, dziecko, ale mamy ogromną tutaj miłość do tych psów. Jak możemy pomóc? No bo tak, możemy zostać wolontariuszami, możemy też dostarczyć na przykład karmę. Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym psiakom?
5: To są bardzo ważne słowa, które teraz padły, że nie zawsze możemy, mimo że chcemy, posiadać zwierzę. To jest właśnie ta bardzo racjonalna, mądra część decyzyjna z naszej strony. Często nasz styl życia nie pozwala na to i wtedy, mimo że chcielibyśmy bardzo, lepiej jednak poczekać na bardziej właściwy moment. Ale co możemy zrobić? Można zostać wolontariuszem. To jest niesamowita rzecz. Wtedy, kiedy mamy jakiś okres wolnego czasu i chcemy pomóc, możemy przebywać ze zwierzętami, możemy tworzyć relacje, możemy je pięknie kształtować, możemy im dawać fantastyczną szansę rozwoju lub jeżeli nie mamy na to czasu, możemy adoptować wirtualnie. Mamy taką możliwość, to jest bardzo fajna forma pomocy i ta adopcja wirtualna polega na tym, że przede wszystkim interesujemy się tym psem. Dopytujemy o to, jakie są jego losy, jak on się rozwija w schronisku, kiedy kiedy oczywiście następuje jakaś właściwa adopcja, chyba wspólnie się wtedy cieszymy. No i oczywiście można wesprzeć w przeróżny sposób wtedy takiego psa, czy finansowo, czy jakąś formą tworzenia dla niego pomocy. Informacja to jest też fantastyczna pomoc z tego względu, że wtedy ta informacja dociera do innych i taki pies ma większą szansę na adopcję. Warto w tym miejscu podziękować za każde wsparcie, za każdą formę pomocy naszym zwierzętom, bo to daje nam szansę, a tu musimy zaznaczyć, że jest to absolutnie całości przeznaczane na potrzeby zwierząt i daje to szansę na to, że te zwierzęta mają lepsze życie schroniskowe, ale i również większą szansę na adopcję. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Skorzystam z tego, że dzisiaj sobie rozmawiamy i zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pies w mieście to dobry pomysł? Na przykład w Poznaniu, w dużym mieście, bo są takie różne opinie, że jednak jeśli decydujemy się na psa, to najlepiej gdzieś pod miastem, gdy mamy jednorodzinny domek, jakąś działkę, wtedy pies, kolokwialnie mówiąc, może się wybiegać, wyhasać.
5: Trzeba do tego podejść znowu przede wszystkim z racjonalnością, a dwa, i chyba to jest najważniejsze, z bardzo porządnymi emocjami, które są ulokowane w stworzeniu, które jest stworzeniem społecznym, tworzącym bardzo głębokie relacje. Czyli proszę zobaczyć, oczywiście kot, bo on troszkę inaczej funkcjonuje, można łatwiej stworzyć mu taką destynację na okoliczność prawidłowego funkcjonowania. Natomiast pies, tworząc te relacje, jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć wokół siebie bliskich. I to nieważne, czy to jest inny pies, inne zwierzę, czy przede wszystkim człowiek, tylko żeby było jak najlepiej w tej relacji. I teraz gdzie to będzie, to już jest drugorzędna rzecz. Oczywiście, jeżeli marzymy o psie i robimy to w sposób mądry, weźmy pod uwagę każde miejsce, w którym my oczywiście bytujemy i które daje możliwość realizacji potrzeb psu. Pewnie, że będzie trudniej, jeżeli to będzie duży pies pasterski, wymagający wybiegania, który przebywa w kawalerce. Z całym szacunkiem oczywiście do tego miejsca, bo też z mojego doświadczenia wiem, że czasami te psy, które mają te przestrzenie, one też nie do końca są szczęśliwe, bo one już znają ten hektar swojego obiektu, ale nie mają nic poza tym. I bardzo często właśnie osoby, tak jak w Poznaniu, gdzie ta aglomeracja stwarza warunki mieszkaniowe w blokach na przykład, te osoby, ja mówię o bardzo pozytywnych działaniach ze strony opiekuna, poświęcają mnóstwo czasu i zaangażowania, żeby wyjść z mieszkania, zjechać windą, wejść w samochód, wyjechać gdzieś na przestrzeni, gdzie można eksplorować z psem środowisko i wtedy ten pies jest szczęśliwy, bo robimy coś wspólnie, bo robimy coś razem. I co jest chyba też bardzo ważne, psy nie oceniają. Drodzy Państwo, pies naprawdę nie będzie Was dopytywał, jakim autem jeździcie, jakie macie fantastyczny wielki dom i jaki areał dookoła tego domu, tylko zapyta się, co możemy wspólnie zrobić, nawet w przestrzeni kilku metrów kwadratowych. I wtedy ten pies będzie bardzo, bardzo szczęśliwy i będzie Wam za to bardzo wdzięczny.
1: I o tym nie zapominajmy, postawimy sobie tutaj kropkę. Państwa i moim gościem dziś był Grzegorz Kałużny ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
5: Dziękuję uprzejmie i oczywiście zapraszam wszystkich poznaniaków do odwiedzin schroniska w Gaju i każdego innego schroniska na Waszej drodze.
1: A tych schronisk w naszym regionie jest sporo. Warto tam zajrzeć i na przykład dostarczyć karmę.
4: Czas wolny w Poznaniu.
1: Teraz zaproszę Was do Bramy Poznania.
6: To wyjątkowe miejsce w stolicy Wielkopolski, które za pomocą dźwięku, światła, obrazu przedstawia ponad tysiącletnią historię Ostrowa Potomskiego. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Tego miejsca, gdzie tysiąc lat temu rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski.
4: Historia, którą warto poznać.
6: Także przedstawię, jak ta najstarsza część Poznania zmieniała się na przestrzeni lat i jaką rolę odegrała w historii. Przypominamy między innymi, że tutaj na Ostrowie Tumskim powstała pierwsza w Polsce katedra, a także powstał pałac wybudowany wtedy dla Mieszka I. To wszystko przedstawiamy w Bramie Poznania i Brama Poznania jest jakby tym miejscem, które ma zachęcić w ogóle do odwiedzenia Ostrowa Tumskiego. Na początku idea jest taka, że przyjdziemy do Bramy Poznania i na multimedialnej ekspozycji dowiadujemy się o powstaniu średniowiecznego ogrodu, o życiu mieszkańców w średniowieczu i później jak na przestrzeni lat to życie mieszkańców, tych pierwszych, można powiedzieć, poznaniaków się zmieniało. Cyklicznie oczywiście idea jest taka, że wypożyczamy audioprzewodnik i z audioprzewodnikiem w swoim tempie zwiedzamy multimedialną ekspozycję Bramy Poznania. Oczywiście też w ciągu roku organizujemy różne wydarzenia takie stałe, między innymi oprowadzania dla rodzin z dziećmi, takie tematyczne, ale także cyklicznie zajęcia dla szkół i dla rodzin z dziećmi. Z dziećmi w zależności od wieku mamy bogaty wachlarz zajęć, nawet tych dzieci, które mają rok, dwa lata, ale także dla przedszkolaków, dla dzieci starszych. Też na przykład w Bramie Poznania jest gra Fałszerze i Agenci na ekspozycji Bramy Poznania, gra rodzinna, gdzie wypożyczamy specjalny zestaw z zagadkami, z podpowiedziami, z różnymi elementami i gadżetami, które są potrzebne, żeby właśnie uczestniczyć w grze, żeby poznać historię Ostrowa Tumskiego, a w tej grze niejedni chcą właśnie sfałszować tą piękną historię Ostrowa Tumskiego, więc można niezależnie czy lato, czy zima, czy weekend wypożyczyć grę na ekspozycji Bramy Poznania Fałszerze i Agenci. I wtedy właśnie możemy zacząć już po multimedialnej ekspozycji poznawać już na zewnątrz, podziwiać piękną architekturę poznańskiej katedry i to wyjątkowe miejsce będące kolebką państwa polskiego i tym najstarszą częścią Poznania.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, poznańskie rodziny, ale też turyści, prawda? Licznie odwiedzają to miejsce, nie tylko Stary Rynek, ale także Ostrów Tumski i Bramę Poznania.
6: Tak, zbieramy statystyki, pytamy turystów, skąd przyjechali i to bardzo często są zaskakujące kierunki. Ja pamiętam na przykład turystów z Hongkongu, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też przewodnik w czeskiej wersji językowej. Obserwujemy, że coraz więcej turystów za naszej południowej granicy przyjeżdża i jest właśnie ciekawych, jak Poznań wygląda, jak wygląda jego historia i właśnie często zaczynają tą przygodę z poznawaniem stolicy Wielkopolski właśnie w Bramie Poznania.
1: A to miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem wśród poznanianek i poznaniaków. Prowadzone są tam też cykliczne zajęcia. Warto zajrzeć na stronę Bramy Poznania i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Reklama.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrody, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu. Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
16: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych. Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
17: Historia, którą warto poznać.
16: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie 100-kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
15: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
16: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
15: A gdzie teraz idziemy?
16: To chodźmy na pierwsze piętro.
15: Możemy windą czy schodami? Schodami.
16: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
15: A tutaj ogromne okna i widzimy...
16: Tak, tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
7: Mamy kondycję.
16: Tak, no zamek jest tutaj schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
17: Zwiedzaj z nami Poznanie.
15: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
16: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. Myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
15: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
16: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przyszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym. Myślę, bo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku. Ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania, ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
15: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
16: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe i tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
15: Poznański zamek robi ogromne wrażenie na wielu poznaniakach, ale też turystach, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale oprócz zamku jest dziedziniec.
16: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach, a u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
15: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
16: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
15: Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dziękuję.
17: Co słychać w twojej dzielnicy?
15: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
7: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy Dom Kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca. Postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować. To było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy, czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
15: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
7: Tak, życie kulturalne w osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim państwa słuchamy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ no, w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni, ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. A właśnie miejsce takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
15: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie, taka jedna wielka rodzina tam na Winogradach.
7: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
15: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
7: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że no, ciężko to sobie wyobrazić. Ale też no, staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także no, zapraszam, żebyście państwo, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
15: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na Osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
9: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
14: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
15: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania.
14: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy, ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
18: Historia, którą warto poznać.
14: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, czy pierwsze wydarzenia, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od Placu Wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, do której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami, no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
15: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
14: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów, jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. Nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdorazowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
18: To warto wiedzieć.
14: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy. No a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
15: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres teatru 8 dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
19: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
15: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
19: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który, mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa, uwypuklając miejsca, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory. Walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
15: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
19: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski. Wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
15: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
19: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
20: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
19: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi Piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z Piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby Ognisko pod Dębem 8 lutego, w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć, jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
15: To warto zobaczyć. O tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
19: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na szlaku piastowskim, ale że będzie spławialna, prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzeką w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna, czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
15: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
19: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
15: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę Państwa i moim gościem dziś był
19: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
15: Pięknie dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
15: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
21: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
15: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
21: Poznań ma się czym pochwalić. Ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
15: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
21: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego rogala. A więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
15: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale rogal
1: rogalowe muzeum i rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
21: Tak, sława rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest rogalowe muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
20: Muzea w Poznaniu.
1: A jakie są reakcje turystów, tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
21: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują rogala świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie, no i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek taki cukierniczy.
1: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
21: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazuje mi też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania, i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia, albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
20: Kulinaria w Poznaniu.
21: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia. I to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
1: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
21: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas. Bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum. Chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
1: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
21: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem, deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony, z wieloma

0: jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
1: To warto wiedzieć.
2: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
0: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie. A teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej sporcjować i spożyć razem.
2: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że rogal świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
0: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w Rogalowym Muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny, w trakcie rozmowy. Dzisiejszy świat jest na tyle przesycony multimediami i to dotyczy zarówno codziennego życia, pracy, ale też atrakcji turystycznych, że okazuje się, że prawdziwy kontakt z człowiekiem, narracja, pewnego rodzaju opowieść, możliwość dialogu, zaskakujące sytuacje, które są stwarzane w trakcie pokazu, że to jest to, co wytwarza atmosferę, w której ludzie chcą być, która pozwala im się odprężyć i lepiej przyswajać informacje w sposób taki niewymuszony.
2: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: Blisko mieszkańców.
2: A teraz w naszym programie coś kulinarnego. Będzie o tym, co chętnie pijemy. Zadam takie pytanie. Czy kompoty nadal cieszą się popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
3: Kompoty wpisane są na ministerialną listę, wielkopolskie kompoty, ministerialną listę tego dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować. A żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
1: To warto wiedzieć.
3: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu. To ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu, jak jako deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się nad czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty. Jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
2: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i Wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
1: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
2: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. Jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
4: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tą populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał, kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, na jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem, to jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową i to, co przypieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale także szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy

0: się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego co wiemy od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego i w ogóle na żółwia jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat. Także można sobie tutaj wyobrazić, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały. A do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu, te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łut szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
1: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna. Mają tam doskonałe warunki.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz onkobaza
3: blisko mieszkańców.
4: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3:1.
1: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
4: Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przy szpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitala MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co 2 tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
3: To warto wiedzieć.
4: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep szpiku albo będące w takim stadium już krytycznym, na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi, Wiadomo, że płytę krwi nie zamrozimy, trzeba je zużyć w ciągu tygodnia. Natomiast, żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytę krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
1: I można to zrobić przez cały rok.
4: Można to zrobić przez cały rok.
3: Blisko mieszkańców.
4: Choroba nie wybiera. Mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują. I jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
1: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
4: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
5: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować i staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre. I towarzyszę w tym, co trudne.
1: A onkobaza znajduje się przy ulicy 27 grudnia 3A, wejście w bramie.
3: Zmieniamy temat.
1: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śremu.
6: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
3: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
6: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
1: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
6: A to jest niesamowite i fantastyczne. No, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej. No, w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy. I te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie, ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
3: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
6: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej, w ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz. Wielkie dzięki za to.
1: Przyjeżdżają do Was poznaniacy, ale Wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
6: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań. I tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienia, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych. Emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie, często nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
6: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: To warto wiedzieć.
1: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
0: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
3: O tym się mówi.
0: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek,
7: wniosek na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
8: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
7: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
3: Ważne porady dla Poznania.
7: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze i myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
8: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZKZL.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A Ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz Ty i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: Została ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji. Koniec prac na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie w Poznaniu.
10: To warto wiedzieć.
11: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej w kierunku centrum. Droga dla rowerów została wykonana z masy bitumicznej, a chodnik z płyt betonowych 50 na 50 cm. Ostatni etap prac kosztował prawie 650 tysięcy złotych. Tu warto zauważyć, że droga dla rowerów na Dolnej Wildzie jest częścią trasy Radial 9, prowadzącej z Poznania do Lubonia. Stanowi ona najkrótsze połączenie Wartostrady z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jednocześnie jest fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego Eurovelo 9. Remont ten został zrealizowany w ramach projektu poznańskiego budżetu obywatelskiego Wilda Dębiec Świerczewo rowerem na Wartostradę 4. Prace na całym odcinku były prowadzone etapami i rozpoczęły się w 2023 roku.
9: Mówił nam Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. W naszym magazynie Czas na Kulturę będzie dłuższa rozmowa. W moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
12: Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca, tutaj po sąsiedzku na ulicy Taczaka 8, też oczywiście w Poznaniu.
9: Witam pięknie. Na początek może o sezonie. Mamy już październik. Co czeka na poznaniaków, wielkopolan i wszystkich tych, którzy właśnie zdecydują się przyjść do teatru przy Taczaka?
12: No, bardzo wiele atrakcji jak zwykle. Może zacznę od takiego najważniejszego wydarzenia, które w tej chwili przygotowujemy. 14 października przypada setna rocznica urodzin założyciela Polskiego Teatru Tańca Konrada Drzewieckiego, rodowitego poznaniaka, który bardzo dużo czasu spędził za granicą, ucząc się stylów tańca, choreografii, ale wrócił do Poznania i tutaj właśnie założył, no to taka była zupełnie niezwykła sytuacja, nową instytucję kultury Polski Teatr Tańca, która do dziś działa, no i do dziś w sumie niesie w świat podobne idee, jak te, które Konrad Drzewiecki głosił, czyli nowatorstwo, poszukiwania w sztuce, nowe rozwiązania. Setna rocznica urodzin, no to jest taki moment naprawdę zacny, jak to się czasami mówi. Także przygotowujemy bardzo dużo działań i to wspólnie z partnerami poznańskimi, Teatrem Wielkim w Poznaniu i ogólnokształcącą szkołą baletową imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, bo te instytucje, podobnie jak Polski Teatr Tańca, to były instytucje, z którymi Konrad Drzewiecki pracował. Także mamy taki wspólny program. No ja szczególnie zapraszam Państwa 14 października na godzinę 18 właśnie na ulicę Taczaka, gdzie będzie takie wydarzenie, odsłonięcie pomnika dedykowanego Konradowi Drzewieckiemu. No ale ponieważ Konrad Drzewiecki był choreografem, człowiekiem ruchu, więc no nie będzie to taki zwykły, statyczny pomnik. Będzie to rzeźba kinetyczna, także każdy, kto przyjdzie, będzie mógł tą rzeźbę wprawić w ruch, no i zobaczyć, co się wtedy dzieje. Także no, mam nadzieję, że wpadną Państwo tłumnie, żeby się przekonać, jakiego to rodzaju jest przeżycie, uruchomić rzeźbę. Autorem rzeźby jest Tomasz Matusewicz, poznański rzeźbiarz, który działa na styku rzeźby, instalacji i architektury. No i jeszcze może powiem, że rzeźba ma taki może nietypowy jak na rocznicowe wydarzenie tytuł. Nazywa się Tlen. No i tlen, dlatego że no, tlen, podobnie jak ruch, jest elementem życia. Bez tlenu nie ma życia, bez ruchu nie ma życia. Wszystkie istoty żyjące się poruszają. To, że to jest jeden powód, dlaczego właśnie w ten sposób ta rzeźba została nazwana. A drugi to taki, że ten tytuł jest akronimem. T to taniec, L to lekkość, E to energia i L... I N to nowatorstwo, a więc wszystkie te elementy, które w jakiś sposób z Konradem Drzewieckim i Polskim Teatrem Tańca się kojarzą. Także 14 października to jest na pewno dzień, który powinni Państwo spędzić przy ulicy Tarczaka 8 w Poznaniu.
9: A że my mamy po sąsiedzku, to ja chętnie również wpadnę i zobaczę tę wyjątkową rzeźbę.
12: Tak, tam będzie element ruchu, element aktywizacji osób, które przyjdą i element światła też. Także no, kilka takich niespodzianek będzie czekać na tych, którzy będą chcieli tego 14 października spędzić razem z nami. No oczywiście oprócz tego też wystawa przypominająca Konrada Drzewieckiego. Oczywiście zapraszamy też na projekcję filmów z jego choreografiami. No a o godzinie 21 jeszcze taki jeden moment taneczny, ruchowy, kinetyczny. To będzie tak zwany open floor, to znaczy każdy, kto będzie miał ochotę się poruszać w rytm utworów, które były warstwą muzyczną do choreografii Konrada Drzewieckiego, będzie mógł wejść na 100 sekund na naszą scenę i zatańczyć w dowolny sposób właśnie do muzyki, która kiedyś Drzewieckiego zainspirowała. Także każdy będzie miał 100 sekund, a całe wydarzenie to taneczne od godziny 21 potrwa 100 minut. Także ta liczba 100 cały czas powraca w programie obchodów urodzinowych, urodzin Konrada Drzewieckiego. Będzie też tort, bo jak urodziny, to również jakiś słodki akcent być musi. Także mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami do końca.
9: A to wszystko przypomnę w Teatrze w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu przy Tarczaka, a jak mówimy już o ulicy Tarczaka, to ta ulica, często tamtędy przechodzę, tak jak mówiłem, ta ulica pięknie wygląda teraz jesienią w październiku.
12: Tak, no jest to takie miejsce, które bardzo mocno się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat. Nie tylko dlatego, że istnieje tam Polski Teatr Tańca, no ale też ma się takie wrażenie, że ta ulica jakoś ożyła, więcej jest tam takich miłych miejsc, gdzie można spędzić jesienne popołudnie. Także rzeczywiście dobrze się tam pracuje. No ale my tutaj pracownicy Polskiego Teatru Tańca zapraszamy głównie właśnie do nas na Tarczaka. No tak to oczywiście jest. A jeszcze może podkreślę, że bardzo wiele rzeczy można robić w Polskim Teatrze Tańca, bo to oczywiście spektakle. Oczywiście spektakle inspirowane klasyką, tak jak Dziady 2. Oczywiście spektakle dla rodzin z dziećmi. To zupełnie też inny rodzaj takiego doświadczenia teatru, kiedy można przyjść z dzieckiem zupełnie małym. Mamy teraz w naszym repertuarze taki spektakl Wyprawka w listopadzie będzie grany. Dziady w październiku 23 i 24 października. No i mamy też na przykład warsztaty dla młodych osób z commercial dance. Także można też samemu poznać jakiś nowy rodzaj ruchu. Mamy też spotkania poświęcone baletom, wielkim baletom. To znaczy, tak nazwaliśmy ten cykl, ale mówimy nie tylko o słynnych baletach, jak na przykład Coppelia, Jezioro Łabędzie, Dziadek do Orzechów, ale również o ich współczesnych reinterpretacjach i w jaki sposób współcześni choreografowie podejmują te klasyczne tematy, jak na przykład właśnie Jezioro Łabędzie czy Dziadek do Orzechów, już w tej formule tańca współczesnego, w teatrze współczesnym. w tańcu współczesnym, bo to przecież nie jest tak, że takie spektakle jak na przykład Dziadek do orzechów istnieją tylko w wersji klasycznej, jednej wersji. Tych wersji jest bardzo wiele i warto sobie uświadomić, jak bardzo kreatywny sposób można podejść do właśnie tych tematów, które wydają się być może niektórym jakoś oczywiste, czy nawet archaiczne, archiwalne. A jeżeli o kreatywności mowa, to jeszcze pozwolę sobie nawiązać do drugiego, poza właśnie tym 14-październikowym wydarzeniem, bardzo ważnego takiego wydarzenia, które przygotowujemy w grudniu z kolei, od 10 do 12 grudnia w Polskim Teatrze Tańca, i to jest festiwal. Festiwal Jedna Strona, Jedno Spojrzenie 180 sekund. On jest taki bardzo niezwykły, myślę, dlatego, że on pokazuje związki pomiędzy tańcem a innymi dyscyplinami sztuk. Pomiędzy tańcem a literaturą, tańcem a sztukami wizualnymi i tańcem i filmem. Pokazuje, że te sztuki, właśnie sztuki wizualne, literatura, film, często inspirują się tańcem i podejmują temat tańca i szerzej, nie tylko tańca, ale w ogóle ruchu. I no, podczas tego festiwalu co roku rozstrzygamy konkurs. Jedna strona, jedno spojrzenie 180 sekund. W tym roku jest jego edycja jubileuszowa. No i właśnie o tej kreatywności chciałam powiedzieć. Ten konkurs właśnie stymuluje kreatywność. W jaki sposób można jeszcze pokazać, opisać ruch. No a poza tym jest też takim momentem, kiedy wszyscy państwo, publiczność mogą w jakiś sposób współtworzyć to, co się w teatrze dzieje, ponieważ oprócz tego, że jurorzy wypowiadają się na temat prac, to jeszcze organizujemy konkurs na nagrodę publiczności. Także wszystkie prace zgłoszone na konkurs Jedna Strona, Jedno Spojrzenie 180 sekund, czyli konkurs, który odbywa się jakby w ramach tego festiwalu i podczas tego festiwalu jest jego podsumowanie. Wszyscy państwo będą mogli zobaczyć prace, które zostały zgłoszone i przyznać swoje własne nagrody. Także zapraszamy też do takiego rodzaju uczestnictwa w tym, co się dzieje w teatrze, do głosowania i wyrażania swojej opinii o sztuce.
9: To wszystko w Polskim Teatrze Tańca przy Taczaka, ale też wybieracie się poza granice Poznania, że się tak wyrażę.
12: No właściwie cały czas jeździmy, tak. W najbliższym czasie Polski Teatr Tańca no na przykład pojawi się w Inowrocławiu i w Nowej Soli. No to jest taki projekt, o którym może powiem kilka słów. Projekt nazywa się Polski Teatr Tańca, tu jesteśmy. No i jego istotą jest nie tyle występowanie, ile aktywizowanie do występów. I to taką zupełnie nietypową jak dla Teatru Tańca grupę, czyli seniorów. Projekt polega na tym, że w performansie, który został przygotowany z okazji jubileuszu Polskiego Teatru Tańca na 50-lecie, w performansie Wyspa Umarłych występują seniorzy. Seniorzy z Poznania, którzy brali udział w premierze, i seniorzy z miejsca, do którego podróżujemy. A więc no na przykład Inowrocławia czy Nowej Soli, jeżeli chcemy mówić o tych miastach, gdzie jeszcze teatr się pokaże. Także jest to zarówno niezwykłe doświadczenie dla osób w wieku senioralnym, że mogą wystąpić i to jeszcze na dodatek w konwencji Teatru Tańca, która gdzieś tam stereotypowo kojarzona jest z osobami bardzo młodymi, że właśnie młodzi są zwykle tancerze, którzy tańczą, młode są osoby, które uczą się tańca, a w tym przypadku jest dokładnie odwrotnie. No i też wielokrotnie jest to wspaniałe doświadczenie dla ich bliskich, zobaczenie swoich bliskich, starszych osób, babci czy dziadka na scenie w takich aktorskich i tanecznych zadaniach. Także no, mamy głosy z tych ośrodków, gdzie teatr występuje, że ten projekt naprawdę daje satysfakcję osobom, które częstokroć marzą o tym, żeby chociaż raz w życiu stanąć na scenie. A no, ten wiek senioralny jest oczywiście takim, kiedy mamy już trochę więcej czasu, trochę więcej spokoju. No i być może to jest właśnie ten moment, kiedy można to swoje marzenie tak naprawdę spełnić.
9: A nieraz już przekonaliśmy się tu w Poznaniu, że nasi seniorzy potrafią tak pozytywnie zaskoczyć.
12: Tak, tak. No, ten performance miał właśnie w Poznaniu swoją premierę i wtedy występowali wyłącznie poznańscy seniorzy, ale żeby rozwinąć ten pomysł, pomyśleliśmy, że dobrze będzie połączyć grupę właśnie poznańskich seniorów, z którymi współpracujemy tutaj lokalnie, i grupy seniorów z różnych miejsc w Polsce, żeby też też właśnie osoby senioralne mogły się spotkać i stworzyć coś razem. No i przy okazji jest to też współpraca osób nieprofesjonalnych, nieprofesjonalnych tancerzy seniorów z naszymi tancerzami z Polskiego Teatru Tańca. No tu jest jeszcze dodatkowy taki element, że można właśnie spędzić trochę czasu z artystami, porozmawiać z nimi, poznać się, zobaczyć, jak oni pracują. Artyści z kolei często opowiadają, że oni z ogromnym sentymentem przyglądają się tym osobom w starszym już wieku, myśląc sobie, że to są oni za kilka lat. Także jest też taki aspekt tego spotkania.
9: My trzymamy kciuki za wszystkich, którzy biorą udział w tych projektach. A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, gdzie może znaleźć wszelkich informacji, bo tych wydarzeń, projektów jest naprawdę sporo.
12: No jest ich jeszcze znacznie więcej, bo jeszcze wyjeżdżamy na Litwę na początku października i do Austrii pod koniec października. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca www.ptt-poznan.pl i na naszych mediach społecznościowych, Instagramie, Facebooku. Także serdecznie zapraszamy, żeby odwiedzić nas również online.
9: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
12: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.
9: Pięknie dziękuję za rozmowę.
12: Ja również bardzo dziękuję.
9: Jeszcze poznańskie piątkowo. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Stróżeńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Dzięki zakończonej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo i komfort pieszych.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania poznańska ławica Nasz Port prowadzi testy wykorzystania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych.
13: Marcin Drzycimski, jestem dyrektorem strategii i rozwoju na lotnisku Ławica. Oczywiście mamy nadzieję, że ten pilot, który dzisiaj Państwu prezentujemy, udowodni zasadność realizacji takich projektów w skali przemysłowej. Więc ten duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, bo sami Państwo widzicie, dzisiaj paragrony, grozy nie są w Mielnie na plaży, tylko na stacjach paliw, więc przed takimi sytuacjami jesteśmy w stanie się w takiej sytuacji bronić, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz i zieloną energię nie ponosimy kosztu korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS, a to zdecydowanie poprawia efektywność ekonomiczną naszego funkcjonowania jako lotnisko, również na tle tej konkurencji krajowej i zagranicznej. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać ten wodór do naszych celów w przypadku cargo. Wyposażyliśmy dwa wózki, mniejszy i większy, w taki sposób, aby mogły być do nich zastosowane nakładki plug-in, które umożliwiają przejście z zasilania akumulatorów na wodór i z tego wodoru możemy korzystać przy operacjach cargo, przy wykorzystaniu tych wózków, a ponieważ te elementy z nami zostają, więc będziemy je trwale wykorzystywać i w ten sposób będziemy już nie testować, a w życiu faktycznie wykorzystywać wodór jako paliwo i efektywniej nasze wózki jako sprzęt, który operuje na cargo. Wypada się chyba pochwalić, bo zarówno mamy pierwszą, jak i jedyną instalację fotowoltaiczną wieloskalową, bo to jest 4-megawatowa instalacja, ale jeśli chodzi o zaawansowanie naszych prac związanych z wodorem, tutaj również jesteśmy i pionierem, i liderem. Dość powiedzieć, że te działania, które dzisiaj Państwo obserwują, są realizowane w ramach programu unijnego interregowskiego, dedykowanego dla państw regionu Morza Bałtyckiego, którego przedstawicielem jedynym, jeśli chodzi o polskie lotniska, jesteśmy my. I przypadł nam w udziale zaszczyt, żeby móc przygotować projekt, w ramach którego sami produkujemy, magazynujemy i dystrybuujemy wodór, a co jest chyba najbardziej interesujące z punktu widzenia również Komisji Europejskiej, tworzymy zamknięty ekosystem, w którym oprócz tego, że paliwa czy gaz produkujemy, my go również tutaj zużywamy na miejscu. Jest to dość unikatowe rozwiązanie, które spotyka się z dużym zainteresowaniem w całej Unii Europejskiej. To, co jest również elementem tego projektu, to jest tworzenie podwalin, które z jednej strony są dobrymi praktykami, z drugiej strony są efektem badań związanych z bezpieczeństwem korzystania z gazów, w tym z wodoru na lotnisku, ale i również podwalinami pod legislację europejską, która mam nadzieję docelowo będzie również przyjęta w naszym kraju. Krótko mówiąc, jest to elementem naszych prac i badań i liczymy na to, że wykorzystanie wodoru na lotniskach będzie w 100% bezpieczne dla pasażerów, dla pracowników i dla przewoźników lotniczych. Po pierwsze, my już dzisiaj w 100% zaopatrujemy się w zielony prąd, czyli energię elektryczną i możemy się pochwalić. Oczywiście mamy zdecydowanie mniejszy wpływ na linie lotnicze, no bo tutaj samoloty nagle nie będą elektryczne, ani nie będą wodorowe, choć i na ten wariant się przygotowujemy w ramach tego programu. Natomiast to jest, czy możliwość korzystania z zeroemisyjnych źródeł energii, to po pierwsze, to są tańsze kredyty, tańsze finansowanie naszych własnych inwestycji, a więc na więcej nas będzie stać, ale to jest również przewaga konkurencyjna, którą my możemy dzisiaj określać jako sytuację, w której po prostu będziemy lepiej mogli współpracować z operatorami lotniczymi i lepiej budować swoją siatkę połączeń w przyszłości, no bo to, co widzimy już dzisiaj, co się nie zmieni w najbliższej przewidywalnej przyszłości, to koszty korzystania ze środowiska, czyli tak zwane ETS, już dzisiaj przekraczają cenę samych paliw i nośników energii i ta sytuacja się nie zmieni. Mogąc produkować własny prąd, własny gaz czy własne paliwa, ten element kosztu tak naprawdę zostaje u nas i może być wykorzystany na inne cele. A więc absolutnie tak. Chcemy być bardziej konkurencyjni, chcemy wykorzystać to, że mamy dużo terenów w części zastrzeżonej lotniska, które nie mogą być komercjalizowane i poprzez właśnie budowę w tych miejscach źródeł wytwórczych optymalizujemy swój własny teren, również poprawiając swoją sytuację ekonomiczną.
14: Z mikrofonem przez Poznań.
9: A z poznańskiej ławicy przenosimy się teraz do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a tam ruszył program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior.
15: Bo seniorów jest coraz więcej, pokazują to nam statystyki, że nie tylko tutaj w województwie wielkopolskim, ale całej Polsce tych seniorów będzie przybywać. Karolina Fabisz-Szulc, pierwsza wicewojewoda Wielkopolska. Już niedługo, bo w połowie stulecia będzie 40% osób po 60 roku życia, co daje administracji rządowej, administracji samorządowej wiele wyzwań do rozwiązania. Dlatego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotykamy się na konferencji Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, czyli takiego programu edukacji prawnej, który skierowany jest do osób po 60 roku życia, który będzie właśnie mówił o tych głównych zagrożeniach, które są zdiagnozowane seniorów. Będziemy mówić, co to jest metoda na wnuczka i inne tego typu niebezpieczeństwa, jak bezpiecznie zachować się w internecie, jak być świadomym konsumentem. Będziemy mówić o świadczeniach emerytalnych, świadczeniach zdrowotnych, o testamentach, umowach użyczenia, wszystkich tych tematach, które mamy zdiagnozowane, że rzeczywiście ofiarami tych przestępstw padają głównie seniorzy.
16: Bruno Wróbel, naczelnik OSP ZSM. Mamy swoje stanowisko, gdzie nauczamy wszystkie chętne osoby o czujkach przeciwdymowych, o czujkach dymu, czujkach czadu i czujkach gazu. Zachęcamy do instalowania czujek i zwiększenia swojego bezpieczeństwa w domu.
9: Jak to działa, powiedzmy, te czujki, które tutaj widzimy?
16: Mamy tutaj trzy rodzaje czujek. Czujka czadu to jest czad to jest taka substancja, której nie wykryjemy naszymi organami. Nie wyczujemy nosem, nie zobaczymy. Jest to gaz bezwonny, bez koloru.
9: No i warto takie urządzenie montować u siebie, tak?
16: Tak jest, zachęcamy do tego.
17: Agnieszka Polińska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Zespołu Szkół Mechanicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Seniorzy zostali dzisiaj zaopatrzeni w czujki, otrzymali czujki dymu, czujki tlenku węgla, dzięki czemu na pewno będą się czuli bezpiecznie. Mogli też uzyskać różnego rodzaju porady dotyczące udzielania pierwszej pomocy, na przykład krwotoku.
9: Potrzebne takie spotkania jak dzisiaj?
18: Jak najbardziej. Edukacja fantastyczna. Dowiedziałam się rzeczy, o których nie wiedziałam, a na które mam zwrócić uwagę, nie? Na przykład muszę powiedzieć z rękami, że zrobiłam sobie taki test i wyszło na to, że mam ręce niedomyte w pewnych partiach, że muszę na to zwrócić uwagę na przykład, nie? Dowiedziałam się, ile mam tłuszczu, tkanki mięśniowej, proporcje jakie są, czy to prawidłowo. Wyszło, że wszystko mam okej, tylko trochę wody za mało.
19: No, bo nawet informacje tutaj na temat badania piersi, gdzie się każdemu wydaje, że wie, a się okazuje, że tak nie do końca. I tutaj tu panowie ze Straży Pożarnej, także uważam, że potrzebne.
20: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Izabela Kańska. Przedstawiamy ofertę dla dla seniorów. Dzisiaj szczególnie koncentrujemy się na chorobach okresu jesienno-zimowego i promocji szczepień ochronnych, przeciwko chorobom, które dla seniorów mogą być szczególnie groźne ze względu na ich powikłania. Informujemy o naszym programie Senior w roli głównej, o chorobach odkleszczowych, o bezpiecznym grzybobraniu, o higienie rąk.
9: A tam właśnie widzimy takie stoisko grzybowe, tak?
20: Tak, jak najbardziej. Koleżanka, która jest grzyboznawcą, informuje osoby zainteresowane bezpiecznym grzybobraniem o tym, jak właśnie takie bezpieczne grzybobranie powinno przebiegać.
21: Witam serdecznie, nadkomisarz Marcin Smuszkiewicz. Stoisko prewencyjne, profilaktyczne, tematycznie wskazujące zagrożenie dnia codziennego.
9: O co najczęściej pytają seniorzy, jakie mają obawy?
21: Kwestia, jak się zachować, gdy dzwoni niezapisany telefon. Niezapisany telefon w książce telefonicznej.
9: No i właśnie wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób reagować.
21: Szanowni Państwo, na początku najważniejsze jest to, żeby zorientować się w rzeczywistości, czy faktycznie ta osoba, która przekazuje te dane, to są prawdziwe te dane, te informacje, które dotyczą przeważnie naszej rodziny. Skontaktować się, rozłączyć się, skontaktować się ze swoją rodziną i zweryfikować, czy faktycznie doszło do takiej sytuacji.
9: A często w Wielkopolsce, w Poznaniu dochodzi do takich sytuacji?
21: Niestety tak. Można powiedzieć, że codziennie są przypadki, gdy borykamy się z takimi sytuacjami, z takimi przestępstwami.
9: Czego pan tu się dowiedział dzisiaj?
22: Na razie dopiero co wszedłem i miałem badane te wszystkie parametry zdrowotne, waga, tłuszcz, wszystko w normie, zupełnie dobrze, także uspokojony.
9: Co pani myśli o takim spotkaniu, jak tutaj w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu?
23: To jest przydatne. Każde takie spotkanie, w którym można jakieś informacje uzyskać, to jest na pewno potrzebne.
9: Przed momentem mówiliśmy o programie Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, a teraz w naszym magazynie.
24: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
9: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
24: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
9: I takie nieporozumienia, prawda?
24: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę. Kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi. I on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
9: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
24: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
9: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
24: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego no, wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
9: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
24: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Więc jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. To jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, no zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem.
9: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
24: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
9: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
24: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
24: Dziękuję.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji, edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
0: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych, można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
9: Poznający chętnie chcą się uczyć?
0: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do Lasów Państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
9: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
0: A tak, nieustająco Las Nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
14: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
0: I tam dwa razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia, są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać. To zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
9: Kiedyś będą wielkimi dębami.
0: Trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 140 lat to już naprawdę będą solidne drzewa.
9: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
14: Ciekawy
10: Poznań.
9: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
1: Warto odwiedzić poznańską wyspę katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w Bramie Poznania. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. No a potem, wyposażeni w taką wiedzę, przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim. Możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę. Możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych. No i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta. No i oglądamy właśnie to malownicze miejsce. Na rynku oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi, pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne. Można zajrzeć do jedynego w Polsce muzeum instrumentów muzycznych. Można odwiedzić muzeum poznańskiego specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na Wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla. No i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie, wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Przepiękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Brus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym swoją siedzibę ma najbardziej znany polski duch, czyli Biała Dama. Jeżeli Państwo będą mieli szczęście, może gdzieś ukaże się zwiedzającym. Przy okazji, oprócz samej wizyty w zamku, warto też przespacerować się po otaczającym zamek arboretu. No i teraz wracamy do Poznania, żeby zobaczyć imponujący dawny zamek cesarski, który znajduje się w tak zwanej dzielnicy zamkowej. Wspaniała rezydencja, najmłodszy zamek w Europie, który został zbudowany dla koronowanej głowy. Obecnie prężne centrum kultury zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.

0: historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, Wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do rozbiorów, do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
1: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
0: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez splot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na Króla Polski. Ha! Wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicie dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja, nie wiem jak wyglądała, na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy, stoimy w tej chwili w przyziemiu tej wieży, pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
1: No właśnie widzimy tutaj, niestety słuchacze nie widzą, robi, powiem, ogromne wrażenie.
0: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był szlachta była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
1: Tak, tak. To metrów pod
0: nie,
1: nami?
0: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z oś 6 metrów może.
1: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
0: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
1: To nie patrzymy, może przejdziemy sobie tutaj dalej.
0: Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysł no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje, czyli on to przywraca. Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemie polskie, ale Zamek Królewski w Poznaniu zostaje zamkiem. Znaczy, to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, tu potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło. Wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach króla elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI. No, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznański Zamek jest istotny? Bo to tu, w tym miejscu, dzięki Przemysłowi narodził się herb Królestwa Polskiego. Herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
1: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
0: Pomnik Przemysła, króla Przemysła właśnie, pomnik konny stanął tutaj, jest, jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje, no i pamięć tego króla przypomina i odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
1: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
0: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży,

0: która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań. Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej Starówkę i Ratusz. To jest najładniejszy widok na Ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, który można zobaczyć w Poznaniu. I zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były, o układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
1: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
0: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości nie mówiących po polsku.
1: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
2: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa, zagościła dziś u mnie
3: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
3: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
1: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
3: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
2: Ciekawy Poznań.
3: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
1: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
3: Zgadza się, coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć. Ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
2: Eko Poznań.
3: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
2: To warto wiedzieć.
3: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały po dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców, poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
1: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy, niezależnie od pory roku.
3: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
1: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
3: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą z orzechami, co jest ich przysmakiem.
1: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
3: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
1: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
3: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu takiego charakterystycznego symbolu cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
1: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
3: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
1: A jak my możemy im pomóc?
3: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
1: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
3: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
1: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
3: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
3: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję również.
1: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
4: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa? Bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkańcom.
2: To warto wiedzieć.
4: Oczywiście ten remont, w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. W tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie warunki zostały spełnione i mieszkanie zostało wyremontowane, taka osoba podpisuje umowę na czas nieokreślony. Stawka czynszu to jest stawka czynszu komunalnego, czyli atrakcyjna i dużo niższa niż najem na rynku komercyjnym. Co więcej, ta umowa, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest na czas nieokreślony i wtedy można zamieszkać już w swoim mieszkaniu. To myślę, że jest bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ te mieszkania często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach. To jest dobra oferta zarówno dla gospodarstw jednoosobowych, jak i rodzin wielodzietnych, ponieważ mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobu, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
2: Blisko mieszkańców.
4: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
1: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
4: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
1: Program Mieszkanie do Remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
2: Zmieniamy temat.
1: Będzie pytanie, co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
5: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, na biale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepło i zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
2: Kulinaria w Poznaniu.
5: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska, czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną i ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej, no bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie, więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
1: To jest nasza poznańska zupa.
5: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo per, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. No, ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo ze skwarkami z boczku.
1: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
5: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, no to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których no, nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
1: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Sporo na naszej antenie mówimy o edukacji leśnej. Leśnicy nie zwalniają tempa i cały czas tutaj prowadzą działania.
11: Tak jest. Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W naszej dyrekcji mamy 25 nadleśnictw. Każde z nich ma edukatora, który zajmuje się edukacją nie tylko najmłodszych, bo bardzo często też odwiedzają nas uniwersytety trzeciego wieku czy inne grupy. Natomiast tutaj właśnie bardzo zachęcamy do takich wizyt w terenie, no bo gdzie się najlepiej nauczyć czegoś o lesie, jak nie właśnie przebywając gdzieś między drzewami. Tutaj mamy do dyspozycji izby edukacyjne, ośrodki. One są dostępne dla grup zorganizowanych, można się zgłosić, umówić i takie grupy właśnie są oprowadzane, czy to w temacie właśnie orientacji w terenie, czy tego, co ten las nam daje, jak rozpoznawać różne rzeczy, jak się w nim zachowywać, jak spędzać bezpiecznie czas.
10: Poznający chętnie chcą się uczyć?
11: Oj, zdecydowanie. Te podpoznańskie ośrodki, na przykład w Nadleśnictwie Łopuchówko, są zwykle bukowane już przynajmniej rok naprzód. Tam się jest trudno wcisnąć, ale jeżeli mamy taką możliwość, to też serdecznie zachęcamy, żeby troszeczkę dalej pojechać. W Jarocinie mamy ośrodek położony nad Wartą. Zaraz za rzeką jest przepiękny, najstarszy wielkopolski rezerwat Czeszewski Las, do którego edukatorzy przeprawią nas promem, jedynym promem, który należy do lasów państwowych. Także tutaj też jest taka atrakcja dodatkowa. Mamy dużo właśnie takich ciekawostek lokalnych, które tutaj właśnie każde lokalne nadleśnictwo może najlepiej pokazać, żebyśmy mogli zobaczyć, że ta Wielkopolska wcale nie trzeba gdzieś daleko się wybierać, żeby naprawdę perełki przyrodnicze tutaj w okolicy zobaczyć.
10: A tak a propos lasu, w okolicy Poznania, a dokładnie w Babkach, wyjątkowy las.
11: A tak, nieustająco las nowożeńców tutaj i drzew okolicznościowych cieszy się popularnością.
5: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
11: I tam 2 razy w roku też w ramach troszeczkę takich działań edukacyjnych, ale przede wszystkim po to, żeby każdy mógł upamiętnić jakiś ważny moment swojego życia. Są edycje sadzenia drzew. Na taką akcję sadzenia trzeba się zapisać. To zwykle jest ogłaszane z pewnym wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki. Tam też będzie można postawić sobie tabliczkę z dedykacją, czy to właśnie upamiętnienie dnia ślubu, czy narodzin dziecka, czy jakiegokolwiek innej ważnej rocznicy, czy wydarzenia w naszym życiu. Ta powierzchnia z roku na rok cały czas rośnie i tych dąbków, które tam są sadzone, przybywa.
10: Kiedyś będą wielkimi dębami.
11: Trzeba będzie troszeczkę poczekać, ponieważ dęby rosną dosyć wolno, natomiast za te 140 lat to już naprawdę będą solidne drzewa.
10: Jeśli zamierzacie zasadzić swoje drzewko, warto zapoznać się ze szczegółami na stronie Nadleśnictwa Babki.
5: Ciekawy Poznań.
10: W naszym magazynie propozycja dla poznaniaków, ale też gości, którzy lubią wycieczki po naszym mieście i regionie. Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej zachęca.
12: Warto odwiedzić poznańską wyspę katedralną, czyli Ostrów Tumski. Taką wycieczkę najlepiej zacząć w bramie Poznania. To interaktywne centrum pokazujące historię zarówno początków państwa polskiego, jak i samego miasta. No i odwiedzając tą ekspozycję multimedialną, przechodząc przez jej kolejne etapy, dowiadujemy się, jak to się stało, że Polska się zaczęła, dlaczego zaczęła się w Wielkopolsce, no i jakie tutaj wydarzenia odbywały się w Poznaniu. No a potem, wyposażeni w taką wiedzę, przekraczamy kładkę nad rzeczką Cybiną i jesteśmy już na Ostrowie Tumskim. Możemy odwiedzić pierwszą polską katedrę. Możemy zobaczyć relikty średniowiecznych wałów obronnych. No i możemy poczuć się trochę, jakbyśmy się przenieśli w czasie wiele, wiele wieków wstecz. No a potem chronologicznie zaglądamy na poznański Stary Rynek, do serca dawnego średniowiecznego miasta. No i oglądamy właśnie to malownicze miejsce. Na rynku oczywiście takim dominującym akcentem jest poznański ratusz, perła renesansu, który jest nazywany najpiękniejszym budynkiem renesansowym na północ od Alp. No ale myślę, że wielu, wielu oczywiście kojarzy ten budynek przede wszystkim z naszym takim poznańskim symbolem, czyli koziołkami, które trykają się nad ratuszowym zegarem. No i to jest taka pamiątka po legendzie, według której uciekły pewnemu kuchcikowi, pobiegły sobie na tą ratuszową wieżę, no i tam już potem zostały w formie takiej mechanicznej i cieszą oczy turystów i mieszkańców. No a jeżeli jesteśmy już na starym mieście, na starym rynku, no to w okolicy mamy kilka bardzo ciekawych muzeów. No i tutaj dla każdego coś miłego. Można odwiedzić muzeum archeologiczne. Można zajrzeć do jedynego w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych. Można odwiedzić Muzeum Poznańskiego Specjału, czyli Muzeum Poznańskiego Rogala Świętomarcińskiego i poznać historię tego wypieku, spróbować go oczywiście, ale przy okazji chociażby nauczyć się trochę gwary. Warto też udać się na Wzgórze Przemysła. Tam mamy zamek naszego poznańskiego króla. No i w tym zamku jest ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych. No a na chwilę teraz ucieknijmy, przekroczmy granicę Poznania, żeby zajrzeć do dwóch wspaniałych magnackich rezydencji, które mieszczą się bardzo blisko stolicy Wielkopolski. Po pierwsze jest to Muzeum Pałacu w Rogalinie. Wspaniała rezydencja rodu Raczyńskich, która zlokalizowana jest malowniczo na krawędzi Doliny Warty. Piękny pałac z wyposażeniem, fantastyczna galeria obrazów z obrazami takich tuzów jak Matejko, Wyczółkowski, Malczewski, ale też sędziwe najstarsze polskie dęby. No, ten najstarszy z najstarszych, Dąb Prus, ma 850 lat. No a z Rogalina warto też podjechać do pobliskiego Kurnika, malowniczego miasteczka nad jeziorem, by zobaczyć tamtejszy zamek, w którym swoją siedzibę ma najbardziej znany polski duch, czyli Biała Dama. Jeżeli Państwo będą mieli szczęście, może gdzieś ukaże się zwiedzającym. Przy okazji, oprócz samej wizyty w zamku, warto też przespacerować się po otaczającym zamek arboretu. No i teraz wracamy do Poznania, żeby zobaczyć imponujący dawny zamek cesarski, który znajduje się w tak zwanej dzielnicy zamkowej. Wspaniała rezydencja, najmłodszy zamek w Europie, który został zbudowany dla koronowanej głowy. Obecnie prężne centrum kultury zamek, miejsce wielu wydarzeń, wielu koncertów, innych wydarzeń artystycznych, ale też przestrzeń, którą można zwiedzać korzystając z audioprzewodnika, więc możemy pospacerować sobie samodzielnie po zamkowych wnętrzach i jednocześnie poznać historię tego miejsca.
10: A tych nieodkrytych miejsc w Poznaniu jest sporo.
1: Z mikrofonem przez Poznanie.
10: A teraz chciałbym zabrać naszych słuchaczy w podróż. Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła, a ze mną...
0: Michał Błaszczyński, właśnie ze Wzgórza, z Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, kierownik tego muzeum.
10: Stoimy przed drzwiami.
0: Tak, wchodzimy do muzeum, do zamku. Tak, słyszycie Państwo taki lekki gwar muzealny. Wejście tutaj i wchodzimy do pierwszej sali, sali na parterze, która jest specjalnie poświęcona historii tego miejsca, historii Zamku Królewskiego w Poznaniu. Myślę, że wciąż trudno przebić się do świadomości poznaniaków, wielkopolan, czy w ogóle wszystkich mieszkańców naszego kraju, że w Poznaniu też istniał Zamek Królewski, to znaczy rezydencja królów, władców Królestwa Polskiego. Dzisiaj, stając przed wzgórzem, wchodząc na nie, widzimy taką dosyć swobodną rekonstrukcję, próbę nawiązania do form historycznych w architekturze. No natomiast my nie wiemy, jak wyglądał zamek w czasach Przemysła, czyli w wieku XIII. Nie wiemy także, jak wyglądał on do rozbiorów, do czasów rozbiorów, a miał burzliwą historię, o której zaraz opowiem. Natomiast dzisiaj w tym miejscu stoją no właśnie już zupełnie inne budynki, ale najważniejsza jest ta historia, na której my stoimy.
10: Powiedział pan o tej burzliwej historii.
0: Wyglądało to tak. Przemysł II, książę Wielkopolski, był synem Przemysła I, którego znamy, bo jest założycielem naszego miasta. I przez splot różnych sytuacji, intryg, wygranych potyczek, zabiegów dyplomatycznych, w 1295 roku, 26 czerwca, został koronowany w Gnieźnie na Króla Polski. Ha, wydawałoby się, że to jest, no, takie wydarzenie, jak i wiele. Ale jeśli sobie uświadomimy, że to jest po prawie 200 latach rozbicie dzielnicowego, kiedy naprawdę było tak, że już nie miało być zjednoczonej Polski, nie miało być króla Polski w ogóle. Książęta różni dbali o trochę swoje interesy i ta idea jednego królestwa, jednego państwa co jakiś czas się pojawiała, ale generalnie zamierała, a jemu się to udaje. To jest młody, energiczny człowiek, który tego dopina i jest rzeczywiście ta koronacja. A jego rezydencją, tą rezydencją tego króla, który jednoczy oczywiście nie całe ziemie polskie, tylko niektóre, jest Poznań. Powstaje tutaj wtedy rezydencja, nie wiem jak wyglądała, na pewno istniała wieża, w której my teraz jesteśmy, stoimy w tej chwili w przyziemiu tej wieży, pod nami jest fundament XIII-wieczny tej wieży. To jest pierwsza sprawa.
10: No właśnie widzimy tutaj, niestety słuchacze nie widzą, robi, powiem, ogromne wrażenie.
0: Stoimy, pod nami jest XIII-wieczny bruk, który pamięta Przemysła, króla Przemysła i nie tylko jego. Patrzymy na taki loch, w którym był szlachta, była zamykana, jeśli coś przeskrobała.
10: Tak, tak. To metrów pod
0: nie,
10: nami?
0: W dół to nie jest dużo, bo to będzie z oś 6 metrów może.
10: Ale to oświetlenie robi takie wrażenie.
0: Tak, tak, tak. Jakbyśmy spadali tam w głąb.
10: To nie patrzymy, może przejdziemy sobie tutaj
0: dalej. Idziemy sobie dalej, tak, tak, tak. Dalej sytuacja jest dramatyczna, ponieważ król Przemysł no, po 9 miesiącach ginie. Jego próba porwania, on broni się, no i z odniesionych ran przy tym porwaniu umiera. Po 9 miesiącach, ale idea zjednoczenia królestwa istnieje. Czy on to przywraca? Potem to, co wszyscy znamy z historii, czyli Władysław Łokietek w Krakowie jednoczy ziemię polskie, ale Zamek Królewski w Poznaniu zostaje zamkiem. Znaczy, to jest rezydencja władców polskich. Tutaj Łokietek bywa, tu potem rezyduje Kazimierz Wielki, czyli syn Łokietka i potem kolejni królowie z dynastii Jagiellonów także tutaj rezydują. To jest Władysław Jagiełło. Wielokrotnie. Jego synowie również. Czyli do końca epoki Jagiellonów jest to rzeczywiście rezydencja. Potem w czasach króla elekcyjnych, czyli od połowy wieku XVI, no, trochę z tym jest gorzej. Nie rezydują tu królowie, przyjeżdżają tu bardzo rzadko lub w ogóle. Są przecież królowie, którzy w ogóle w Poznaniu nie bywają. Natomiast ta idea, ta historia tego jest cały czas obecna w świadomości staropolskiej, no do rozbiorów. A potem właściwie ta historia zostaje no niemal wymazana. Dopiero niedawno udało się przywrócić nam tą pamięć. Ale co jest jeszcze ważne? Dlaczego Poznański Zamek jest istotny? Bo to tu, w tym miejscu, dzięki Przemysłowi narodził się herb Królestwa Polskiego, herb, którego do dzisiaj używa Rzeczpospolita Polska, czyli orzeł w tarczy z koroną. To się narodziło w Poznaniu. O tym prawie nikt nie wie. O tym naprawdę trzeba pamiętać. My tą historię wzbudzamy.
10: I przypomnijmy, że przed zamkiem pojawił się pomnik.
0: Pomnik Przemysła, króla Przemysła właśnie, pomnik konny stanął tutaj, jest, jakoś tą przestrzeń na nowo organizuje, no i pamięć tego króla przypomina i odwołuje się też do tej historii odnowy Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym.
10: Do zamku tutaj na wzgórzu Przemysła trafia sporo turystów z Polski i zagranicy, ale też przychodzą poznaniacy. Są tacy poznaniacy, którzy nigdy tu nie byli.
0: Tak, są tacy poznaniacy, którzy tutaj nigdy nie byli. Przyciąga tutaj ta dziwna architektura zamkowa i wieża zamkowa, która jest, my jesteśmy w tej wieży, która jest też tarasem widokowym. Wchodzimy na tą wieżę, wdrapujemy się na 6. piętro po bardzo wygodnych schodach i z tej wieży rozciąga się panorama na Poznań, Akurat jest tak, że mamy kilka tarasów widokowych już, bo jest i wieża katedry, jest Akademia Ekonomiczna, ale z każdych z tych tarasów widać trochę Poznań inaczej. Z naszego widać też go inaczej. Z naszego widać najładniej Starówkę i Ratusz. To jest najładniejszy widok na Ratusz, na tą starą część Poznania. Bardzo przyciągające miejsce. Zresztą tutaj, kiedy się Państwo wdrapiecie na tą wieżę widokową, jak się odwrócicie, to zobaczycie najstarszy widok miasta Poznania z 1618 roku. To jest największy jakby wydruk, powiększenie tego, które można zobaczyć w Poznaniu. I zidentyfikujecie Państwo, bo są podpisy, budowle, które już nie istnieją, o których nawet Państwo nie wiecie, że były. O układzie ulic, murów obronnych. To Państwo zobaczycie na tym powiększonym widoku na naszej wieży.
10: I mówimy tutaj o poznaniakach, którzy o tym również nie wiedzą.
0: Tak, mówimy tu o poznaniakach. No, oby rzeczywiście przychodziło ich coraz więcej. Bardzo serdecznie zapraszam. Mamy wielu gości zagranicznych. Myślę, że jesteśmy jedynym oddziałem Muzeum Narodowego, który ma aż taką liczbę gości nie mówiących po polsku.
10: Nie zapominajmy też o tarasie widokowym, z którego można podziwiać nie tylko panoramę Poznania, ale także okolice Starego Miasta.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Czas na poznańską wildę, a dokładnie zajrzymy teraz do poznańskiego Schronu Kultury Europa. A ze mną?
13: Tomasz Fałek, przedstawiciel Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
10: To jesteśmy
13: dokładnie pod piwnicami w prawdziwym schronie przeciwlotniczym, który obecnie pełni funkcję takiego lokalnego ośrodka kultury.
10: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
13: Tak, no historia tego miejsca no już liczy kilkadziesiąt lat.
14: Historia, którą warto poznać.
13: Na początku XXI wieku spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie znajduje się ten schron, spółdzielnia mieszkaniowa rolna, zaczęła się zastanawiać nad tym, co zrobić z tak dużą powierzchnią, która znajduje się pod piwnicami. I prezes zarządu spółdzielni, pan Roman Kawecki, główny inicjator, wpadł na pomysł, aby stworzyć taki lokalny dom kultury dla mieszkańców tej spółdzielni. No a z czasem to tak ewoluowało, że no, w chwili obecnej no, ta przestrzeń jest nie tylko dla mieszkańców, ale dla, nie tylko dla mieszkańców spółdzielni, ale także dla mieszkańców całego miasta Poznania.
10: Niestety słuchacze tego nie widzą, sobie tutaj spacerujemy. Powiem, że to miejsce robi ogromne wrażenie. Jest tu kolorowo, jest pełno sal.
13: Tak, no ta przestrzeń została w taki sposób zaaranżowana, że służy nam do różnego rodzaju wydarzeń, działań, warsztatów, które tutaj organizujemy, więc tak jak tutaj widzimy, mamy w wszystkich naszych salach obrazy malarskie i to wszystko są autorstwa pana Jerzego Łuczaka, który jest kierownikiem Schronu Kultury Europa. No gdzieś tam znajdują się różne nasze takie pochowane bibeloci, więc można tutaj znaleźć u nas różne starocie.
14: Czas wolny w Poznaniu.
13: No ale też to, co jest ważne, mamy biblioteczkę z grami planszowymi, no tutaj znajduje się scena, na której organizujemy koncerty. Mamy stół do ping-ponga, który można wyciągnąć i sobie pograć w wolnych chwilach, więc no, ta przestrzeń może pełnić wiele, wiele różnych funkcji.
10: I ta przestrzeń, wyjaśnijmy, łączy pokolenia.
13: Tak jest, zgadza się, bo w Schronie Kultury Europa prowadzimy i klub senioralny, ale też realizujemy wiele działań, które są otwarte na inne grupy odbiorców.
14: Blisko mieszkańców.
13: Zapraszamy dzieci z rodzicami, zapraszamy młodych dorosłych, więc każdy myślę, że znajdzie tutaj coś dla siebie takiego interesującego, co go pochłonie i będzie chciał tutaj jakby korzystać z tego miejsca.
10: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Schronie Kultury Europa na poznańskiej Wildzie, dokładnie przy ulicy Rolnej. A powiedzmy, czy każdy może tutaj przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy tylko mieszkańcy, mieszkanki Wildy?
13: Właśnie schron jest otwarty dla wszystkich. Nasz schron w zasadzie jest otwarty w godzinach od 16 do 20, od wtorku do soboty. To jest taki czas, kiedy ta przestrzeń zawsze jest otwarta, można przyjść i nawet jeżeli w danym dniu akurat nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, jakiegoś warsztatu, no to ta nasza przestrzeń zamienia się też w takie miejsce otwartej świetlicy. Czyli można sobie przyjść, usiąść, zrobić sobie herbatę, kawę, czy tak jak wcześniej wspomniałem, wyciągnąć stół do ping-ponga i pograć ze znajomymi, albo wyciągnąć grę planszową z biblioteczki i też sobie pograć z rodziną, czy z najbliższymi znajomymi.
14: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
13: Odbywają się te zajęcia cykliczne i to jest taki szereg działań, no, adresowany do różnych grup, tak jak wspomnieliśmy.
14: To warto wiedzieć.
13: Mamy na przykład raz w miesiącu dyżury stolarskie. Przychodzi do nas Darek Stolarz, który pomaga osobom, które się do niego zapiszą na takim dyżurze, no, wykonać jakieś takie drobne prace naprawcze w drewnie. No, zawsze też mamy pracownię językową i wtedy na przykład odbywają się korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. W ramach klubu senioralnego na przykład organizujemy zajęcia na pływalni, jogę, czy też warsztaty związane z treningiem pamięci. No więc ta oferta jest bogata, jest ona zdecydowanie jeszcze szersza, no ale to są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, bo oczywiście trudno to wszystko spamiętać.
10: A kto nie był w tym wyjątkowym miejscu na poznańskiej Wildzie, powiedzmy, w jaki sposób można tu trafić.
13: To zacznijmy od adresu dokładnego. Znajdujemy się przy ulicy Rolnej 24. Nasze wejście jest od strony podwórza. Wystarczy właśnie kilka stopni schodów pokonać w dół. Najpierw widzimy piwnicę, a następnie nasz schron przeciwlotniczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy. Można do nas dojechać łatwo też komunikacją miejską, bo bardzo blisko na przykład znajduje się przystanek autobusowy, a niedaleko jest też przystanek tramwajowy Trauguta i Hetmańska.
14: Z mikrofonem przez Poznanie.
10: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz Garbary, a dokładnie Stowarzyszenie Creo, a ze mną?
15: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Creo. Stowarzyszenie Creo to dokładnie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo. Zajmujemy się tematami przede wszystkim wolontariatu, niepełnosprawności oraz tematami senioralnymi. W jednym zdaniu powiedziałabym, że wolontariat w Wielkopolsce, to znaczy Stowarzyszenie Creo. Naszym hasłem przewodnim jest to, że patrzymy na świat z różnych perspektyw i właśnie tej postawy, tego spojrzenia chcemy uczyć wszystkich, wszystkie grupy wiekowe, od przedszkola do seniorów.
10: Każdy poznaniak, poznanianka może do was zajrzeć?
15: Jak najbardziej. Zresztą nie tylko poznaniak czy poznanianka, bo oprócz tego, że prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, to prowadzimy też Wielkopolskie Centrum Wolontariatu. To znaczy, że osoby z całej Wielkopolski, z różnych miast, różnych powiatów mogą się do nas zgłosić w ramach Poznańskiego i Wielkopolskiego Centrum Wolontariatu. Oferujemy między innymi dofinansowania na akcje wolontariackie, które można właśnie u nas uzyskać. Jeżeli ktoś może ma jakieś obawy, boi się zgłosić, czy nie wie, jak się za to zabrać, to Poznańskie i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu to jest nie tylko strona internetowa, nie tylko miejsce na mapie Poznania, ale przede wszystkim nasz zespół, który doradza, który przeprowadza przez te procesy, doradza zarówno wolontariuszom, wolontariuszkom, ale też samym organizacjom, uczelniom, seniorom, firmom, także jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi grupami wiekowymi, społecznymi. Zajrzyjcie do nas i na pewno możemy nawiązać jakąś ciekawą współpracę.
10: A kto nie wie, to przypomnę, że Stowarzyszenie Creo znajduje się przy ulicy Kutrzeby w Poznaniu. Szukacie nadal wolontariuszy?
15: Jak najbardziej. Tak jak wspominałam, wolontariat to jest właśnie nasza taka główna działka. Jeżeli ktoś chce działać z nami w Poznaniu i w Wielkopolsce, zapraszamy na naszą stronę centrum.creo.pl. Tam jest zakładka wolontariat, formularz do wypełnienia i po jego wypełnieniu koordynatorka wolontariatu, czyli ja, Ania, skontaktuje się z wami, umówimy się na rozmowę rekrutacyjną, gdzie porozmawiamy właśnie o waszych oczekiwaniach, waszych ideach, waszych wartościach, tego, co chcecie uzyskać podczas wolontariatu, tego, co chcecie dać od siebie, też tego, jakie macie kompetencje. Natomiast chcę też zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest w wolontariacie zupełnie zielony, to będzie być może jego pierwszy raz, albo może to będzie obszar ten, w którym my działamy, czyli właśnie seniorzy, czy niepełnosprawność, w którym jeszcze nie miał doświadczenia, to oczywiście my do tych działań przygotowujemy.
14: Przydatne dla mieszkańców Poznania.
15: Po pierwsze, prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu i Wielkopolskie Centrum Wolontariatu, w ramach którego organizujemy bezpłatne szkolenia zarówno dla osób, które są wolontariuszami, jak i koordynatorów wolontariatu, które dotyczą bardzo różnych obszarów. One są otwarte nie tylko dla wolontariuszy zrzeszonych u nas w Stowarzyszeniu Creo. Dotyczą bardzo różnych tematów, zarówno takich konkretnych kompetencji, jak na przykład pierwsza pomoc dla zwierzaków, ale też bardziej miękkich, czyli na przykład komunikacja. Tematyka jest bardzo różnorodna. My jesteśmy otwarci oczywiście na feedback ze strony osób, które w tych szkoleniach uczestniczą. Cieszymy się, że one się cieszą dużą popularnością. Tak jak mówię, są bezpłatne. Więc ta tematyka się zmienia. Social media, fotografia, gry terenowe, animacja społeczna, kontakt z seniorami. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście my jako Stowarzyszenie KRO już nie tylko jako Poznańskie Centrum Wolontariatu również prowadzimy szkolenia. Tak jak mówiłam, oprócz wolontariatu naszą taką drugą działką jest właśnie tematyka niepełnosprawności, zwłaszcza od strony edukowania, od strony dostępności. Jesteśmy innowatorami społecznymi. Podczas naszych działań korzystamy z nowoczesnych technologii, ale też takich specjalnych sprzętów symulacyjnych, które osobom uczestniczącym w naszych warsztatach pozwalają nie tylko zdobyć wiedzę, zdobyć kompetencje, jak na przykład asekurować osobę, która porusza się na wózku, ale wiemy, że empatię buduje przede wszystkim to doświadczenie, czyli wejście w sytuację osoby, która porusza się na wózku, osoby starszej dzięki kombinezonowi starości, osoby głuchej czy osoby niewidomej pozwala lepiej zrozumieć sytuację takiej osoby, ale też lepiej pomagać, no bo już po prostu mamy to doświadczenie poruszania się w tej przestrzeni, powiedzmy, bez tego zmysłu wzroku, czy z jakimś ograniczonym właśnie dostępem do tych bodźców, czy to wizualnych, czy audio. Także te szkolenia również są często bezpłatne, także naprawdę każda grupa wiekowa i społeczna jest u nas zaopiekowana, bo pojawiamy się z takimi szkoleniami zarówno o wolontariacie, jak i niepełnosprawności, jak i seniorach, w przedszkolach, w szkołach podstawowych i średnich, na uczelniach, do pracowników firmy, z seniorami, z osobami dorosłymi oczywiście też.
14: Podpowiadamy mieszkańcom Poznania.
15: Współpracujemy, także zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę. Te działania się dzieją zarówno w Poznaniu, jak i w regionie, niektóre nawet w całej Polsce, bo jeżeli chodzi o te szkolenie w zakresie niepełnosprawności, no to oprócz takich kompleksowych szkoleń, które już stricte przygotowują do tej pracy wolontariackiej, prowadzimy też taką działalność animacyjną. Pojawiamy się na różnych wydarzeniach, eventach z naszym mobilnym centrum dostępności między innymi, no ale też sami organizujemy różne wydarzenia, które promują aktywność osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie sam wolontariat, jak na przykład Poznański Maraton Wolontariatu, czy Trening Bez Barier. Także zapraszamy na nie już co roku i cieszą się one dużą popularnością, co bardzo nas cieszy.
10: Jednym słowem, prężnie działacie przez cały rok.
15: Zgadza się, prężnie działamy przez cały rok. Ten trzeci jeszcze taki filar naszej działalności, o którym nie wspomniałam, to są działania skierowane do seniorów. Oprócz tego, że pojawiamy się w domach pomocy społecznej w Poznaniu z takim projektem Innowacje w DPS-ach, gdzie korzystamy znowu z nowoczesnych technologii, ale prowadzimy też na przykład zajęcia z dogoterapii czy alpakoterapii, no to prowadzimy klub aktywności osób starszych Starszaki, który spotyka się raz w tygodniu na terenie Poznania i aktywizuje najstarszych mieszkańców naszego miasta. Nabór odbywa się przez cały rok, także zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie seniorki do sprawdzenia naszej strony centrumkro.pl, kro piszemy przez C.
10: A tak a propos seniorów, to pozwolicie, to teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, a ze mną
16: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Poznańscy seniorzy i seniorki są bardzo otwarci. Są chętni do tego, aby wychodzić z domu, aby brać udział w wszelkiego rodzaju wydarzeniach. Czy to w warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy z teatru, z śpiewu, czy chodzić na wykłady, które poszerzają ich wiedzę, na przykład z zakresu zdrowia, takiego związanego z ciałem, ale też zdrowia psychicznego, co jest bardzo ważne, bo niestety wśród osób starszych dalej mocno można zauważyć problem samotności i dlatego też te wyjście do ludzi, przyjście na przykład do Centrum Inicjatyw Senioralnych albo przyjście na jakieś warsztaty pozwala właśnie uniknąć tego problemu samotności.
10: Poznajacy mogą przyjść do Was, do to, co powiedziałem, do Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego, ale też mogą wziąć udział w różnych akcjach na terenie całego Poznania.
16: Tak. W mieście Poznań dzieje się bardzo dużo rzeczy, które są skierowane stricte do seniorek i seniorów i jest ich naprawdę sporo. Dlatego nie dziwię się, że niektórzy mogą po prostu w tym chaosie informacji być pogubieni. Dlatego jeżeli ktoś chce dowiedzieć się o ofercie, to może albo do nas zadzwonić, albo do nas przyjść, napisać maila, albo przede wszystkim, co polecam, jeżeli ktoś korzysta z internetu, to odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam codziennie zamieszczamy jakieś informacje odnośnie tego, co się dzieje w mieście, żeby właśnie seniorzy mogli korzystać i czerpać z tych dobroci.
10: Poznańscy seniorzy, seniorki nie chcą siedzieć w domu, chcą wyjść do ludzi.
16: Chcą wyjść do ludzi i to obserwujemy codziennie, że coraz śmielej też do nas zaglądają, że codziennie spotykamy się z jakimś seniorem czy seniorką, którzy mówią, że są u nas pierwszy raz i że powrócą do nas, co nas najbardziej cieszy.
14: To warto wiedzieć.
10: A jak wygląda właśnie ten pierwszy raz u Was, gdy chcą się zapisać, dowiedzieć czegoś, jak zrobić ten pierwszy krok?
16: Trzeba do nas przyjść. My się znajdujemy blisko przystanku autobusowego na placu Cyryla, więc dojazd jest bardzo komfortowy i pierwsze, co można u nas spotkać, to pokój informacyjny. On jest od razu przy wejściu na prawo. Tam zawsze jest jakaś wolontariuszka albo, no nie, mamy same wolontariuszki, same panie w wieku senioralnym, które przywitają wszystkich seniorów i seniorki, którzy do nas zaglądają. Przywitają uśmiechem. One mają przeogromną energię i chęć do rozmawiania z ludźmi, więc nie trzeba do nas przyjść konkretnie w jakimś celu. Można po prostu przyjść sobie pogadać z naszymi wolontariuszkami, odetchnąć, napić się wody, usiąść. Mamy wygodne fotele. I tam w tym pokoju informacyjnym są wszelkie informacje odnośnie też tego, co się dzieje w mieście. Są plakaty, ulotki. Dalej w gabinetach jesteśmy my, czyli pracownicy, którzy mamy też już, no nie będę ukrywać i może się też trochę pochwalę, że dużą wiedzę odnośnie tego, co się dzieje w Poznaniu, gdzie przede wszystkim na przykład szukać pomocy, bo to też jest zawsze trudne dla seniorów, żeby odnaleźć takie informacje już bardziej specjalistyczne.
10: Przypomnę, przy Centrum Inicjatyw Senioralnych od lat funkcjonuje też poznański wolontariat 60+, który ma na celu skupienie seniorek i seniorów chętnych, by działać na rzecz innych. W centrum osoby starsze mogą bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych i cyfrowych.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Będzie teraz dłuższa rozmowa, zagościła dziś u mnie
17: Agnieszka Nowak-Tębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
10: A naszą rozmowę zaczniemy od parków, a tych parków jest sporo w Poznaniu.
17: Zgadza się, w Poznaniu mamy prawie 50 parków, ponad 130 skwerów i zieleńców i prawie 60 terenów takiej zieleni nieurządzonej, czyli takich wyjątkowych enklaw przyrody, które wzbogacają krajobraz miasta i pomagają zachować jego przyrodniczą bioróżnorodność.
10: Powiedzmy, że te parki są bardzo atrakcyjne o każdej porze roku.
17: Zgadza się. Każdy z parków ma coś charakterystycznego dla siebie.
14: Ciekawy Poznań.
17: Pora roku nie ma znaczenia, bo o każdej porze roku każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeszcze jako ciekawostkę powiem tylko, że na terenie miasta generalnie funkcjonuje coś takiego jak klinowo-pierścieniowy system zieleni. To jest rzadko spotykany system, opracowany na początku XX wieku przez znanego architekta, profesora Politechniki Poznańskiej, Władysława Czarneckiego. I zgodnie z założeniem tego projektu, jego głównym zadaniem jest ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie właściwego przewietrzenia miasta, co ma istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego, oczywiście bez względu na porę roku.
10: Odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób odwiedza parki, zieleńce. Jesteśmy coraz bardziej spragnieni takich miejsc i to, co powiedziałem, o każdej porze roku.
17: Zgadza się, coraz więcej osób odwiedza parki. Dostajemy mnóstwo zdjęć. Ludzie przesyłają zdjęcia z naszych parków.
14: Eko Poznań.
17: Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do specjalnego parku. Tym miejscem są poznańskie szachty. Miejsce o tyle ciekawe, że położenie szacht jest w Dolinie Strumienia Junikowskiego, co sprawia, że jest to miejsce o wyjątkowym krajobrazie, gdzie stawy, łąki, lasy i ścieżki spacerowe tworzą niezwykle malowniczą przestrzeń. Ten rozległy teren obejmuje niemal 60 hektarów.
14: To warto wiedzieć.
17: Dzisiejsze szachty to jeden z najbardziej charakterystycznych terenów rekreacyjnych w Poznaniu. Jego znakiem rozpoznawczym są oczywiście liczne stawy, które powstały pod dawnych wyrobiskach po wydobyciu gliny wykorzystywanej do produkcji cegieł. Warto zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu działało tutaj kilkanaście cegielni, a jedną z największych była cegielnia Świerczewo i uwaga, jej działalność zakończyła się dopiero w latach 70. XX wieku. Między innymi na skutek pożaru, który zniszczył zabudowania produkcyjne. Po zamknięciu tych zakładów teren stopniowo zaczęła odzyskiwać natura. Wyrobiska wypełniły się wodą, tworząc system stawów, które dziś są cennym siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. Natomiast sama nazwa szachty wywodzi się od niemieckiego słowa Schacht, oznaczającego dół lub szyb i nawiązuje ono do licznych zagłębień powstających podczas wydobycia gliny. Możemy powiedzieć, że szachty są jednym z najbardziej niezwykłych terenów przyrodniczych Poznania. To miejsce, tak jak mówiłam, w którym historia dawnego przemysłu spotyka się z naturą, a ślady działalności człowieka stały się fundamentem niezwykle cennego ekosystemu. Dawne wyrobiska zamieniły się w malowniczy kompleks stawów, wokół których rozwinęła się bogata bogata roślinność i różnorodny świat zwierząt. Szachty są przestrzenią chętnie odwiedzaną przez mieszkańców, poszukujących ciszy, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Rozległa sieć ścieżek spacerowych pozwala odkrywać kolejne zakątki tego terenu, prowadząc przez trzcinowiska, łąki, zadrzewienia i brzegi stawów.
10: To przypomnę poznańskie szachty, ale powróćmy do parków, do poznańskich parków. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi, gdy się wybieramy, niezależnie od pory roku.
17: Tak, staramy się, aby nasze parki i skwery były piękne, żeby było czysto, ładnie i zależy nam, aby mieszkańcy czuli się tam jak u siebie i aby wszyscy wspólnie dbali o to, co cieszy oko.
10: Rośliny to jedno w parkach, ale są przecież też zwierzęta.
17: Tak, też o tym myślimy. Regularnie dbamy o czystość miejsc przeznaczonych dla ptaków i dla innych zwierząt. Obserwujemy ptaki, obserwujemy wiewiórki, które licznie odwiedzają nasze parki i właściwie goszczą ludzi, którzy tam przychodzą z orzechami, co jest ich przysmakiem.
10: Cytadela to takie dobre, odpowiednie miejsce dla tych zwierząt.
17: Mają swoje miejsce, tak zwane wiewiórkowo, gdzie faktycznie jest ich dużo. Mieszkańcy wiedzą, że one tam są. Bardzo dzieci lubią też odwiedzać wiewiórki i przynosić im smakołyki, a one czekają. One tak naprawdę już się tak nauczyły, wiedzą, że jak ktoś już zmierza do wiewiórkowa, to z pewnością będzie miał coś dla nich w prezencie.
10: Wiewiórkowo? Skąd taka nazwa?
17: Taka potoczna. Wiewiórkowo znajduje się w pobliżu no, takiego charakterystycznego symbolu Cytadeli, czyli rzeźb pani Magdaleny Abakanowicz i pozostałych, które są wkomponowane pięknie w lasek.
10: To możemy powiedzieć, że wiewiórki lubią Poznań.
17: Jak najbardziej lubią Poznań i poznaniacy lubią wiewiórki.
10: A jak my możemy im pomóc?
17: Z pewnością w okresie zimowym warto podrzucić im troszkę orzechów. Z pewnością mają zapasy, ale nie zaszkodzi im troszkę podrzucić, a w okresie wiosenno-letnim wystarczy, że dolejemy wodę do pojemniczków, które tam są.
10: A co jeszcze warto zobaczyć w naszych poznańskich parkach?
17: Każdy park ma coś charakterystycznego. Z tych 50 parków warto zrobić sobie może wycieczkę i odwiedzić takie mniej oczywiste, te, które gdzieś są na krańcach Poznania. Na przykład na Głuszynie mamy dwa piękne parki. Mamy piękny park dedykowany dla dzieci z dużym placem zabaw. Mamy ścieżkę rowerową, gdzie dzieci uczą się zasad ruchu drogowego. Każdy znajdzie coś dla siebie bez względu na porę roku.
10: A na koniec raz jeszcze przypomnijmy, że w parkach jesteśmy gośćmi.
17: Jesteśmy gośćmi i każdy z nas lubi coś innego. Mamy spacerowiczów, mamy rowerzystów, mamy ludzi z psami, z dziećmi. Warto, żebyśmy wszyscy szanowali się nawzajem, szanowali nasze prawa, patrzyli po prostu na drugiego człowieka.
10: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
17: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
10: Pięknie dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję również.
10: A co do parków, każda pora roku jest idealna, by się tam wybrać. W naszym magazynie kolejny temat będzie o programie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. O szczegółach mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
18: Mieszkanie do remontu to program, który już długo istnieje w Poznaniu. Byliśmy jednym z pierwszych miast, który taki program zaoferował. Jak to działa? Bo to w sumie najłatwiej powiedzieć, że miasto ZKZL przekazuje mieszkania, które należy wyremontować mieszkaniom.
14: To warto wiedzieć.
18: Oczywiście ten remont, w zależności od tego, jakie jest mieszkanie, jest szczegółowo opisany, czyli my mówimy, co w danym mieszkaniu należy wyremontować. Nie mówimy, jakich należy użyć materiałów, tylko co należy zrobić. Przez te pół roku, bo taki jest czas na wyremontowanie tego mieszkania, osoby, które dostaną się w programie, nie płacą czynszu. Po tym okresie pół roku przychodzi pracownik ZKZL-u, który sprawdza, czy te prace, które zostały wcześniej wyszczególnione, zostały zrobione. W momencie, jeżeli te wszystkie

0: mamy w tej ofercie mieszkania i jednopokojowe, czy dwupokojowe, ale też duże mieszkania. Często trafiają się też mieszkania 100-metrowe, w których może zamieszkać rodzina wielodzietna. Myślę, że atutem tego programu jest to właśnie, że my nie narzucamy sposobów, w jaki należy to wyremontować. Czyli każdy, kto chce takie swoje mieszkanie stworzyć na swój własny wymarzony kąt, może to zrobić. Może skorzystać z dowolnych materiałów, użyć dowolnych kolorów. My tylko i wyłącznie sprawdzamy, czy te prace zostały zrobione.
1: Blisko mieszkańców.
0: Ten program jest bardzo popularny wśród poznaniaków. On cieszy się dużą popularnością właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest program skierowany dla osób, które nie dostały się na listę mieszkań komunalnych, na przykład z powodu trochę wysokich zarobków, bądź też małej liczby punktów, więc poszerzamy tą ofertę mieszkań dla osób, które właśnie nie mogą skorzystać z mieszkania komunalnego. Dwa, jest to właśnie łatwy sposób na pozyskanie takiego mieszkania i dużo niższymi nakładami niż w przypadku, nie wiem, zakupu mieszkania na rynku komercyjnym. Ten czynsz jest bardzo niski, tutaj jest na pewno łatwiej, ponieważ te czynsze komunalne są po pierwsze niższe, po drugie one nie zmieniają się tak dynamicznie jak na rynku komercyjnym, więc osoba, która zainwestuje środki w remont, myślę, że może liczyć na taki zwrot tych środków w postaci niższego czynszu na przestrzeni, myślę, 5 lat, więc osoby, które chcą się związać z Poznaniem, chcą takie mieszkanie mieć komunalne na dłuższy czas, myślę, że to jest dobra oferta, a potem zostanie więcej pieniędzy w portfelu.
2: I powiedzmy, że takiego mieszkania, jeśli się zdecydujemy, takiego mieszkania nie możemy wynajmować komuś innemu.
0: Nie, ten program jest skierowany do osób, które nie mają własnego mieszkania. Oczywiście takich mieszkań też nie można wynajmować dalej, ponieważ ta oferta mieszkania do remontu skierowana jest dla osób, które potrzebują dach nad głową, a nie szukają kolejnego źródła inwestycyjnego.
2: Program Mieszkanie do Remontu prowadzony jest kilka razy w ciągu roku. Warto śledzić na bieżąco stronę ZKZL i zapoznać się ze szczegółami.
1: Zmieniamy temat.
2: Będzie pytanie, co gdyby pyry zniknęły z poznańskiego menu?
3: To prawda, poznańskie menu wielkopolskie opiera się w dużej mierze na ziemniakach, warzywach, na biale, no i przepysznych mięsach i wędlinach. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. A te pyry to są składnikiem bardzo wielu dań, ale chyba pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to ta para do gzika. Pyry w mundurkach gotowane, czyli w skórkach, w obierkach byśmy powiedzieli. No gzik co prawda można jeść, bo to twarożek, można jeść na kanapce sam, ale ta pyra bez gzika i gzik bez pyry brzmi niepokojąco. Z przysmaków smażonych plędze albo plędze, czyli placki ziemniaczane. Mogą być z cebulką smażoną w środku, mogą być bez, z tartych oczywiście surowych ziemniaków. Jedzone na słodko, z cukrem, nawet jeśli w środku jest cebulka, okazuje się, ale przede wszystkim z kwaśną śmietaną i solą. Przepyszne na ciepłe, zimno, więc w zasadzie znika nam zupełnie to danie.
1: Kulinaria w Poznaniu.
3: Mamy jeszcze wiele zup, które bez pyry nie istnieją, bo są głównym składnikiem albo tym treściwym składnikiem. Krupnik, wszystkie warzywne zupy, ale też polewka wielkopolska. Czyli zupa, która przygotowywana jest z maślanki, zaciągana śmietaną i ten ziemniak, ta pyra jest tym głównym składnikiem, tak jak powiedziałam, treściwym, czyli tym, który zapełni nam ten brzuch na dłużej. No bo powiedzmy sobie szczerze, taka zupa do popijania niewiele by dała, zwłaszcza, że to jest zupa postna, więc stanowiła czasem jedyne danie, więc ta pyra najczęściej gotowana, podawana osobno, choć już widziałam wkładane do zupy na środku pięknie poduszone ziemniaczki z masłem. Można też podpieczone, więc tutaj nadal okazuje się, że jest pole do popisu. I druga zupa o takiej ciekawej nazwie, czyli ślepe ryby.
2: To jest nasza poznańska zupa.
3: To poznańska zupa, w której jest przede wszystkim dużo ziemniaków, dużo pyr, włoszczyzna, zasmażka ze smażoną cebulką, która powoduje, że pięknie się zagęszcza ta zupa. Ślepe ryby, bo nie ma tych oczek tłuszczu, choć znana też jest taka odmiana tej zupy na wędzonych żeberkach albo z kwarkami, ze

0: parkami zboczku.
1: No właśnie, ślepe ryby, tutaj wydawać by się mogło, że jakieś ryby się pojawią.
0: Ryb nie ma, choć faktycznie w momencie, kiedy nie ma takiego mięsnego dodatku, no to jest to zupa postna. Ryby też są postne, więc możemy też tak odrobinę to kojarzyć. W menu wielkopolskim i poznańskim jest tyle dań z pyry, że nie mamy chyba tyle czasu antenowego, ale żeby zrobić słuchaczom smaka, wspomnę o tym, że szagówki i szare kluchy to też przysmaki, bez których no, nasze menu wielkopolskie nie istniałoby. Także czas gotować.
1: No a później jeść. Poznańskie pyry to zdecydowanie absolutny klasyk i fundament naszej kuchni.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Z mikrofonem odwiedzam różne miejsca w Poznaniu, ale teraz zaproszę Was do Gaju. To niedaleko Śremu. Znajduje się tam wyjątkowe schronisko dla zwierząt.
3: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
4: No właśnie, to jest miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zwierząt, bo nad nimi się skupiamy, im pomagamy, im tworzymy taki starter życiowy. Coś, co w przyszłości da szansę na to, żeby mogły z nami, ludźmi, lepiej funkcjonować. Grzegorz Kałużny, behawiorysta z tegoż schroniska, ale to miejsce również tworzą ludzie. Tutaj padły słowa, że Gaj leży niedaleko Śremu. Ja myślę, że Gaj leży bardzo blisko Poznania. Poznań to nasza stolica, naszego regionu i bardzo często podczas weekendów przyjeżdża mnóstwo ludzi z Poznania. Zachęcamy, zapraszamy tych poznaniaków i tych, te osoby, które z całego regionu naszego, które nie były w schronisku w Gaju, do odwiedzin i jednakowoż bardzo dziękujemy tym, którzy bardzo sukcesywnie przyjeżdżają do nas do Gaju. My również współpracujemy z innymi schroniskami. Pamiętamy, w Polsce mamy ponad 200 zarejestrowanych schronisk. Schronisko Poznańskie to też bardzo ważne miejsce, które powinno być na szlaku odwiedzin wszystkich poznaniaków. Nie robimy żadnej rywalizacji. To jest zawsze kwestia wspierania się wzajemnego. W każdym schronisku na całym świecie są zwierzęta, które wymagają pomocy, a my tą pomoc po prostu organizujemy. Psy i koty to są dwa gatunki, które no, czasami ucierpiały z naszej przyczyny, ludzkiej przyczyny i my chcemy to naprawić. Chcemy zmienić perspektywę widzenia świata przez te zwierzęta, że człowiek nie jest zły i to nam się udaje, fantastycznie udaje, właśnie dzięki Wam, odwiedzającym takie miejsce jak schronisko i schronisko w Gaju również.
1: A co z adopcją? Bo sporo osób decyduje się na to, by zabrać psa ze schroniska.
4: Adopcja jest oczywiście chyba tym najważniejszym finałem tego, co robimy wspólnie. Wspólnie to znaczy my pracownicy, niesamowici wolontariusze, o których zawsze mówię, że to są ludzie, którzy robią fantastyczne dobro, no i wszyscy odwiedzający i osoby, które myślą o adopcji, myślą w sposób przede wszystkim racjonalny, bo to jest chyba najważniejsza rzecz i my w tym bardzo, bardzo pomagamy. Taka osoba, która przyjeżdża do nas i chce zaadoptować psa lub kota, ma ogromne wsparcie z naszej strony. Służymy temu, żeby przekazać wszelkie informacje o takim psie lub kocie, o historii życia tych zwierząt, oczywiście o tej części historii, którą znamy i wspieramy podczas samego procesu adopcyjnego, jak i również poadopcyjnie i to nam się fantastycznie udaje. Mamy mnóstwo przykładów tej adopcji pozytywnej, dobrej, takiej również ze strony poznaniaków. To są niesamowite historie, gdzie w pewnym momencie takiego połączenia się poprzez kontakt, adopcję, tworzymy taką wielką gajową rodzinę, można powiedzieć, i co jest chyba bardzo znamienne, te osoby już po adopcji, szczęśliwej adopcji, gdzie często informują nas o tym, jak następują postępy w adaptacji do nowych warunków domowych, jak ten pies coraz lepiej po psiemu się uśmiecha, jak całym sobą emanuje radość tego, że znalazł nową rodzinę, i w pewnym momencie jest pytanie, czy możemy odwiedzić Was w Gaju. Mówimy, jak najbardziej. Bywa, że czasami są takie dylematy, a czy ten powrót nie będzie źle postrzegany przez psa? I ja wtedy osobiście mówię, absolutnie nie, bo zawsze do dobrego domu rodzinnego, a tak te nasze zwierzęta traktują schronisko w Gaju, bo im często stwarzamy ten pierwszy właściwy dom, te powroty nigdy nie są negatywne. Drodzy poznaniacy, którzy zaadoptowaliście psa lub kota ze schroniska, nie bójcie się odwiedzać to miejsce. Również służy do tego, żeby tutaj być wspólnie razem ze swoim psem i cieszyć się tym miejscem.
1: Sporo osób do Was trafia z zamiarem adopcji. Jak to właśnie przebiega? Nagle jest jakaś interakcja?
4: Tak, jest ten strzał, jest ten błysk. Dzisiejsze czasy dają troszkę inne możliwości. Najpierw są media i najpierw sobie oglądamy strony internetowe, a mamy bardzo szeroki zakres informacji medialnej. Wchodźcie na nasze przestrzenie społecznościowe, na nasze strony i tam możecie się dowiedzieć przede wszystkim o naszym schronisku, co robimy, jak robimy i o naszych zwierzętach. I bardzo często wtedy następuje pierwsze zainteresowanie. To jest ta droga, gdzie potem przyjeżdżając na miejsce oczywiście spotykamy się bezpośrednio z tym psem. My przekazujemy te informacje, o których tutaj wspominałem.
3: To warto wiedzieć.
4: I wtedy ta interakcja dopiero ma to niesamowite znaczenie, ten wymiar tej wartości bezpośredniej. Ale bywa również taka sytuacja, gdzie ktoś przyjeżdża oczywiście z przyszłym zamiarem adopcyjnym. Jeszcze nie tu i teraz i nagle następuje ten błysk. Nagle poprzez spacer przechodzimy koło kojczyka, gdzie jest taki pies i nagle się zatrzymujemy. Wracamy, patrzymy sobie w oczy, pies i człowiek i mówimy, tak, to jest to. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie ukrywam, ja tak samo miałem z moim pieskiem, no już nie pierwszym adoptowanym ze schroniska, to był pierwszy strzał.
1: A jeśli nie możemy mieć psa w domu, są różne tutaj przyczyny, na przykład ktoś jest uczulony, dziecko, ale mamy ogromną tutaj miłość do tych psów. Jak możemy pomóc? No bo tak, możemy zostać wolontariuszami, możemy też dostarczyć na przykład karmę. Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc tym psiakom?
4: To są bardzo ważne słowa, które teraz padły, że nie zawsze możemy, mimo że chcemy, posiadać zwierzę. To jest właśnie ta bardzo racjonalna, mądra część decyzyjna z naszej strony. Często nasz styl życia nie pozwala na to i wtedy, mimo że chcielibyśmy bardzo, lepiej jednak poczekać na bardziej właściwy moment. Ale co możemy zrobić? Można zostać wolontariuszem. To jest niesamowita rzecz. Wtedy, kiedy mamy jakiś okres wolnego czasu i chcemy pomóc, możemy przebywać ze zwierzętami, możemy tworzyć relacje, możemy je pięknie kształtować, możemy im dawać fantastyczną szansę rozwoju lub jeżeli nie mamy na to czasu, możemy adoptować wirtualnie. Mamy taką możliwość, to jest bardzo fajna forma pomocy i ta adopcja wirtualna polega na tym, że przede wszystkim interesujemy się tym psem. Dopytujemy o to, jakie są jego losy, jak on się rozwija w schronisku. Kiedy oczywiście następuje jakaś właściwa adopcja, chyba wspólnie się wtedy cieszymy. No i oczywiście można wesprzeć w przeróżny sposób wtedy takiego psa, czy finansowo, czy jakąś formą tworzenia dla niego pomocy. Informacja to jest też fantastyczna pomoc z tego względu, że wtedy ta informacja dociera do innych i taki pies ma większą szansę na adopcję. Warto w tym miejscu podziękować za każde wsparcie, za każdą formę pomocy naszym zwierzętom, bo to daje nam szansę, a tu musimy zaznaczyć, że jest to absolutnie całości przeznaczane na potrzeby zwierząt i daje to szansę na to, że te zwierzęta mają lepsze życie schroniskowe, ale i również większą szansę na adopcję. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Skorzystam z tego, że dzisiaj sobie rozmawiamy i zadam jeszcze jedno pytanie. Czy pies w mieście to dobry pomysł? Na przykład w Poznaniu, w dużym mieście, bo są takie różne opinie, że jednak jeśli decydujemy się na psa, to najlepiej gdzieś pod miastem, gdy mamy jednorodzinny domek, jakąś działkę, wtedy pies, kolokwialnie mówiąc, może się wybiegać, wyhasać.
4: Trzeba do tego podejść znowu przede wszystkim z racjonalnością, a dwa, i chyba to jest najważniejsze, z bardzo porządnymi emocjami, które są ulokowane w stworzeniu, które jest stworzeniem społecznym, tworzącym bardzo głębokie relacje. Czyli proszę zobaczyć, oczywiście kot, bo on troszkę inaczej funkcjonuje, można łatwiej stworzyć mu taką destynację na okoliczność prawidłowego funkcjonowania. Natomiast pies, tworząc te relacje, jemu zależy po prostu na tym, żeby mieć wokół siebie bliskich. I to nieważne, czy to jest inny pies, inne zwierzę, czy przede wszystkim człowiek, tylko żeby było jak najlepiej w tej relacji. I teraz gdzie to będzie, to już jest drugorzędna rzecz. Oczywiście, jeżeli marzymy o psie i robimy to w sposób mądry, weźmy pod uwagę każde miejsce, w którym my oczywiście bytujemy i które daje możliwość realizacji potrzeb psu. Pewnie, że będzie trudniej, jeżeli to będzie duży pies pasterski, wymagający wybiegania, który przebywa w kawalerce. Z całym szacunkiem oczywiście do tego miejsca, bo też z mojego doświadczenia wiem, że czasami te psy, które mają te przestrzenie, one też nie do końca są szczęśliwe, bo one już znają ten hektar swojego obiektu, ale nie mają nic poza tym. I bardzo często właśnie osoby, tak jak w Poznaniu, gdzie ta aglomeracja stwarza warunki mieszkaniowe w blokach na przykład, te osoby, ja mówię o bardzo pozytywnych działaniach ze strony opiekuna, poświęcają mnóstwo czasu i zaangażowania, żeby wyjść z mieszkania, zjechać windą, wejść w samochód, wyjechać gdzieś na przestrzeni, gdzie można eksplorować z psem środowisko i wtedy ten pies jest szczęśliwy, bo robimy coś wspólnie, bo robimy coś razem. I co jest chyba też

0: i dla rodzin z dziećmi w zależności od wieku mamy bogaty wachlarz zajęć, nawet tych dzieci, które mają rok, dwa lata, ale także dla przedszkolaków, dla dzieci starszych. Też na przykład w Bramie Poznania jest gra Fałszerze i Agenci na ekspozycji Bramy Poznania, gra rodzinna, gdzie wypożyczamy specjalny zestaw z zagadkami, z podpowiedziami, z różnymi elementami i gadżetami, które są potrzebne, żeby właśnie uczestniczyć w grze, żeby poznać historię Ostrowa Tumskiego, a w tej grze niejedni chcą właśnie sfałszować tą piękną historię Ostrowa Tumskiego, więc można niezależnie czy lato, czy zima, czy weekend wypożyczyć grę na ekspozycji Bramy Poznania Fałszerze i Agenci. I wtedy właśnie możemy zacząć już po multimedialnej ekspozycji poznawać już na zewnątrz, podziwiać piękną architekturę poznańskiej katedry i to wyjątkowe miejsce będące kolebką państwa polskiego i tym najstarszą częścią Poznania.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, poznańskie rodziny, ale też turyści, prawda? Licznie odwiedzają to miejsce, nie tylko Stary Rynek, ale także Ostrów Tumski i Bramę Poznania.
0: Tak, zbieramy statystyki, pytamy turystów, skąd przyjechali i to bardzo często są zaskakujące kierunki. Ja pamiętam na przykład turystów z Hongkongu, z Azji, ze Stanów Zjednoczonych. Mamy też przewodnik w czeskiej wersji językowej. Obserwujemy, że coraz więcej turystów za naszej południowej granicy przyjeżdża i jest właśnie ciekawych, jak Poznań wygląda, jak wygląda jego historia i właśnie często zaczynają tą przygodę z poznawaniem stolicy Wielkopolski właśnie w Bramie Poznania.
1: A to miejsce cieszy się ogromnym powodzeniem wśród poznanianek i poznaniaków. Prowadzone są tam też cykliczne zajęcia. Warto zajrzeć na stronę Bramy Poznania i zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda.
1: Słoneczny żart.

kurz, tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jakich mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w programie zajrzymy m.in. na poznańskie winogrody, do tamtejszego osiedlowego domu kultury. Na początek jednak moja wizyta z mikrofonem w pewnym wyjątkowym miejscu.

0: Znajdujemy się w poznańskim zamku, a dokładnie siedzimy na tronie obok mnie.
1: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek, dział do spraw projektów interdyscyplinarnych. Siedzimy na tronie Wilhelma II. Na pewno jest to taka bardzo niecodzienna okazja, żeby móc usiąść na tronie, przyjść dosłownie z ulicy, wejść do zamku, przejść do sieni przejazdowej i poczuć, jak to jest siedzieć na takim marmurowym zabytku.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Tron wygląda, jakby miał kilkaset lat. Taki był cel Wilhelma II. Natomiast jest on, można powiedzieć, takim sztucznym zabytkiem, ponieważ został stworzony jako wyposażenie zamku zaledwie sto kilkanaście lat temu i miał jakby udawać, że władza Wilhelma tutaj jest dużo dłuższa niż była w rzeczywistości.
0: Ten tron znajduje się tutaj w poznańskim zamku, a my sobie pójdziemy dalej.
1: Chciałabym tu powiedzieć taką ciekawostkę, ponieważ ta sień, w której jesteśmy, teraz stoi tu tron, ale on wcale tutaj nie stał. Stał w sali tronowej w drugiej części zamku, a przez dużo dłuższy czas sień pełniła funkcję garażu. No to przechodzimy sobie dalej. Widzimy tutaj niesamowite kryształowe żyrandole, też z lat 40. Jest kilka rodzajów tych żyrandoli, mają różny sposób jakby wykończenia. No i o dziwo, bardzo wiele z nich przetrwało właśnie ten najtrudniejszy taki moment historii zamku, czyli walkę o zamek w 45 roku.
0: A gdzie teraz idziemy?
1: To chodźmy na pierwsze piętro.
0: Możemy windą czy schodami? Schodami.
1: Idziemy schodami, ponieważ aktualnie już tutaj winda nie jeździ. Ale zaraz zobaczymy właśnie starą windę, też z lat 40.
0: A tutaj ogromne okna i widzimy...
1: Tak, tutaj właśnie na tą stronę zamku niesamowity widok na jedno z ważniejszych miejsc w Poznaniu. Najlepiej myślę, że właśnie plac Adama Mickiewicza widać z pokoju jesionowego.
0: Mamy kondycję.
1: Tak, no zamek jest tutaj schody wysokie, bardzo wysokie kondygnacje.
2: Zwiedzaj z nami Poznań.
0: Winda zabytkowa i inny dźwięk, o!
1: Tak, słychać wyraźnie, widać, że się rusza, natomiast aktualnie już nie jeździ, ale widać, kiedy została stworzona, 1943, czyli również winda z okresu wojennego, przepięknie wykończona. To myślę, że mało takich wind w Poznaniu, gdzie tyle rodzajów drewna spotyka się w takiej intarsjowanej dekoracji. Aktualnie nie działa, zamek już został przebudowany i nie miałaby nawet gdzie zjechać teraz w dół. Teraz zmienił się tam układ pomieszczeń.
0: A z windy przechodzimy do kolejnej sali, która jest również tak jak winda w drewnie.
1: Tak. Jesteśmy teraz w części jakby bardziej prywatnej. Przeszliśmy przez kamienne korytarze i jesteśmy w pokoju jesionowym, który jeśli chodzi o właśnie wystrój drewniany, dekorację stworzoną właśnie z drewna, jest najciekawszym, myślę, bo jednym z ciekawszych tutaj pokoi w zamku. Widać tutaj narrację związaną z przeznaczeniem tego pokoju. To jest, tutaj mamy sowę, mamy inne zwierzęta nocne. To miał być przedsionek sypialni. Oraz widać też dekoracje związane z rzemiosłem wojennym i rolnictwem. W ogóle wszystkich zachęcam, żeby właśnie z pokoju jesionowego spojrzeć na plac Adama Mickiewicza. Bardzo nietypowa perspektywa na pomnik Poznańskiego Czerwca. Widzimy już jakby trochę z góry i od boku, ale właściwie z tej jednej perspektywy widać kilka ważnych elementów dla Poznania. Pomnik Czerwca, widać budynki uniwersyteckie, ale też w tle Bałtyk czy dalej Targi. Także wiele tych symboli poznańskich w różnych planach. Wiele z tych pomieszczeń też od lat jest użytkowanych przez inne podmioty, które mają tutaj biura czy jakieś swoje siedziby. Także nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania, ale żeby tak, że tak powiem, podstawowo przejść po tych głównych, otwartych dla publiczności pomieszczeniach, to tak w ciągu godziny, półtorej zdążymy.
0: I jest kolejna sala i inny dźwięk też.
1: Dźwięk jest zupełnie inny, ponieważ tym razem właściwie całe pomieszczenie oprócz sufitu wyłożone znowuż kamieniem. Tutaj też znajdziemy, jest tutaj posadzka i ściany marmurowe i tutaj też znajdziemy skamieniałości, amonity, a także belemnity. Jesteśmy w sali kominkowej. Tutaj przez okno balkonowe widać znowuż inną perspektywę ulicy. Widzimy neon poznańskich słowików, który teraz już znowuż po latach działa z powrotem. Jest takim ważnym symbolem Poznania.
0: Poznański zamek robi ogromne wrażenie na wielu poznaniakach, ale też turystach, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Ale oprócz zamku jest dziedziniec.
1: Właściwie tych dziedzińców jest kilka. Jest też dziedziniec wewnętrzny, na którym odbywają się koncerty i różne wydarzenia. Jest dziedziniec masztalarni, dziedziniec różany, jest ogród zamkowy oraz otwarty dziedziniec przed zamkiem od strony ulicy Święty Marcin. Każdy z tych dziedzińców i ogrodów ma swój charakter. Naszym najnowszą zmianą w zamku jest przebudowa otwartego dziedzińca przed zamkiem. Ja myślę, że ten otwarty dziedziniec przed zamkiem jest takim miejscem, które wydaje się, że jest tutaj już od zawsze. My sobie nie możemy wyobrazić, że jeszcze jakiś czas temu go nie było, że wychodziliśmy na parking. Jest to miejsce, które zostało przyjęte doskonale i przez poznaniaków, i przez turystów. Ludzi, którzy przychodzą tutaj, nie wiem, z dziećmi, idą do pracy. Wiele osób, które, nie wiem, z walizkami czeka na pociąg. Myślę, że świetnie udały się tutaj projektantowi meble przenośne. Mamy ławki, krzesła, stołki. Można sobie je ustawić w zależności od pory roku, czy to w słońcu, czy to w cieniu. Można patrzeć na ulicę, można patrzeć na elewację zamku, oglądać sobie, nie wiem, okna, detale architektoniczne. I ja nie wiem, czy gdzieś w Poznaniu są takie przenośne krzesła. To jest jakby pomysł, który istnieje na przykład w paryskich parkach, a u nas właśnie myślę, że jesteśmy tutaj wyjątkowi na mapie Poznania i ludzie bardzo, bardzo chętnie z tych krzeseł korzystają.
0: A kto jeszcze nie skorzystał, oczywiście do tego zachęcamy. O tym wszystkim prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu mówiła
1: Maria Fenrych, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
0: Teraz poznańskie winogrody i osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Pół wieku minęło.
3: Tak, minęło już ponad pół wieku, od kiedy osiedlowy Dom Kultury pod Lipami istnieje na mapie Poznania. Wcześniej istniejąc pod pieczą i sztandarem Biblioteki Raczyńskich, aktualnie pod pieczą Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrody w Poznaniu. Jacek Rychlicki, kierownik osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Nawiązując do historii osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, na samym początku działalności, co zabawne, miała być to dyskoteka. Tak, jednak mieszkańcy ówcześnie zamieszkujący osiedle Wielkiego Października jeszcze wtedy, mieszkańcy nie chcieli takiego miejsca. Postanowili, że musi to być obiekt, który będzie wpływał bezpośrednio na rozwój estetyki, rozwój mieszkańców. W tamtych czasach organizowano różnego rodzaju zajęcia poświęcone, nie wiem, savoir-vivre'owi. Znalazłem w archiwach na przykład takie bardzo ciekawe zajęcia dla panów, podczas których panowie uczyli się, że to zabrzmi troszeczkę absurdalnie, ale na przykład prasować, gotować, to było takie troszeczkę chyba niespotykane w tamtych czasach, ponieważ to głównie kobiety zajmowały się ogniskiem domowym i przygotowywaniem wszystkiego. Rozmawiałem z taksówkarzami, którzy są już teraz emerytami i zaczynali na przykład wtedy swoją karierę jako taryfiarze, tak zwani w tamtych czasach. I kiedyś, jeżeli ktoś chciał pojechać do Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami, każdy taksówkarz w Poznaniu wiedział, gdzie to jest. Nie potrzebował mapy, nawigacji. To miejsce kultowe, rozpoznawalne. Miejsce, które gościło wielu znanych artystów. Na przykład na Osiedlu Wielkiego Października, jeszcze wtedy teraz pod Lipami, mieszkała Hania Banaszak, która rozpoczynała tutaj w Poznaniu swoją karierę muzyczną. Występowała w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Mieliśmy kilka wydarzeń z Fundacją Kabaretu Tej, gdzie dowiedziałem się, że na przykład członkowie Kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik, przecież mieszkał na osiedlu Wichrowe Wzgórze, występowali dla pracowników spółdzielni, dla mieszkańców. Swoje pierwsze kroki w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami stawiał też Kabaret Hrabi, czy też zespół Raz, Dwa, Trzy, czyli takie znane postaci z tej naszej kultury lokalnej, polskiej kultury. Gościliśmy wielu różnych wspaniałych artystów, plastyków. Było to miejsce, jest to miejsce, które cały czas spaja tą lokalną społeczność. Istniejał niegdyś w Domu Kultury pod Lipami Klub Seniora Złota Jesień.
0: Powiedzieliśmy o tym, co było, a jak teraz wygląda to życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu?
3: Tak, życie kulturalne w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami wciąż trwa, nie umiera. My je tutaj staramy się jeszcze wskrzeszać bardziej, poszukujemy nowych zajęć, nowych aktywności dla mieszkańców. Przede wszystkim Państwa słuchamy. Więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ktoś chciałby się realizować artystycznie, czy też w jakiś inny sposób, to warto nas odwiedzić, warto przyjść z nami porozmawiać, ponieważ my pomagamy znaleźć narzędzia do realizacji danych pomysłów. Jesteśmy otwarci na każdego z Was. Wracają takie rzeczy jak rękodzieło, tutaj jakieś szydełkowanie, robienie na drutach, animacje naszego życia, które nas spajają ze sobą, ponieważ w dobie cyfryzacji, komputeryzacji tego świata w dłoni ludzie zapomnieli po części o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem. A właśnie miejsce takie jak Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami to jest taki idealny przykład do tego, żeby się ze sobą spotkać i coś wspólnie stworzyć.
0: I tu pokuszę się o takie stwierdzenie, taka jedna wielka rodzina tam na Winogradach.
3: Oj tak, wszyscy uczestnicy zajęć, wszyscy prowadzący zajęcia, wszyscy goście, którzy nas odwiedzają, czują się u nas jak w domu. I to jest, myślę, najpiękniejsze w tym, co robimy. To daje nam, pracownikom Domu Kultury pod Lipami, daje nam nadzieję, daje nam radość i dzięki temu, dzięki Wam, przychodzimy do pracy z uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli jesteśmy bardzo długo na placu boju, to wracamy do domu z tak pozytywnie zmęczeni. Także zapraszam serdecznie.
0: Teraz nieco inne pytanie. W dobie wszystkich technologicznych nowinek trudno namówić młodych do tego, by wzięli udział w zajęciach. No, mają wszystko, jak to się mówi, w telefonie, w internecie.
3: To prawda. My cały czas szukamy, cały czas staramy się znaleźć jakieś aktywności, które pozwolą Wam, młodzi ludzie, przyjść do nas. Takim strzałem w dziesiątkę były zajęcia na przykład z jojo. Ja pamiętam ze swoich czasów jojo to była taka zabawka. Tutaj okazuje się, że teraz to sport wyczynowy. Można zrobić takie rzeczy z jojo, że ciężko to sobie wyobrazić. Ale też staramy się jak gdyby połączyć te aktywności online z aktywnościami takimi na miejscu razem ze sobą. I mamy w planach na przykład zorganizowanie wydarzeń, które będą ściśle nawiązywały chociażby do gier planszowych. Jak wiadomo, planszówki są teraz tak połączone troszeczkę też z tą cyfryzacją. Mamy wiele różnych pomysłów, także zapraszam, żebyście wy, młodzi ludzie, zaglądali do nas.
0: Nie ma się co zastanawiać, tylko warto już teraz zaplanować sobie czas i zajrzeć na osiedle pod Lipami w Poznaniu. Dzieje się tam sporo o każdej porze roku.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam do Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, a ze mną...
4: Szymon Bojdo z Teatru Ósmego Dnia.
0: Powiedzmy, jaka jest historia tego wyjątkowego miejsca w centrum Poznania.
4: To musimy opowiedzieć wiele lat, bo historia samego Teatru Ósmego Dnia to już 60 lat, już ponad. Świętowaliśmy, ta historia tak płynie i płynie w kolejnych latach. Natomiast jeżeli mówisz o miejscu samym w centrum Poznania, to to jest około 30 lat już, dlatego że w tej całej historii Teatru Ósmego Dnia graliśmy, pracowaliśmy w różnych miejscach.
2: Historia, którą warto poznać.
4: I jak to bywa zazwyczaj z początkującymi teatrami, tym bardziej takimi alternatywnymi jak Teatr Ósmego Dnia, to te miejsca były dosyć lotne i się zmieniały. Natomiast przy ulicy Ratajczaka 44, czyli w budynku, który ma swoje teatralne tradycje, dlatego że no, był to teatr zawsze w swojej historii od początku, no to jesteśmy od początku lat 90. Myślę, że nie da się wyznaczyć takiego początku, powiedzmy, mogłoby to być pierwsze wydarzenie, ale powiedzmy, że tak 92 rok to jest początek obecności Teatru Ósmego Dnia w tym miejscu, które nam się teraz z nim kojarzy, czyli z ulicą Ratajczaka 44, z drugim piętrem, z tym pięknym budynkiem. Powiedzmy tak, są ludzie, którzy nas kojarzą po prostu, że wiedzą, że jest to to miejsce na mapie Poznania, a kiedy są osoby, które trochę Poznania nie znają albo nie wiedzą jeszcze, gdzie my jesteśmy, to trochę to zajmuje, żeby opowiedzieć, bo to można powiedzieć od Placu Wolności, ale z drugiej strony nie wszyscy kojarzą ulicę 3 Maja na przykład, do której można podejść. Też ulica Ratajczaka ma taki przebieg, że czasami, no trudno powiedzieć, od której to jest strony, ale jak już ktoś do nas trafia, to myślę, że zostaje na dłużej w tym naszym miejscu.
0: Bo powiedzmy, że w Teatrze Ósmego Dnia dzieje się sporo przez cały rok.
4: Dzieje się sporo przez cały rok. My nie mamy takich sezonów jak teatry dramatyczne, czyli takie jak Teatr Polski czy Teatr Nowy, który trwa od września do czerwca. Nasze sezony pokrywają się z rokiem kalendarzowym, dlatego że gramy w swojej siedzibie od września do czerwca, ale też w miesiącach letnich, w których te tradycyjne teatry mają przerwę, jeździmy ze spektaklami plenerowymi. Jesteśmy zapraszani w różne miejsca Polski, za granicą również. No i właściwie u nas ten sezon trwa cały rok. Jest parę tygodni przerwy gdzieś latem na to, żebyśmy się przygotowali do kolejnych wydarzeń. Także my nie jesteśmy instytucją, która robi sobie takie 2 miesiące przerwy zupełnie i bez pojawiania się w siedzibie, tylko rzeczywiście tam jesteśmy. No i jeszcze moglibyśmy nawiązać do historii tej siedziby, bo to jest bardzo ciekawe, to jest taka nasza baza wypadowa, ale ona ma taką specyfikę, że my nie mamy na przykład magazynu pod ręką w teatrze. Bardzo często teatry są tak zbudowane, że mają różne przestrzenie magazynowe, ale może taka ciekawostka właśnie, że te teatry, które w Poznaniu są w centrum miasta, no nie ma takiej przestrzeni i my także mamy magazyn, gdzie przechowujemy wszystkie rekwizyty, wszystkie sprzęty, które są potrzebne. To taki magazyn mamy aż w Mosinie i musimy przywozić każdorazowo różnego rodzaju rekwizyty, to co nam jest potrzebne, no bo jak ktoś nas przyjdzie odwiedzić albo ktoś, kto u nas bywał, to widzi salę teatralną czy też salę konferencyjną, gdzie się odbywają różne spotkania i widzi, że one są niezbyt duże. Jesteśmy dosyć kameralnym teatrem, ale ktoś sobie może myśleć, że reszta budynku też jest jakoś w naszej dyspozycji, ale niestety nie, to jest drugie piętro tylko i to nie całe. Bardzo byśmy chcieli taką ekspansję trochę na inne pomieszczenia przeprowadzić, natomiast no, to się wiąże z jakimiś też nakładami, także będziemy myśleć pomyśleć o tym. W każdym razie polecam, jakby Państwo nas odwiedzali w tych różnych miesiącach roku, żeby się trochę przyjrzeć temu, jak to wygląda, spróbować zajrzeć poza te miejsca, w których Państwo zazwyczaj bywają i żeby zobaczyć właśnie, jak pracujemy, jakie mamy warunki lokalowe. Ale nie narzekamy, znaczy to jest bardzo dobre miejsce i bardzo takie elastyczne, jeżeli chodzi o różne działania teatralne, no ale moglibyśmy jeszcze efektywniej działać, gdybyśmy mieli trochę więcej miejsca.
2: To warto wiedzieć.
4: Zazwyczaj sam proces przygotowywania nowego spektaklu to jest w zależności od twórców. Niektórzy pracują nawet cały rok albo i dłużej nad swoimi spektaklami. No i ważnym elementem przygotowania takiego spektaklu jest też ogarnięcie przestrzeni, w takim sensie zorganizowanie jej jakoś, żeby rekwizyty, żeby ten ruch, który się pojawia na scenie, żeby światła, czy też różnego rodzaju efekty specjalne, które się pojawiają, to jest bardzo często jakiś dym, jakaś forma scenograficzna, która daje nam jakieś złudzenie. No więc w przypadku takiej przestrzeni jak nasza, my musimy bardzo mocno myśleć właśnie, co się na tej scenie pojawi i czy będziemy mogli to dobrze przechowywać, czy będzie to się wiązało z jakimś dużym logistycznym obciążeniem, no bo też no, wejście do arkady jest dosyć wąskie i klatka schodowa jest taka bardzo zakręcona, winda nie jest za duża i trzeba myśleć o tym właśnie, żeby nie były to za duże elementy, żeby one się dobrze przenosiły, żeby dobrze działały i żeby się wkomponowały też w cały spektakl, nie? Bo to nie jest jakieś myślenie, powiedzmy, takie robienie sztuczek, żeby efektownie to wyglądało, tylko to musi korespondować z treścią spektaklu. Ale tak, kiedy już powstanie premiera i się zaczynamy cieszyć z tego, no to zazwyczaj ona jest grana przez jakiś czas, bo ludzie są zainteresowani i chcą ją oglądać, a kiedy ją powtarzamy, no to często jest właśnie tak, że jakieś elementy albo upychamy gdzieś na miejscu, tam gdzie się da, mamy jakieś takie schowki, zakamarki, różnego rodzaju takie antresolki, gdzie można schować pewne rzeczy, no a takie większe musimy wywieźć właśnie do Mosiny i wtedy no, oczywiście repertuar planujemy z pewnym wyprzedzeniem. Jest to logistyka wtedy taka, że kiedy trzeba pojechać, zapakować ciężarówkę, przyjechać ciężarówką, rozpakować i wywieźć po spektaklu. Także no, wszyscy mamy wtedy pełne ręce roboty, bo to rzeczywiście tę naszą przestrzeń jakoś angażuje naszych pracowników, nie tylko technicznych, ale też artystów, bo u nas wszyscy tak trzymają rękę na pulsie i biorą udział w tych przygotowaniach.
0: A kto nie pamięta, przypominam, dokładny adres teatru 8 dnia w Poznaniu. Znajduje się on przy ulicy Ratajczaka 44. Czas na kolejną rozmowę, turystyczną rozmowę, bo teraz ze mną
5: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
0: Szlak Piastowski cały czas zachęca.
5: Cały czas zachęca, ale można powiedzieć, że jest to Szlak Piastowski w nowej odsłonie. W nowej odsłonie, w nowej formule, bo jest to Szlak Piastowski, który mam wrażenie takie bardzo subiektywne, że przestał być szlakiem wycieczek szkolnych, miejsc do zaliczenia, do odhaczenia, a staje się świadomym produktem turystycznym, który dąży do sieciowania atrakcyjnych miejsc, raz biorąc pod uwagę ten walor historyczny, czyli pozostając blisko Piastów, ale dwa uwypuklając miejsca, które są na Szlaku Piastowskim, również inne walory. Walory lokalnej kultury, walory turystyki, walory pięknej przyrody i bez tego dzisiaj nie ma, że użyję takiego trywialnego słowa, fajnej turystyki.
0: Fajnej turystyki. Są miejsca, które warto zobaczyć. Są bardzo ważne miejsca. Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki.
5: Oczywiście. I tak jak pan redaktor mówi, Poznań czy Gniezno, no to są takie miejsca samonapędzające się, tak? Bo wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniał Ostrów Tumski, wszyscy wiemy, jaką historycznie rolę spełniała Katedra Gnieźnieńska, Ostrów Lednicki. Natomiast są miejsca, które są nierozerwalnie powiązane z wielką historią Piastów i początków państwa polskiego, natomiast przez lata jakby nie miały takich możliwości rozwoju, czy też nie było takiej chęci, żeby tą pamięć historyczną tak dawną przywrócić. Mówię tutaj o chociażby bliskim mojemu sercu Rogoźnie, myślę o Wągrowcu, myślę o Kłecku, gdzie dzisiaj bardzo dużo się dzieje, żeby pokazać, że są to ważne miejsca na historycznej piastowskiej mapie Polski.
0: A co powinniśmy zobaczyć przede wszystkim?
5: Patrząc tak dosyć szeroko, myślę, że należy zwrócić uwagę na to, że zmieniliśmy dzisiaj troszkę format tej turystyki, że ona staje się taką turystyką coraz częściej bardzo rodzinną, weekendową, czyli odchodzimy dosyć często od tego formatu 10-14 dni ciągiem wakacji, a wybieramy często taki slow tourism, gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, wypad weekendowy i wtedy warto zwrócić uwagę na to, co jest w danym miejscu i co jest w miejscach, do których możemy się dostać w 20-30 minut.
2: Zwiedzaj z nami Wielkopolskie.
5: No mi tutaj wypada zarekomendować Rogoźno, które nie z tymi pierwotnymi piastami, powiedzmy jak Poznań i Gniezno związane, tylko z piastem, który no, stoi za przywróceniem korony, czyli Przemysł II. Wiadomo, Gród Przemysła to Poznań, ale mówimy, że Gród Przemysła to również Rogoźno, związany być może z nieco smutniejszą historią, bo tam dokonał żywota Przemysław II w Rogoźnie. No jest wiele imprez, które podkreślają tą pamięć historyczną, jak choćby Ognisko pod Dębem 8 lutego, w takim miejscu, które uznajemy za symboliczne, jeśli chodzi o śmierć i zgon Przemysła. Natomiast ma to swoje stałe miejsce od blisko 30 lat w kalendarzu takich lokalnych imprez. No ale mamy pomnik Przemysła przy Muzeum Regionalnym, które ma przeszło 10 tysięcy eksponatów. Jest taką wędrówką przez historię, tą najstarszą od czasów wręcz przedpiastowskich, bo grodzisko wczesnośredniowieczne, no są ślady tego, że było bardzo długo przed powstaniem państwa polskiego, przed ukształtowaniem się państwowości. No i to jest taka ścieżka później po tym, jak powstawało państwo polskie, poprzez wszystkie epoki, skończywszy na bardzo ważnym dla Rogoźna powstaniu wielkopolskim, no i czasach obecnych. Jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mamy też taką interaktywną wystawę, gdzie możemy wejść w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie, zobaczyć jak się żyło w latach 20. czy powiedzmy pod koniec XIX, na początku XX wieku.
0: To warto zobaczyć, o tej historii moglibyśmy tutaj na antenie bardzo długo mówić, ale pozwoli pan, to teraz zmienimy temat i zapytam o tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wielkopolska jest tutaj przyjazna tym, którzy lubią jazdę na rowerze, czy też inne aktywności i poznawać właśnie nasz region.
5: Znowu tutaj odwołam się do mojego rodzinnego Rogoźna. Taka wycieczka, którą można sobie zaplanować weekendową, to jest nie tylko zwiedzanie tych miejsc historycznych, ale to można połączyć z aktywną turystyką, jak chociażby spływy kajakowe rzeką Wełną, Małą Wełną. Mamy nadzieję, że po sąsiedzku, co prawda to nie jest miejsce na szlaku piastowskim, ale że będzie spławialna, prześliczna, przeurocza rzeka Flinta w gminie Ryczywu, bo to są bardzo urokliwe miejsca. No, rzeka Wełna, która ma charakter takiej rzeki górskiej i dzisiaj bywa, że są weekendy, kiedy spławia się tą rzekę w jeden weekend 2-3 tysiące ludzi. Fajny odcinek od końcówki Rogoźna, czy takiej miejscowości Ruda do Jaracza. W Jaraczu się wysiada i wysiadamy w miejscu, w którym znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Szereniawie, czyli Muzeum Młynarstwa Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Wspaniałe miejsce, piękne miejsce, gdzie również można zobaczyć obiekty, artefakty związane z przemysłem młynarskim, z przemysłem urządzeń wodnych, czyli z taką historią nieco bliższą nam niż powiedzmy Piastowie.
0: A gdzie znaleźć wszelkich informacji na temat tych wszystkich atrakcji w Wielkopolsce, w Poznaniu?
5: No jest oficjalny serwis Szlaku Piastowskiego, jest fanpage na mediach społecznościowych.
0: Zachęcamy do tego, by odwiedzić te wszystkie strony. Przypomnę państwa i moim gościem dziś był
5: Maciej Gracz, członek Rady Szlaku Piastowskiego.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
0: Warto odkrywać nasz region, bo on kryje jeszcze wiele tajemnic.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartoszu Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Będziemy mówić o wyjątkowym miejscu, o Rogalowym Muzeum w Poznaniu. Muzeum to istnieje już od kilkunastu lat w naszym mieście.
6: Tak, i od tego czasu zapraszamy naszych gości, poznaniaków, przybyszy, turystów, po to, żeby razem z nami odkryli tajemnicę Rogala Świętomarcińskiego. Razem go zrobili Szymon Walter, Rogalowe Muzeum Poznania. Poznali poznańską specyfikę, gwarę, inną symbolikę i to wszystko w duchu dobrej zabawy i informacji podanych w sposób lekki i zaskakujący.
0: A jak w ogóle narodził się pomysł, by takie muzeum powstało w naszym mieście?
6: Poznań ma się czym pochwalić, ma wiele takich symboli, które są rozpoznawalne, ale wymagają wytłumaczenia. Rogale świętomarcińskie budują swoją pozycję, są coraz lepiej znane, bardzo lubiane, szanowane w Polsce i za granicą. Jest to produkt na tyle ciekawy, ale też na tyle skomplikowany, z swoją historią, legendą, z przepisem, który musi być ściśle przestrzegany, że należy mu się i warto, i jest przede wszystkim o czym. Jest to bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, żeby ten temat rozwinąć, żeby dowiedzieć się na ten temat więcej. I tych symboli jest więcej. Goście są bardzo zaciekawieni koziołkami poznańskimi. Wiele osób ma tylko okazję obejrzeć je na wieży, ale nie rozumie kontekstu, nie wie skąd one się wzięły. I u nas też, oprócz oczywiście wspólnego obejrzenia koziołków z okien, właśnie opowiadamy sobie o tym, jak ta historia koziołków się zaczęła, jak się zmieniała przez lata.
0: Można posłuchać, można popatrzeć, ale co najważniejsze, ta interakcja.
6: Tak, każdy, kto ma ochotę, może nam pomóc troszeczkę zrobić takiego prawdziwego rogala. A więc przypisujemy zadanie poszczególnym ochotnikom. Ktoś może ugniatać ciasto, ktoś może napełniać je nadzieniem, ktoś może wykrawać odpowiednie kształty i ktoś może je zawijać. I wspólnie takie rogale stworzymy. Mnóstwo frajdy. Jest to świetne doświadczenie, jest to doskonała zabawa, no i przede wszystkim kontakt z prawdziwymi składnikami i troszeczkę też takiej spontaniczności to nadaje, bo nigdy nie wiemy, jak danej osobie pójdzie, co powie, jak się zachowa. Wyzwala to doskonałą energię i u osoby, która nam pomaga, ale też u całej publiczności.
0: Rogal w całej Polsce, nie tylko w Poznaniu, kojarzy się z 11 listopada, ale Rogalowe Muzeum i Rogal króluje przez cały rok w Poznaniu.
6: Tak, sława Rogala już jest na tyle duża, że większość gości, którzy przybywają do Poznania, mają ochotę spróbować tego Rogala. Siłą rzeczy nie przybywają tylko w listopadzie, tylko przez cały rok. I tak też czynne jest Rogalowe Muzeum i przez cały rok jest możliwość, żeby włączyć wspólną zabawę z robieniem tego Rogala, z wykonaniem go, no i oczywiście skosztować.
2: Muzea w Poznaniu.
0: A jakie są reakcje turystów, tych z całej Polski, ale też z zagranicy?
6: Najciekawsze są reakcje osób, które pierwszy raz próbują rogala świętomarcińskiego. Częściej to są osoby z zagranicy, ale zdarzają się jeszcze Polacy, do których ten rogal nie dotarł. I oni są zaskoczeni, że ten rogal w porównaniu do innych rogali, jakie znają, francuskich croissantów, czy innych rogali nadziewanych, że ten rogal ma tak specyficzny smak, tak ciekawy, tak oryginalny i właściwie nieporównywalny z niczym innym, czego wcześniej próbowali, więc jest to bardzo pozytywne, najczęściej takie doświadczenie, no i doświadczenie dużej nowości, więc ten rogal świętomarciński bardzo broni się samodzielnie jako ciekawy wypiek taki cukierniczy.
0: Wszystkie osoby, które przyjdą do tego wyjątkowego muzeum, mogą też, to co pan powiedział wcześniej, posłuchać gwary poznańskiej. Jakie są reakcje turystów, szczególnie tych zagranicznych?
6: No, turystów zagranicznych uczymy zupełnie podstaw tej gwary. Chcielibyśmy, żeby chociażby umieli używać słowa tej, albo wiedzieli, że takie słówko każdy prawdziwy poznajek może wstawić w każdej części zdania i będzie pasowało. I to jest coś, co im się bardzo podoba. Pokazujemy też, że też jest pewnego rodzaju specyficzny taki akcent, zaśpiew poznański, melodia zdania, która powoduje, że te zdania brzmią bardziej, jakbyśmy zadawali pytania i tego też ich uczymy na najprostszych przykładach. Oczywiście nie przeciążamy ich gwarą, ale z kolei goście z Polski są bardzo zaciekawani tymi niuansami językowymi. Niektóre słówka są dla nich prostsze, bo przypominają język polski, na przykład dżuzgawka to truskawka, a angryst to agres, to łatwe, ale niektóre już nie. Wymborek to jest słowo ze staropolszczyzny, które jest używane w Poznaniu, a gdzie indziej już nie. Albo jest dużo germanizmów, które mogą być łatwiejsze do zrozumienia albo brzmią podobnie do słów gwarowych gdzieś na Kujawach czy na Śląsku. I takich słów też mamy dużo, jak na przykład dynks, albo na przykład mamy pewnego rodzaju zwroty, które są germanizmami. Na przykład w Poznaniu robimy łóżko, a nie ścielimy je. I tak samo zakluczamy drzwi, a nie zamykamy je. Są pewnego rodzaju zgrubienia, na przykład w gwarze poznańskiej. Powiemy brachol, wuja, siora i to będzie tak bardziej po poznańsku. To jest to, z czym się kojarzy. Są słówka rzeczywiście szeleszczące i ta gwara ma swoją melodię, swój rytm i właśnie swoją specyfikę, która nadaje koloryt temu miastu już od XIX wieku.
2: Kulinaria w Poznaniu.
6: Smak rogala myślę, że się nie nudzi, szczególnie, że jest to produkt spożywany okazjonalnie jednak przy jakichś większych okazjach, albo kiedy ma się gości, a raczej nie co tydzień w niedzielę. A jeśli chodzi o same rogalowe muzeum, to wydaje się, że kluczem do powodzenia jest pewnego rodzaju tutaj formuła właśnie włączania gości w te interakcje, tych niewymuszonych, naturalnych, spontanicznych reakcji. I to wszystko powoduje, że na salach pokazowych tworzy się pewnego rodzaju atmosfera swobodna, atmosfera humorystyczna, atmosfera pewnego rodzaju zabawy, trochę wspólnoty, wspólnego przeżycia i to jest coś, co bardzo pozwala się zrelaksować, odpiąć w wakacje, poczuć się w innym miejscu od razu, przenieść się w inne miejsce bardzo szybko w trakcie tej godziny pokazu.
0: A są osoby, które trafiają po raz kolejny, podobało im się tak bardzo, że chcą przeżyć to jeszcze raz?
6: Mamy sporo takich osób, które wracają do nas, bardzo często przyprowadzają nowych gości, swoich gości, którym koniecznie chcą pokazać nasze muzeum, chcą, żeby przeżyli to samo, co oni kiedyś i na tej zasadzie do nas trafiają.
0: Dla pana rogale to chleb powszedni, można powiedzieć. Nie znudził się ten słodki wypiek?
6: Nie, bo na szczęście rogale nie są aż tak przesłodzonym produktem deserowym, który powoduje, że na jakiś czas mamy go dość. Wydaje się, że to jest taki produkt dosyć wyważony, z wieloma wątkami smakowymi, bo powiedzmy sobie, co stanowi o smaku rogala? Przede wszystkim jest bardzo delikatne ciasto półfrancuskie, takie wielowarstwowe, które już jakby trochę rozpływa się w ustach, ale przede wszystkim rogalowi nadaje smak nie cukier, tylko te składniki, które są na dzień, a więc biały mak. Do tego wszystkiego przychodzą bakalie. To jest zanurzone jeszcze w jajkach. Do tego jest ten posmak orzechowy i aromatu migdałowego, który powoduje, że mamy tych nut smakowych bardzo wiele, które są pomiędzy, a właściwie wcale nie są ani makowcem, ani marcepanem, ani niczym innym, tylko właśnie rogalem świętomarcińskim. Chciałbym powtórzyć, jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania raz na jakiś czas, może pierwszy raz w życiu, no to on już jest nastawiony, że ten rogal świętomarciński to jest ten smak, którego on chce spróbować, który chce poznać. Zazwyczaj po takim kontakcie, po takim pierwszym skosztowaniu, degustacji, no jest zaskoczony naprawdę, zdziwiony tym, że ten rogal nie przypomina niczego innego, co próbował wcześniej.
2: To warto wiedzieć.
0: A kto liczy kalorie, to powiedzmy, że rogalem warto się podzielić z innymi. Zawsze można zjeść tylko odrobinę.
6: Tak, nawet to wynika bezpośrednio z tradycji świętomarcińskiej, bo rogale na początku służyły do tego, żeby się dzielić z ubogimi. Tak zrobił pierwszy cukiernik, który zapoczątkował tą tradycję. Wtedy rogale też potrafiły być dużo większe i dzielono się nimi właściwie w całej rodzinie. A teraz rzeczywiście rogala można jak najbardziej sporcjować i spożyć razem.
0: A na koniec proszę powiedzieć, co jest takim fenomenem, że rogal świętomarciński i także muzeum nie nudzi się?
6: Ja myślę, że kluczem jest to prawdziwy kontakt z żywym człowiekiem, który przeżywa się u nas w rogalowym muzeum. Czyli to jest kontakt niewymuszony, spontaniczny,

0: się popularnością wśród poznaniaków, Wielkopolan?
1: Kompoty wpisane są na ministerialną listę, wielkopolskie kompoty, ministerialną listę tego dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Także wiemy, że historycznie były tak ważne, że chcemy ten element zachować, a żeby zachować, to musimy je przygotowywać. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki pod Poznaniem. I faktycznie nadal trwa popularność kompotów. Kompot to po prostu owoce, cukier, woda.
2: To warto wiedzieć.
1: Owoce z kompotu są wyśmienite, a właśnie w Wielkopolsce podaje się tak kompoty, że na dnie tej szklaneczki albo właśnie specjalnej kompotiery są owoce na dnie, ponieważ najczęściej podajemy je do obiadu, to ten sok, ten napój wypijamy w ciągu jedzenia, a te owoce zjadamy na końcu jako deser. Spiżarnia to jest ważny element, w którym możemy znaleźć te skarby. Po pierwsze, fajnie jest wiedzieć, że pracowało się na czymś, przygotowywało i nabiorą tej szczególnej mocy kompoty, jak się ma ochotę na coś słodkiego, to jest właśnie ten dobry moment. A poza tym owoce z kompotów też doskonałe są do różnych ciast i wypieków, i deserów. Także ten kompot też wykorzystywać można przez cały rok, a przede wszystkim konsumować ze smakiem.
0: A kompot może być dobrym źródłem witamin, zwłaszcza witaminy C, którą można znaleźć w jabłkach i brzoskwiniach. Zachęcamy poznaniaków i Wielkopolan do picia kompotów przez cały rok.
2: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
0: W naszym programie zajrzymy nieco dalej od Poznania, w okolice Leszna. Jak się okazuje, to miejsce, gdzie bytują żółwie błotne. Jedyne takie miejsce w Wielkopolsce.
3: No tak, no to jest niestety, z jednej strony cieszymy się tą populacją żółwi, bo to jest duża populacja, taka bardzo żywotna, rozmnażająca się. Z drugiej strony jest ostatnia populacja, co też pokazuje, jak bardzo Wielkopolska jest przekształcona. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę w przeszłości w każdym jeziorze, w każdej rzece w regionie tutaj najprawdopodobniej ten gatunek występował. Natomiast no, cała masa okoliczności no, spowodowała, że on się stopniowo wycofywał, kolejne populacje znikały i tak naprawdę to, co w tej chwili obserwujemy, to taką ostatnią populację, która gdzieś tam przetrwała właśnie dzięki swojemu gdzieś tam skrytemu trybowi życia i pewnego oddalenia od większego ośrodka, no, jakim jest w tym przypadku Poznań. No żółwie błotne, one nigdy nie miały łatwo z człowiekiem, to jest też gatunek, który bardzo historycznie wcześniej już został objęty ochroną gatunkową i to, co przy pieczętowało los żółwia błotnego w regionie, ale także szerzej to, co spotyka po prostu żółwie globalnie, to jest to, że to jest zwierzę po prostu konsumpcyjne. W naszej kulturze żółw błotny uznawany był jako zwierzę postne, bo te zwierzęta, które były z wody, można było swobodnie, zgodnie z naukami ówczesnymi kościoła spożywać. No i właśnie nieszczęśliwie żółw błotny do takiej grupy się zaliczył. Dlatego te żółwie już z tego, co wiemy, od czasu średniowiecza były po prostu obiektem intensywnych połowów, intensywnego handlu. One trafiały nie tylko do kuchni gdzieś tam chłopskich, ale one po prostu też trafiały na stoły zamożnych ludzi i zupa żółwiowa była czymś, czym można było po prostu ugościć biesiadników. Musimy spojrzeć na żółwia błotnego jako, i w ogóle na żółwia jako zwierzęta, które jednak mają ograniczoną rozrodczość. Są też długowieczne. Takie zwierzęta mogą dożywać kilkudziesięciu lat, także można sobie tutaj wyobrazić, że takie regularne wybieranie, czy to jaj, bo jaja też były zjadane, czy po prostu tych dorosłych osobników, no powodowało, że te populacje coraz bardziej zanikały. A do tego oczywiście intensywnie rozwijane rolnictwo w okresie powojennym, czy nawet wylesienia w czasach Mieszka I, to wszystko spowodowało, że tak naprawdę to wielkie mokradło, na którym żyjemy, przełom Warty z tą całą bogatą siecią wodną, którą tutaj wokół Poznania mamy, to po prostu było kiedyś jedno wielkie mokradło. Ono było pełne zwierząt wodnych. Niestety w związku z tym przekształceniem tego terenu nie tylko żółwie błotne, ale też raki szlachetne, bobry swego czasu. Te wszystkie zwierzęta wodne praktycznie z tego terenu wyginęły, więc to, że udało się to miejsce odnaleźć, że to miejsce po prostu przetrwało, to jest niesamowity łut szczęścia. Z drugiej strony to, że po prostu komuś się chciało, w tym przypadku Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, które bardzo się zaangażowało w ochronę, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która tak naprawdę podchwyciła temat. Finalnie dzięki temu mamy rezerwat przyrody ściśle dedykowany właśnie tej ostatniej lokalnej populacji żółwi błotnych.
0: Przypomnę, że na wolności żółwie błotne żyją niedaleko Leszna.

0: mają tam doskonałe warunki.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie oczywiście poruszam sporo ważnych tematów. Teraz Onkobaza.
3: Blisko mieszkańców.
4: Onkobaza to jest takie miejsce jedyne w Poznaniu, ponieważ jest to miejsce stacjonarne, do którego mogą przyjść osoby chore onkologicznie. Stanisław Urmaniak, wolontariusz drużyny Szpiku. Ale nie tylko one, mogą też przyjść bliscy, rodzina, przyjaciele, opiekunowie, ponieważ wiadomo, że jak choruje jedna osoba, to choruje też cała rodzina. Często widzimy, chodząc na oddział hematologii do szpitala MSWiA, że te osoby chore są zaopiekowane, natomiast rodzina już nie. I dlatego właśnie Dorota Raczkiewicz razem z Anetą Olszewską wpadły na taki pomysł, aby takie miejsce, jak jest dzisiaj, powstało. Do tego miejsca przychodzą osoby chore onkologicznie, ale też bliskie osoby. Mamy terapeutów, mamy seksuologów, doradców, prawników, mamy psychologów, psychoonkologów. To jest bardzo po prostu ważne. Więc zapraszamy wszystkie osoby, które są z Poznania, ale też z całej Wielkopolski, do tego miejsca na 27 grudnia 3:1.
2: Na co dzień jesteś wolontariuszem?
4: Tak, na co dzień jestem wolontariuszem, natomiast wolontariuszem jestem już 16 lat w drużynie Szpiku. Znalazłem się tutaj na początku przypadkowo, ale się okazało, że to jest takie miejsce, gdzie mogę dać trochę wytchnienia tym osobom. Też dostawałem różne prośby, spotykałem się z osobami chorymi onkologicznie. Przez wiele lat chodziłem na onkologię dziecięcą przyszpitalnej. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych w szpitala MSWiA. Zauważyłem też, że właśnie dzieci są zaopiekowane. Dużo fundacji, stowarzyszeń przychodzi, odwiedza je. Natomiast osoby dorosłe często pozostają same. Stąd też nasze wizyty co 2 tygodnie na hematologii. I co jest właśnie ważne, że te osoby, z którymi się rozmawia, potrzebują tego, potrzebują tej bliskości. Wiadomo, że my jako fundacja nie zapewnimy tej kwestii takiej farmakologicznej, bo tym się zajmuje szpital. Natomiast ta cała sfera poza, taka holistyczna, jest bardzo istotna. I tak chodzę na te oddziały, ale oprócz tego też przez wiele lat odwiedzam szkoły, szczególnie średnie, z projektem Podziel się życiem. Właśnie to będziemy kontynuować dalej.
3: To warto wiedzieć.
4: Ponieważ młodzież już ta pełnoletnia, też chciałbym, żeby oddawała krew, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku. Zauważam to za każdym razem, kiedy jestem na oddziale, że osoby czekające na przeszczep Szpiku albo będące w takim stadium już krytycznym, na co dzień muszą otrzymywać płytki krwi. Wiadomo, że płytek krwi nie zamrozimy, bo trzeba je zużyć w ciągu tygodnia. Natomiast, żeby jedna osoba chora otrzymała taką dawkę płytek krwi, 5 osób musi oddać krew. I dlatego takim naszym celem jest, żeby jak najwięcej osób młodych rejestrowało się w tej bazie potencjalnych dawców Szpiku, ale też cyklicznie oddawało krew.
2: I można to zrobić przez cały rok.
4: Można to zrobić przez cały rok.
3: Blisko mieszkańców.
4: Choroba nie wybiera. Mamy przez 12 miesięcy osoby, które chorują i zachorują i jest bardzo istotne, żeby osoby, które oddają krew, żeby wiedziały, że nie tylko dają krew osobom po wypadku, ale też osobom właśnie chorym onkologicznie, hematologicznie, a szczególnie jeżeli chodzi o białaczki. Jest to po prostu bardzo istotne, dlatego bardzo zachęcam, żeby przez cały rok wszystkie osoby, które nie mają przeciwwskazań, które się mieszczą w tym przedziale 18-55 lat, żeby przychodziły, jeżeli chodzi o Poznań, na Marcelińską 44 do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Natomiast ci, którzy uważają, że mają zbyt daleko na Marcelińską, mogą to zrobić w krwiobusie. Wchodzą na stronę naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu i tam sobie mogą zobaczyć, gdzie w danym tygodniu jest krwiobus i tam mogą oddać krew.
2: Pamiętajmy o tym wszystkim, a ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Onkobazie przy ulicy 27 grudnia 3 w Poznaniu. Z Onkobazy można skorzystać bezpłatnie?
4: Oczywiście jak najbardziej. Jest to projekt współfinansowany przez miasto Poznań oraz Urząd Marszałkowski. Każda osoba, która do nas się zgłosi, nie tylko chora, ale również ich rodziny, mogą skorzystać z konsultacji, z porad bezpłatnie.
5: Ja się nazywam Dobrochna Nawrocka. W Onkobazie pracuję jako psycholog. Zajmuję się wstępnymi konsultacjami poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, którzy zgłaszają się do Onkobazy, żeby uzyskać wsparcie. To wsparcie jest w różnym zakresie: psychologicznym, dietetycznym, seksuologicznym, prawniczym, fizjoterapeutycznym. Ja jestem odpowiedzialna za rozpoczęcie współpracy, jestem odpowiedzialna za zbudowanie kontaktu, za zaoferowanie tego, co możemy dać jako Onkobaza. Robię też takie pierwsze wsparcie, pierwsze zaopiekowanie potrzeb, które się pojawiają i ustalam wspólnie z pacjentami z Poznania, z Wielkopolski plan działania, co możemy dalej zrobić, jak możemy wesprzeć, co się dzieje, jak możemy to zaopiekować i staram się zawsze dać jakieś zasoby, rzucić światło na to, co jest dobre. I towarzyszę w tym, co trudne.
2: A Onkobaza znajduje się przy ulicy 27 grudnia 3A, wejście w bramie.
3: Zmieniamy temat.
2: Wielkopolskie schroniska dla zwierząt szukają wolontariuszy. Tak jest między innymi w Gaju, niedaleko Śremu.
6: Tak jest w Gaju, ale trzeba to zaznaczyć, że my akurat mamy niesamowitą sytuację, ponieważ cała nasza załoga wolontariatu, naszych wolontariuszy, może być wzorem dla innych. Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy Państwo, to są osoby, które nie tylko mają ogromną wiedzę, nie tylko mają empatię i zaangażowanie, ale mają coś, co potrafią przekazać tym zwierzętom i wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze schronisko.
3: Zwierzyniec w Wielkopolsce.
6: Zachęcamy do bycia wolontariuszem, bo to jest inwestycja w siebie samego. Od dzieci, młodzieży, oczywiście za zgodą rodziców i pod opieką rodziców, po osoby dorosłe, a nawet starsze. Bardzo dużo mamy starszych osób, nawet można powiedzieć emerytów, którzy przyjeżdżają do nas. Fantastyczni ludzie, niesamowicie ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu, dużo zaangażowania i ogromne doświadczenie. Także pod tym względem, czy do naszego schroniska przyjeżdżajcie, czy do każdego innego schroniska w Wielkopolsce i angażujcie się, jak do tego podchodzą, że tak powiem, władze danego schroniska, no to już jest zupełnie inna rzecz. Ja nie wyobrażam sobie naszego schroniska bez wolontariuszy. Długo bym musiał o nich mówić w samych superlatywach i długo dziękować za to, co tworzą dla tych zwierząt. Przede wszystkim dla tych zwierząt. To są opiekunowie pierwszego rzędu dla zwierząt, które potem mają szansę rozwoju i kontaktu z innymi ludźmi.
2: Przyjeżdżają do Was wolontariuszki, wolontariusze również z Poznania.
6: A to jest niesamowite i fantastyczne. No, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, przyjazd godzinny albo dłużej. No, w tej chwili mamy ruch uliczny, jaki mamy. I te osoby przyjeżdżają nie tylko w weekendy, ale czasami w dni powszednie, żeby pobyć ze zwierzętami, żeby nam pomóc w pracy nad tym, że te zwierzęta mają tu i teraz oczywiście lepszy los, lepsze życie. Wielki szacunek za to, że się poświęcacie, ale to jeszcze warto dodać, że będąc wolontariuszem nie trzeba się meldować, że tak powiem, sukcesywnie w naszym schronisku. Można to w miarę swoich możliwości robić rzadziej, ale wolontariuszem się jest zawsze. I zawsze, jeżeli jest potrzeba, to ci ludzie mogą informować, mogą przekazywać cenne uwagi lub mogą zachęcać do pewnych działań. Można być takim wolontariuszem troszkę na odległość.
3: Przydatne dla mieszkańców Wielkopolski.
6: Bardzo często osoby, które mają różne dziedziny swojej działalności takiej zawodowej, w ramach tego pomagają na przykład zdalnie, będąc w Poznaniu, robią coś dla nas informacyjnie czy w jakiś inny sposób. Fantastyczna rzecz. Wielkie dzięki za to.
2: Przyjeżdżają do Was poznaniacy, ale Wy też przyjeżdżacie do poznaniaków i prowadzicie różnego rodzaju zajęcia.
6: Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie być w stolicy naszego regionu przy okazji wszystkich prozwierzęcych imprez. Przede wszystkim, które są organizowane przez miasto Poznań. I tu zawsze się meldujemy i zawsze chcemy być razem na tę okoliczność, ale również w ramach naszej formuły, jaką jest edukacja, którą mam niewątpliwą przyjemność prowadzić. Bardzo często goszczę w szkołach poznańskich, innych placówkach, w szpitalach, a nawet w tak czasami trudnych miejscach, jak zakłady odosobnienia, areszty, więzienia. Tam też są ludzie. Po wysłuchaniu prelekcji widziałem bardzo często nie tylko zdumienia, ale i łzy w oczach u tych ludzi. To znaczy, że mimo, że czasami te ścieżki są różne i czasami można troszkę zbłądzić, to nadal, jak zawsze to mówię, jadę do ludzi. I zawsze rozmawiam z ludźmi i zawsze widzę w tych osobach wrażliwość ludzką. I to jest fantastyczne. Zachęcam do przyjazdu na takie prelekcje i spotkania do naszego gaju, ale też bardzo nas to cieszy, jeżeli wspólnie organizujemy coś na przykład na terenie Poznania. Warto też wspomnieć, że bardzo często kontaktujemy się i przyjmujemy grupy osób niepełnosprawnych. Emocjonalnie, fizycznie. To są fantastyczni ludzie o niesamowitej energii. Tak jak powiedziałem, psy nie oceniają. Pies nie zapyta, dlaczego chodzisz troszkę inaczej. Pies poczuje energię takiej osoby i mówi, jesteś okej. Bardzo często odwiedzamy również domy pomocy społecznej i domy spokojnego momentu już w kwiecie wieku. Naprawdę ci ludzie, często nie mogąc już mieć własnego psa, znowu jest niesamowite wzruszenie, kiedy mogą dotknąć drżącą ręką, pogłaskać takiego psa, ten pies spojrzy w oczy i powie, tak, jestem po to, żebyś mógł chwilę pocieszyć się moją obecnością. Momenty wzruszające, ale momenty też bardzo budujące i dzięki temu możemy się nauczyć takiego wspólnego, fajnego życia, nawet z tymi trudniejszymi grupami osób.
0: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
6: Grzegorz Kałużny, behawiorysta ze schroniska dla zwierząt w Gaju.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: To warto wiedzieć.
0: W programie teraz będzie o czujnikach czadu i dymu, a jeszcze dokładniej o przepisach, a te się zmieniły. O szczegółach na naszej antenie mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
7: Te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat, natomiast faktycznie weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji.
1: O tym się mówi.
7: To prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
0: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
7: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić, wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie.
1: Ważne porady dla Poznania.
7: Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze i myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
2: Przypomnę, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już od kilku lat prowadzi akcję rozdawania czujników czadu, a więcej na ten temat można przeczytać na stronie ZKZL.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda. Autopromocja.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej?

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.